Podcast.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Śląska Koszalin News.
1: Więcej miejsc parkingowych w Koszalinie. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowych parkingów przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika. O szczegółach inwestycji zrealizowanych w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026 w materiale Olinki Sierawskiej.
2: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. Mieszkańcy Koszalina mogą teraz wygodniej łączyć podróż samochodem z przejazdem pociągiem. Polskie Linie Kolejowe S.A. przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika oddały do użytku nowe parkingi, które umożliwiają szybkie przesiadki na kolej i ułatwiają codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na uczelnie. Inwestycje zrealizowano w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026, poprawiając dostępność transportu kolejowego i zachęcając do korzystania z bardziej ekologicznych form podróżowania. Nowe parkingi powstały bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej, co umożliwia szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. To kolejne działania poprawiające dostępność transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim oraz zachęcające do korzystania z ekologicznych środków transportu w codziennych dojazdach. Przy przystanku Koszalin Wschodni, przy ulicy na Skwierzynkę, wybudowaliśmy parking z 30 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wartość inwestycji wyniosła ponad 670 tysięcy złotych netto. Z kolei przy przystanku Koszalin Politechnika, przy ulicy na Skarpie, powstał parking z 70 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt inwestycji to ponad 1 100 tysięcy złotych netto. Pomiędzy parkingami a peronami powstały funkcjonalne ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób z trudnościami w poruszaniu się. Całość oświetlona została energooszczędnymi latarniami LED, co zwiększa poziom bezpieczeństwa po zmroku. Na parkingu przy ulicy na Skwierzynkę przewidzieliśmy także miejsce dla rowerów, co umożliwia wygodne łączenie podróży koleją i jednośladem. Po zakończeniu prac parkingi przy przystankach Koszalin Wschodni i Koszalin Politechnika zostały przekazane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiadają za ich utrzymanie i zarządzanie.
1: Łącznie przy obu koszalińskich przystankach powstała setka nowych miejsc postojowych, z których część przystosowana jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Łączny koszt budowy obu obiektów wyniósł ponad 1 700 000 złotych.
0: SK Koszalin.
1: Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej w Mikołajki 6 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek i licytacji trafi na budowę centrum pielgrzymkowo-turystycznego, które powstaje u podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
3: Siostra Paulina Małgorzata Kopacz, Kronsztadtski Instytut Sióstr Maryi, prezes zarządu Fundacji Przymierza Koszalin Góra Chełmska. 6 grudnia w mikołajkowy wieczór zapraszamy na wyjątkowy koncert, koncert galowy, muzyczna podróż po świecie. Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Przewodnikiem właśnie po tej wyprawie, po tej podróży muzycznej będą soliści, będzie zespół muzyczny. Muzyk, który fascynująco opowiada, jest członkiem zespołu pan Mirosław Krauze, który będzie wprowadzał w poszczególne utwory. Nie zostawi nas tak w tej muzycznej podróży bez takiego przewodnictwa. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż 6 grudnia, to jest niedziela, o godzinie 17 w Koszalińskiej Filharmonii i myślę, że jest to też takie bardzo ważne, że już są dostępne cegiełki. Tutaj w Filharmonii będą dostępne każdego dnia w godzinach, jak otwarta jest kasa biletowa. Na Górze Chełmskiej już od weekendu mamy też dostępne te cegiełki, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj przyjedzie czy zadzwoni, możemy rezerwować, odbiór może być tutaj. Cegiełki są w kwocie pierwsza strefa po 130 zł, natomiast w drugiej strefie mamy te cegiełki charytatywne po 100 zł. W ten mikołajkowy wieczór, czyli w dniu koncertu, zapraszamy Państwa już od godziny 16. Będzie to otwarta filharmonia, ale będą też dostępne stoisko charytatywne, gdzie można się zaopatrzyć już w jakieś świąteczne dekoracje. Będzie też rękodzieło. To wszystko oczywiście związane jest ze wsparciem dla góry, czyli budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Tutaj we foyer, tak jak w ubiegłym roku, była cicha licytacja charytatywna. gdzie każdy z zainteresowanych gości, osób, które przybyły na koncert, mógł samodzielnie napisać kwotę, swoje imię i oczywiście wygrywa ta osoba, która poda najwyższą kwotę i zaraz też po koncercie można odebrać ten obraz, to dzieło i zabrać go ze sobą. Też taką formą wsparcia, jak każdego roku, będzie zbiórka do puszek. Też w tym roku będą losy charytatywne. One też w ubiegłym roku była ich bardzo mała ilość, więc w tym roku było już kilka próśb, żeby tych losów było więcej. I oczywiście będą główne nagrody, licytacja, losy te charytatywne nie będą licytowane, ale będzie zaraz po przerwie tej 30-minutowej będziemy wyciągać losy i przekażemy też nagrodę tym, którzy je wylosują. Myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, istotne, z czym związany jest ten 7 świąteczny koncert charytatywny dla góry, to oczywiście wspieranie powstającego centrum pielgrzymkowo-turystycznego na Górze Chełmskiej. W tym roku jako fundacja zdecydowaliśmy się na gromadzenie środków. Podjęliśmy działania, podjęliśmy całą strategię z tym związaną, aby jak najwięcej środków kumulować i żeby one mogły być tak wykorzystane w sposób właściwy i celowy, jak było to przy powstawaniu kawiarni Kafe Chełmska. Wtedy przez 4 lata ze zgromadzonych środków fundacja mogła prowadzić to dzieło i doprowadziła je finalnie do końca. W tym roku były oczywiście przeprowadzone prace w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Był to taki bardzo ważny etap, to z ramienia nas jako sióstr. Budowa komory technicznej przy głównym budynku oraz prace remontowe na wieży widokowej.
4: Marek Jankowski, architekt odpowiedzialny za projekt i realizację Góry Chełmskiej. W tej chwili na Górze Chełmskiej trwają prace jakby w 3 tematach. Jeden temat to jest potężny remont wewnątrz wieży, która dostanie zupełnie nowy swój wygląd i nową bezpieczną funkcję. Mianowicie jest nowy wyłaz, nowy bezpieczny wyłaz, nowy taras widokowy oraz realizowane są schody, czyli będziemy mogli bezpiecznie z podestami wchodzić na wieżę oraz ze względów tutaj konserwacji zabytków wieża będzie wracała swoim wyglądem, kolorami, detalem architektonicznym do pierwotnego swojego wyglądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest realizacja bardzo trudnego zadania, którego nie widać, bo ono jest realizowane pod ziemią. To są duże przestrzenie, które przeznaczone są na dodatkową ewakuację, dodatkowe techniczne komory związane z pompami ciepła. I trzeci element to rozpoczęły się prace wykończeniowe w samym centrum, w skrzydle, które będzie służyło rozwojowi prac, którymi się siostry zajmują, pracy z młodzieżą, z terapią i to są prace po instalacjach już tynkarskie. Mamy nadzieję, że w nowym roku rozpoczną się dalsze prace wykończeniowe, natomiast jeżeli chodzi o takie zawsze pytanie stawiane, kiedy całość zostanie przekazana do użytkowania, no to tu po prostu zależy też od po prostu strumienia środków, które no, w tej chwili idą na te prace wykończeniowe.
1: Koncert, przypomnę, w niedzielę 6 grudnia. Bilety cegiełki do nabycia w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz u sióstr szynsztackich na Górze Chełmskiej. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Więcej dni i więcej spektakli. Tak zapowiada się tegoroczny festiwal koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr. Realizacje reżyserów młodego pokolenia będą prezentowane na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października. Będzie to kalejdoskop gatunków teatralnych i technik wyrazu artystycznego, a po spektaklach przestrzeń do bezpośredniej interakcji między twórcami a widzami, zapowiada Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
5: Zaczynamy we wtorek 20 października, kończymy w niedzielę 25. Będzie więcej spektakli niż wcześniej tych konkursowych, bo 8. One są bardzo rozmaite. Jury będzie miało sporo pracy i pewną trudność, bo będzie musiało porównać spektakle o dużym rozmachu z bardzo kameralnymi, ale myślę, że ponieważ to jest konkurs skierowany przede wszystkim do młodych reżyserów, to jakby koncentrując się na samej reżyserii, będą jurorzy w stanie te prace porównywać. Zaczynamy od pana Wołodyjowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. W takim nurcie dyskusji czy reinterpretacji klasycznych tekstów będzie też nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy z Poznania, z Teatru Polskiego. Pokażemy go zresztą poza naszym teatrem, poza naszą sceną. To będzie hangar dawny lotniczy w Unieściu, Mielnie Unieściu. I obok tego będą przedstawienia tak kameralne, jak przedstawienie pod tytułem Helena. No, może tak nie powinienem mówić, ale na mnie robi szczególne wrażenie. Po prostu jest to coś bardzo wzruszającego, łapiącego za serce, a przy tym bardzo ciekawie zrobionego. To jest dzieło jeszcze studentki szkoły teatralnej. A na finał z kolei na niedzielę 25 przewidujemy dwa razy pokazać przedstawienie pod tytułem Prawda, komediowe w reżyserii Wojciecha Malejkata. Także naprawdę ten tydzień będzie bardzo intensywny. Oczywiście, tak jak zawsze, będą też warsztaty dla uczniów szkół średnich z pisania recenzji. My powołujemy oprócz tego dorosłego, w cudzysłowie, jury, także jury młodzieżowe, czyli młodzież też będzie mogła jakby ocenić, wybrać przedstawienie i reżysera, którego praca najbardziej się spodobała.
6: Będzie jury młodzieżowe, jury to główne. I kto będzie oceniał w tym roku spektakle w M-Teatrze?
5: To jest trójka jurorów. Pani Marela Zielińska, czyli krytyczka teatralna, teatrolożka, w środowisku bardzo znana. Drugą jurorką jest dyrektor Teatru imienia Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska. A trzecią osobą w tym składzie jurorskim jest Paweł Dobrowolski, czyli dyrektor teatru w Olsztynie. Trójka doświadczonych ludzi teatru, którzy myślę, że sprawiedliwie rozstrzygną, komu należy się ten laur M-Teatru. Kiedy spojrzymy na biogramy twórców spektakli, które są przewidziane do oceny, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nigdy tak młodzi ludzie nie byli reżyserami przedstawień. Na przykład przedstawienie krakowskie to dzieło 25-latka i 31-latka. Podobnie z tym poznańskim. Pozostałe również, wspomniałem o Helenie, o tym przedstawieniu, to jest jeszcze, tak powiedziałem, pani, która studiuje, czyli 20-kilkulatka. Bez wątpienia to pokazuje, że to jest rzeczywiście, że to są konfrontacje młodych, czyli ten festiwal spełnia swoją funkcję, służy do tego, żeby spróbować ocenić pracę tego najmłodszego pokolenia reżyserów, a jednocześnie jest to sygnał pewnych tendencji, których się można spodziewać w teatrze w następnym na przykład dziesięcioleciu, bo tak się składa, gdybyśmy wzięli listę laureatów wcześniejszych edycji, że bardzo często ci reżyserzy później są postaciami bardzo istotnymi w polskim teatrze i rzeczywiście są zauważeni, odnoszą kolejne sukcesy.
6: O te tendencje chciałam zapytać, czy właśnie widać, że coś dominuje, przeważa, jakiś temat, jakiś kierunek w tym młodym teatrze, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, o czym najbardziej chcą mówić w tych spektaklach?
5: Taką tendencją, która już od kilku lat bardzo silnie się zaznacza, to jest takie społeczne zaangażowanie, to znaczy pokazywanie pewnych procesów, problemów społecznych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę, to też jest dyskusja z takimi tekstami klasycznymi.
1: Koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr od 20 do 25 października. Szczegóły na stronie btd.koszalin.pl. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
0: SK Koszalin.
1: Ponad 800 osób kształci się w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie. W tym roku było rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Więcej na ten temat w rozmowie Alicji Górskiej z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie.
7: Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk stosowanych 6 października. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację w Państwa uczelni?
8: W tym roku akademickim mamy wyjątkowo dobry nabór, rekordowy, a myślę, że ponad 800 studentów rozpocznie w tym roku akademickim studiowanie. Nie tyle rozpocznie, co wszystkich naszych studentów będzie ponad 800. Zakończyliśmy już drugi etap rekrutacji, natomiast podjęłam decyzję, że na tych kierunkach, gdzie jeszcze nie mamy wypełnionych limitów, jest możliwość nadal się rekrutować, więc myślę, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
7: Jakie kierunki były najbardziej oblegane podczas tegorocznej rekrutacji?
8: Najbardziej oblegane są kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. To są te kierunki, które zanotowały rekordowe zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko. Bo proszę pamiętać, że nasi studenci to nie są tylko osoby, które są świeżo po maturze, ale też blisko 30% naszych studentów są to osoby, które podejmują decyzję o zmianie kwalifikacji, uzupełnieniu swoich kwalifikacji, więc można powiedzieć, że ta liczba osób 30+ z każdym rokiem się zwiększa.
7: W jaki sposób Państwowa Akademia Nauk Stosowanych dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w naszym regionie?
8: Myślę, że właśnie ta rekrutacja w tym roku chociażby jest dowodem na to, że nasze kierunki kształcenia są to kierunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bo oczywiście ta rekrutacja nas bardzo cieszy. Są głosy, że ta rekrutacja jest też taka wyjątkowa w tym roku, ponieważ półtora rocznika, można powiedzieć, przystąpiło do matury, stąd też tak dużo osób, które podejmą studia w całej Polsce, bo to nie dotyczy tylko oczywiście tylko i wyłącznie Koszalina. Natomiast jest wiele takich kierunków, bo mam też sygnały od kolegów, koleżanek z innych uczelni, że ta rekrutacja wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, więc cieszy nas to, że właśnie w tych zawodach, których my kształcimy, to zainteresowanie jest tak duże. Ja podkreślam to wielokrotnie przy każdej możliwości, kiedy zabieram głos, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, kształcimy dla Koszalina, kształcimy dla regionu. Oczywiście można kształcić w bardzo wielu zawodach, które są poszukiwane w Polsce. Natomiast to, co jest blisko nas, czyli blisko naszym potrzebom, jest dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych najważniejsze, bo też to jest nasza misja, nasz cel. Kształcenie w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Po to zostaliśmy utworzeni, po to powstały publiczne uczelnie zawodowe, aby odpowiadać na potrzeby regionu.
7: Jak wielu studentów decyduje się dziś na studia niestacjonarne?
8: Myślę, że to tak 50 do 50. Cieszy nas to, że jednak mimo wszystko dużo studentów jest zainteresowanych studiami dziennymi. Proszę też pamiętać, że od czasów pandemii też troszeczkę formy kształcenia się zmieniły, ponieważ kiedyś te formuły zdalne, hybrydowe w dużym stopniu były takimi formami wyjątkowymi na uczelniach. Podchodziliśmy trochę do tego jak do przysłowiowego jeża. Natomiast teraz wykorzystujemy możliwości, no właśnie chociażby technologii, techniki, aby te formy też rozwijać. Dzięki temu na przykład możemy pozyskać wysokie klasy specjalistów z innych uczelni, profesorów, którzy mogą prowadzić wykłady zdalnie. No nie zawsze jest ta konieczność, aby wykładowca musiał przyjeżdżać do uczelni, szczególnie jeżeli na przykład współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim i to jest trochę kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o Koszalin. Dlatego też część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej czy hybrydowej, więc ta stacjonarna forma nie do końca jest taką czystą, stacjonarną formą typu ławka i tablica, więc też musimy pamiętać o tym, że współczesne kształcenie też się zmienia.
7: Średnia wieku lekarzy, specjalistów w Polsce wynosi 56 lat, a lekarzy dentystów oraz pielęgniarek ze specjalizacją oscyluje wokół 55 lat. Czy uczelnie medyczne zapewniają zastępowalność pokoleń personelu medycznego?
8: Jeśli chodzi o średnią wieku pielęgniarek, w naszym regionie jest 55 lat. Jeśli chodzi o średnią wieku nauczyciela, jest 55-56 lat, więc ten wzrost wieku w niektórych specjalnościach jest widoczny wyjątkowo. Nie tylko dotyczy to tych branży ściśle medycznych, takich jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o lekarzy. My staramy się zapewnić tą zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o kierunek na przykład pielęgniarstwo. Natomiast no, proszę pamiętać, że wykształcenie pielęgniarki, pielęgniarza to jest 3 lata. Jeżeli do tego jeszcze weźmiemy studia magisterskie, to są kolejne 2 lata, więc to jest 5 lat, aby wykształcić specjalistę. Te studia są wyjątkowo trudne, ponieważ liczba godzin jest ogromna. Z tego też powodu no, trudno jest gdzieś jeszcze pracować w trakcie studiowania. Co więcej, jest to bardzo szczególny zawód i nie bardzo bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu no, możesz pracować w szpitalu czy w jakiejkolwiek innej placówce medycznej. Myślę, że jest to problem problem o wiele szerszy. Natomiast nie do końca jestem przekonana, czy tylko i wyłącznie odpowiedzialność za to powinny brać uczelnie wyższe, ponieważ my możemy robić bardzo dużo, jeśli chodzi o kształcenie i wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej, jak potrafimy. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, jak wszystko, kształcenie też kosztuje. Na przykład publiczne uczelnie zawodowe, które prowadzą kierunki medyczne, na przykład nie dostają dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, to co dostają uczelnie profilu ogólnoakademickim, czy uczelnie medyczne. No więc wszędzie gdzieś tam te pieniądze są potrzebne i na pewno mogłyby ułatwić pewne rozwiązania też na uczelniach wyższych, ale to w mojej ocenie nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, kwestia też no, możliwości danego regionu.
7: Młodzi lekarze w Polsce chcą zostawać w dużych ośrodkach akademickich, przez to brakuje lekarzy w mniejszych miastach i miejscowościach. Pani rektor, czy podobnie jest w przypadku takich zawodów jak pielęgniarka czy ratownik medyczny?
8: Jeżeli mówimy o na przykład studiach magisterskich, to większość, jeżeli nie wszystkie osoby, które są u nas na studiach magisterskich, czyli po ukończeniu tych 3-letnich studiów licencjackich, pielęgniarskich, one już pracują. Czyli pracują gdzieś u nas, w Koszalinie, w okolicach, troszkę dalej od Koszalina. Więc ja nie zauważam tego trendu, jeśli chodzi o tutaj o nasz region. Uczelnia wyższa jest czynnikiem miastotwórczym. Często tam, gdzie studiujemy, tam też się osadzamy, zakładamy rodzinę, a rodzą się dzieci, które idą do przedszkola, do szkoły, już się nie przeprowadzamy, bo to już jest to nasze miejsce gdzieś na świecie. Dlatego tak warto o tym myśleć, że posiadanie uczelni wyższych na swoim terenie, jeśli mówimy tutaj o samorządach, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, no właśnie jest to, co pani przed chwilą wspomniała, to zastępowalność pokoleń, a jednocześnie dajemy ludziom szansę zdobycia wykształcenia tutaj na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania gdzieś poza Koszalin. No, my nie zatrzymamy wszystkich w Koszalinie. Ja naprawdę nie chciałabym tak, żeby był jakiś taki trend, że nie wyjeżdżajcie, bo musicie tutaj, prawda, studiować w Koszalinie, bo wręcz to jest wasz obowiązek moralny. Natomiast uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miejscem do życia i jest wiele kierunków, na przykład chociażby kierunek lekarski, który nie można realizować w Koszalinie. Natomiast po skończeniu studiów można wrócić do Koszalina, czy gdzieś do okolicy i też tutaj pracować.
7: Co powinno się jeszcze zmienić w systemie ochrony zdrowia, żeby poprawić obecną trudną sytuację braku kadr w służbie zdrowia?
8: Myślę, że jest to też kwestia takiego myślenia długoterminowego, nie patrzenie na 5-10 lat, ale też z wyprzedzeniem właśnie co najmniej 15, 20 czy 25 lat, bo tak jak wspomniałam, my posiadamy dane, to są ogólnopolskie różnego rodzaju analizy, które są prowadzone, wiemy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie kadr, zawodów, które są zawodami deficytowymi lub skrajnie deficytowymi, też jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na zawody w najbliższym czasie, więc planujmy takie działania już teraz, a nie działajmy na zasadzie straży pożarnej i reagujmy w sytuacji, kiedy już mamy jakiś dramatyczny spadek pracowników w jakiejś branży, bo my teraz mówimy o kadrach medycznych, natomiast ja bym bardzo chciała wrócić do kadr nauczycielskich, ponieważ jest od razu argument, że mamy coraz mniej dzieci, tak, nie będzie potrzeba tylu nauczycieli, ale to nie jest normalne, żeby nauczyciel pracował z 30 dzieci w klasie.
7: A czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych boryka się z problemem kadrowym, jeśli chodzi o nauczycieli, wykładowców?
8: Jeśli chodzi o wykładowców, nie odczuwamy takich problemów, ponieważ tak jak wspomniałam, my pracujemy ze specjalistami z dużych ośrodków akademickich, ale jednocześnie z instruktorami, specjalistami, więc na bieżąco budujemy tą kadrę. To nie jest tak, że tą kadrę się tworzy z dnia na dzień. Też nie każdy specjalista ich jest od razu świetnym dydaktykiem, więc też jakieś zmiany kadrowe na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły. Natomiast nie ma jakichś tutaj dramatycznych zmian kadrowych. Ze względu na liczbę studentów, ta liczba wykładowców się zwiększy. Natomiast są to świetni specjaliści, którzy się sprawdzili jako dydaktycy, więc jestem bardzo zadowolona z mojej kadry, ponieważ realizują fajne projekty, pomysły. Oprócz tej dydaktyki też rozwijają obszar naukowy, jeśli chodzi o naszą uczelnię, są inspiratorami wielu konferencji, seminariów, warsztatów. Już nie wspomnę ilości szkoleń, które realizujemy dla naszych studentów. Teraz na przykład zaraz z początkiem października właśnie przy współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujemy szkolenia dla studentów kierunku fizjoterapia, więc ta współpraca się bardzo dobrze układa.
1: Z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie, rozmawiała Alicja Górska.
0: SK Koszalin.
1: Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą już korzystać z nowej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. Nowa siedziba ma przede wszystkim poprawić warunki obsługi mieszkańców. Do tej pory załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów czy prawem jazdy często oznaczało długie oczekiwanie, mówią starosta kołobrzeski Mirosław Tasikowski oraz wicestarosta Jacek Kuś.
9: Dla nas jest to 2 lata ciężkiej pracy wielu ludzi. Ten budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i z pieniędzy starostwa powiatowego w ogólnej kwocie 13 milionów 80 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło 8 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z prac, z wykonania wszystkich założeń projektowych. Jest to budynek, który spełnia wszelkie wymogi, zarówno budynek pasywny, w pełni dostępny dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, bez względu na stopień niepełnosprawności. Budynek jest przygotowany do obsługi takich osób. I szanowni Państwo, powiem Wam taką osobistą refleksję. Przez wiele lat pracując w starostwie powiatowym, idąc do góry, czy na trzecie piętro, czy teraz na drugie piętro, odczuwałem duży wstyd i zażenowanie, widząc ludzi siedzących na schodach, oczekujących często od godziny 7, gdy Wydział Komunikacji się otwiera, żeby załatwić swoje ważne sprawy. W tym momencie mogę przeprosić za te lata trudności, natomiast zapewniam, wszyscy klienci naszego Wydziału Komunikacji zobaczą, w jaki sposób można i powinno się obsługiwać klientów. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych wydziałów komunikacji w Polsce. Jestem wzruszony, bo to naprawdę jedna z ważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat.
10: Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł rozpoczęcia starań o to, aby ten obiekt administracji publicznej, można powiedzieć, powstał tutaj w tym miejscu, nie śniło mi się, że to się wydarzy tak szybko i chciałem tylko taką anegdotę odpowiedzieć, kiedy jechałem samochodem i w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł zadzwonienia do posła Hoca w celu poproszenia go o wsparcie tego projektu w kwestii pozyskania środków. Czesław Hoc powiedział, nie no, ja kiedyś tam na tym placu ratuszowym w Wydziale Komunikacji czekałem na tych schodach. Jacek, musimy wybudować nowy Wydział Komunikacji. I od tego czasu minęło kilka tygodni i do naszego starostwa dotarła informacja, że otrzymaliśmy 8 milionów dofinansowania do projektu budowy nowego Wydziału Komunikacji. To była dla mnie osobiście jedna z najważniejszych informacji. W związku z tym, o czym tutaj mówił pan starostwa, idąc codziennie do pracy, miałem absolutnego doła, mówiąc wprost, patrząc się na w jakich warunkach muszą funkcjonować ludzie oczekujący na załatwienie swoich spraw. Mieliśmy wiele problemów związanych i z archiwum, z salą konferencyjną dla radnych, gdzie miałyby się odbywać komisje Rady Powiatu i postanowiliśmy połączyć to. I do Wydziału Komunikacji powstały nowe koncepcje, czyli nowy wydział związany z archiwum i obiekt, w którym się znajdujemy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt. Jesteście wielcy, włożyliście w ten projekt kawał serducha. Ja obserwowałem to na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu zarządowi powiatu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, szanowni radni, bo bez Was na pewno ten obiekt by nie powstał. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie, miesiące przyniosą momenty tego, aby się jeszcze chwalić bardziej tym obiektem. Będziemy obserwowali, jak odbywa się tutaj jakby realizowanie tych zadań Wydziału Komunikacji, ale jestem przekonany, że była to dobra koncepcja, dobry pomysł. Ten obiekt jest obiektem, który kosztował ponad 13 milionów złotych, ale jest to obiekt, który jest przygotowany, szanowni Państwo, do kolejnego rozbudowania. Jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli chęć i potrzeby do tego, aby ten obiekt nadbudować, fundamenty i technologia wykonania tego obiektu wskazuje na to i daje nam taką możliwość, aby ten obiekt nadbudować, więc jest to on obiektem rozwojowym. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział i pochylił się tutaj panu majstrowi, panu kierownikowi, który jest tam, schował się właśnie w tyle sali. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że był pan z nami. Bardzo dziękuję, że jest Pan fachowcem naprawdę dużego kalibru i bardzo dziękuję firmie, że cała inwestycja została przeprowadzona naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: Budynek Kołobrzeskiego Wydziału Komunikacji i Archiwum mieszczący się przy ulicy Gryfitów 10 to nowoczesny, parterowy i w pełni dostępny obiekt zaprojektowany z myślą o wygodzie mieszkańców oraz sprawnej pracy urzędników. Wartość wszystkich robót budowlanych to koszt ponad 13 milionów złotych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
1: Obwodnica Bobolic w ciągu krajowej 25 wchodzi w etap realizacji. Już niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże wykonawcy plac budowy. A w ramach zadania powstanie ponadkilometrowy odcinek łączący trasę na Bydgoszcz z ekspresową 11. Po wybudowaniu drogi S11 ruch ciężarówek w Bobolicach zmniejszył się, ale tylko częściowo. Niektóre nadal wjeżdżają do miasta od strony Białego Boru. Problem ma rozwiązać budowa kilometrowego łącznika domykającego Bobolicki Ring. Budowa ma się zakończyć w połowie 2028 roku.
0: SK Koszalin News.
1: O hejcie, nieprawdziwych informacjach i fałszu w sieci dyskutowali uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Koszalinie. Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bajeczni Adwokaci. Podczas spotkania z prawnikami dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się adwokat, jakie ma prawa i do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy dzieje się coś złego.
11: Anna Bochniadzinka, jestem koordynatorką akcji Bajeczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Jest to czwarta edycja tej akcji. Jest to akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów zerówek przedszkolnych, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. W tegorocznej edycji do udziału w akcji zgłosiło się ponad 20 placówek oświatowych. Przeprowadzimy zajęcia dla około 1300 uczniów. Celem tej akcji jest podnoszenie świadomości prawnej najmłodszych uczniów, a także edukowanie ich o wymiarze sprawiedliwości, o pracy adwokata, o roli, jaką adwokat pełni w wymiarze sprawiedliwości. Na przykład w tegorocznej edycji poruszamy problem fałszywych opinii w internecie, fałszywych komentarzy. I celem tej akcji jest uświadomienie dzieciom, że nie można w ten sposób postępować, nie można publikować nieprawdziwych informacji w internecie. Zwracamy dzieciom uwagę, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, jest prawdą. Trzeba te informacje weryfikować, a także zwracamy uwagę na to, jaka odpowiedzialność grozi za publikowanie takich treści, w jaki sposób powinny szukać pomocy i gdzie taką pomoc mogą otrzymać.
12: Czy z waszego adwokackiego doświadczenia widać, że takich spraw przybywa? Czy duża ich część trafia na wokandę?
11: Niestety tak. Szczególnie problem hejtu wśród najmłodszych jest takim problemem bardzo teraz, można powiedzieć, na czasie coraz większym. Też jeżeli prowadzimy te akcje dotyczące hejtu, bardzo dużo szkół się zgłasza, bo tych problemów jest sporo i sądy bardzo poważnie podchodzą do tego typu spraw i jeżeli spotykają się z hejtem i jakieś szkoły zgłaszają, że takie problemy są, to te sprawy są traktowane poważnie i one często trafiają na wokandę. Natomiast właśnie naszym celem jest też edukowanie dzieci i tłumaczenie im, że takie zachowania są zachowaniami złymi, dzieci nie powinny ich popełniać, dlatego też, że my w naszej pracy zawodowej często spotykamy się z tym, że dzieci, które finalnie muszą gdzieś ponieść odpowiedzialność, stanąć przed tym sądem, one są po prostu często przestraszone, one nie mają świadomości tego, że swoim działaniom mogły wyrządzić komuś krzywdę, że takie działanie jest karalne, nie wiedzą, że w ogóle same odpowiadają za swoje zachowanie, dlatego ta akcja ma na celu uświadomienie im tego wszystkiego i tego, żeby dzieci po prostu mogły tych błędów uniknąć.
12: I co, dzieci nabywając tej wiedzy otwierają buzię ze zdziwienia i oczy?
11: Zdarza się. Najczęstszym momentem, kiedy dzieci otwierają właśnie buzię ze zdziwienia, jest to, kiedy im uświadamiamy, że w zasadzie od 10 roku życia sąd już może się nimi interesować, a nie tylko rodzicami. A drugim takim momentem jest najczęściej, kiedy uświadamiamy ich, że jeżeli korzystają ze swojego telefonu i piszą na nim różne obraźliwe rzeczy, czy w internecie, czy na jakichś grupach, forach, to nawet jeżeli te rzeczy skasują i jeżeli usuną je z chmury, to policja i prokuratura mają takie narzędzia, że są w stanie odzyskać wszystkie te informacje, które były na telefonie. To jest taki szczególnie moment, że widać po dzieciach, że są przestraszone, bo gdzieś tam pewnie myślały, że jak pokasowały wiadomości, to problem zniknął.
13: Bartosz Piątkowski, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 4. Traktujemy każdą taką akcję jako wartość dodaną do tego, co na co dzień robimy w szkołach. Również wdrożyliśmy w tamtym roku w naszej szkole program Reschool. W tym programie dzieci mogą anonimowo zgłaszać do nas nas swoje informacje na temat właśnie hejtu, przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale co najważniejsze, osoba zgłaszająca nie musi się przedstawiać, jest anonimowa, zgłasza, że zauważyła taki problem i my zaczynamy tą sprawę rozwiązywać.
12: No i co, dzieci piszą te anonimy?
13: Tak, nie było tego specjalnie dużo, tak, w tamtym roku mieliśmy 17 takich interwencji, próbujemy je na bieżąco z naszą całą ekipą pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, których mamy zatrudnionych u nas w szkole, rozwiązywać, rozmawiać z rodzicami, wysyłać na spotkania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby zastopować to, co może przynieść zło w naszej szkole.
12: Jak reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich pociecha no, nabroiła?
13: Najczęściej są bardzo zdziwieni. Rodzice tak naprawdę od czasów pandemii troszeczkę odeszli od swoich dzieci. Dzieci robią na swoich forach rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Nam, dorosłym, włos się na głowie jeży, natomiast rodzice są zdziwieni. Żadna z osób, która została z nami umówiona na spotkanie i rozmawiała, mówiła, że nie kontroluje tego, co dziecko robi w sieci, nie kontroluje jego telefonu, co on ogląda i z czym jest na co dzień.
12: Słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest adwokat?
14: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, tyle wiem.
12: A ty wiesz, czym zajmuje się adwokat?
14: Adwokat to jest taka osoba, która broni swoich krewnych, którzy chcą wyjść z więzienia.
12: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
14: Chyba tak. Na przykład ktoś się rozwodził, to adwokat to jest taka osoba, że może albo kobietę bronić, albo faceta.
12: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
15: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza, czy hejtuje.
12: A zdarzają się takie rzeczy w szkole, że ktoś hejtuje na przykład?
15: No, czasem się zdarzają.
14: Mi się ostatnio wydarzyło.
12: A co to się stało?
14: No, był tu koleżanki, obgadywały mnie i bardzo mi było przykro i wracałam do domu codziennie z płaczem i miałam rozmowę z panią, wszystkie dziewczyny, chłopacy i pani nam mówiła, że to jest po prostu hejt, jak wszystkie osoby na jedną osobę, dziewczynkę, chłopca napadają, to nawet dziecko może sobie zrobić krzywdę, bo nie wytrzymuje z emocjami.
12: Jak się skończyła ta sprawa? Przestali już hejtować?
14: No, przestali już wyzywać mnie i obgadywać.
16: Tegoroczna edycja Bajecznych Adwokatów potrwa do końca września. Podczas spotkań wykorzystywana jest bajka pod tytułem Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów, czyli fałszywa opinia, niebezpieczny challenge i magiczny eliksir z wulkanicznego popiołu. Dzieci otrzymują kolorowanki, zakładki do książek i wodne tatuaże. A na akcji z mikrofonem był Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
16: Archiwiści z całego regionu świętowali Dzień Archiwisty. Został ustanowiony w 2019 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowych. Jest okazją do zwrócenia uwagi na rolę archiwów i znaczenie pracy osób, które na co dzień dbają o właściwe zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Tegoroczne koszalińskie obchody odbyły się pod hasłem Archiwa wobec wyzwań sztucznej inteligencji między pamięcią a przyszłością.
17: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwiści zajmują się przede wszystkim zabezpieczaniem źródeł informacji, ale też są bardzo dużym wsparciem przy tak obecnie współcześnie natłoku dużej ilości informacji, są wsparciem przy wyszukiwaniu konkretnej wiedzy, konkretnych informacji, które znajdują się właśnie w zasobach archiwów. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy archiwistów zakładowych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, ale też kierowników jednostek państwowych i samorządowych, którzy na co dzień są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją, ale też ją współtworzą, ją zabezpieczają, więc jest to nasze wspólne święto. Jednym z zadań archiwisty to nie jest tylko zabezpieczenie tego, co już posiadamy, ale też trochę musimy mieć taką wizję tego, co należałoby zabezpieczyć, wartościować tą dokumentację, aby ona była właśnie przechowywana i służyła naszym przyszłym pokoleniom, więc to jest też bardzo taka odpowiedzialna praca, wymagająca na pewno dużej wiedzy, oczywiście cierpliwości, ale współczesny archiwista, można powiedzieć śmiało, że działa na pograniczu historii, prawa administracyjnego, również na styku nowoczesnych technologii. Dlatego dzisiaj na tym naszym spotkaniu będziemy mówić również o tym, co już się dzieje w archiwach, czyli o sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w archiwach państwowych. Ona wspomaga odczytywanie na przykład ręcznego pisma, pisma, w księgach pomaga w katalogowaniu informacji, no ale jak wiemy, może też stwarzać dużo różnego ryzyka i zagrożeń i o tym dzisiaj będziemy mówić.
12: Ilu archiwistów, ilu pracowników pracuje w Koszalinie w Archiwum Państwowym?
17: W Archiwum Państwowym w Koszalinie pracuje około 30 pracowników. Mamy dwa oddziały w Słupsku i w Szczecinku. Natomiast na dzisiejsze wydarzenie zaproszeni zostali również archiwiści zakładowi z podmiotów państwowych i samorządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. To ich ciężka praca wpływa na to, co kiedyś w przyszłości trafi do Archiwum Państwowego, bo trzeba pamiętać, że w tych podmiotach ta dokumentacja, która powstaje, jest to tak zwany państwowy zasób archiwalny i część, ta najważniejsza dokumentacja, mówimy, że około 20%, powinna być zgodnie z ustawą archiwalną przekazywana do archiwów państwowych i właśnie to, co trafia do archiwów, jest przechowywane wieczyście i nigdy nie będzie ulegało brakowaniu. Dlatego niezwykle ważna jest również rola tych osób, które na co dzień w urzędach pracują, stoją na straży tej dokumentacji, na straży przechowywania tych informacji, ponieważ to od ich pracy również zależy to, co kiedyś w przyszłości będzie w archiwach państwowych.
12: Na archiwistę można zawsze liczyć. Mówię to w kontekście takim, że no na przykład często gdzieś przy remontach, przy jakichś przeprowadzkach znajdujemy na strychach, w piwnicach różne rzeczy, które dotyczą na przykład naszej rodziny czy naszego miejsca zamieszkania. I mówię o tym, że na archiwistę zawsze można liczyć, bo nawet jak nie mamy komu tego zostawić, albo boimy się, że coś się z tym stanie, że zostanie zniszczone, przepadnie gdzieś, to zawsze można to przynieść do archiwum i tutaj już będzie na wieki wieków amen.
17: I tak i nie. Zgodzę się oczywiście, że można liczyć zawsze na archiwistę, bo jeżeli posiadamy takie materiały w zasobie naszego archiwum, to zawsze będziemy robić wszystko, żeby naszym użytkownikom pomóc w jak najlepszy sposób i dotrzeć do tych informacji. Natomiast nie każde materiały, których jesteśmy w posiadaniu, nadają się do tego, żeby trafiły do Archiwum Państwowego. My jesteśmy archiwum historycznym, które przechowuje przede wszystkim źródła związane z historią miasta, regionu, ludzi. Więc nie każdy dokument, który nawet posiadamy u siebie w archiwum rodzinnym, czy nawet w tych urzędach, o których wcześniej wspomniałam, stanowi taką wartość, aby należało go przechowywać wieczyście.
18: Krzysztof Czyżykowski, jestem pracownikiem Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Słupsku.
12: Chciał pan całe życie być archiwistą?
18: Nie. Trafiłem tam z przypadku, praktycznie poszedłem na staż do sądu. Byłem najpierw protokolantem, później sąd dostał nowy budynek i księgi wieczyste się przenosiły z innego budynku do drugiego. Była migracja ksiąg wieczystych, czyli wpisywanie w system i zostałem oddelegowany do tego przeprowadzki, uporządkowania tego ksiąg wieczystych akt. No i tak później gdzieś tak zostałem wkręcony i później przejąłem całe główne archiwum zakładowe. Nie?
12: Jakie cechy musi mieć dobry archiwista?
18: Skrupulatność przede wszystkim, pilnowanie, no takie konsekwencje, nie? W tych dokumentach, odkładanie, pilnowanie, porządkowanie, no porządek musi być. Żeby znaleźć później w 8000 metrów bieżących akta, które gdzieś się odłoży, no to jest ciężko, nie?
12: Czyli to jest taka trochę też benedyktyńska robota?
18: No można tak powiedzieć. Cały czas trzeba być skupionym. No są akta, dokumenty, wszystko jest podobne, nie? I po prostu gdzieś, no segregowanie to wszystkie w odpowiednie jakieś te rubryki, no wymaga dużej precyzji, nie?
12: Czy w swojej pracy zawodowej trafił pan na coś takiego, co było jakimś odkryciem, zmieniło jakiś punkt widzenia, czy odkrył pan po prostu coś ciekawego, czego nikt inny przed panem nie odkrył?
18: Na pewno dużo się dowiedziałem gdzieś tam o historii, nie? Jakiegoś tam też sądownictwa i jak te były dokumenty, akta tworzone i po wojnie nie było na przykład papieru tego wszystkiego, gdzie wykorzystywane były jeszcze okładki na przykład z spraw no, z lat z XIX wieku, nie? Z 1863 roku. Były po prostu obracane i wsadzane akta sprawy no, bieżące.
12: Czyli w swojej pracy czasami ma pan dreszczyk emocji?
18: O tak, no nieraz są, nie? No siłą rzeczy no, przeglądam niektóre sprawy, które gdzieś idą do zniszczenia, przekazania do Archiwum Państwowego, no i nieraz są materiały zdjęciowe z różnych jakichś tam wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No czasami jest dreszczyk emocji.
12: Święto archiwisty, czego by pan chciał życzyć swoim kolegom, koleżankom po fachu?
18: Cierpliwości i też radości z tej pracy. Warunków pracy, nie? Te, żeby właśnie się poprawiały te warunki pracy.
16: W Koszalińskim Archiwum Państwowym zatrudnionych jest 30 archiwistów. Na miejscu był Marcin Kieca.
0: SK Koszalin.
16: W Koszalinie podpisano umowy na zadanie w ramach projektu rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Nowa platforma, która powinna ruszyć w kwietniu przyszłego roku, zapewni łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych i sprawniejszą obsługę bez wychodzenia z domu. To też poprawa jakości danych geodezyjnych, które będą aktualizowane na bieżąco. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
19: To jest już drugi etap budowania tej infrastruktury. Pierwszy etap to było kilka lat temu. Pierwszy etap pozwolił zdigitalizować zasoby w ogóle wszystkich 21 powiatów w województwie. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Budujemy system do obsługi tego państwowego zasobu geodezyjnego, taką platformę czy bazę danych, której będą też mogły czerpać inne systemy w przyszłości budowane jakby na niej, czyli ta podstawa taka geodezyjna. Bez tego nie mogliśmy pójść dalej, także cieszę się niezmiernie, że się udało i że oprócz tej takiej ograniczonego zakresu, który występuje w tej wersji podstawowej w całym województwie, my mamy ten zakres taki nieco rozszerzony, dlatego te koszty u nas w mieście Koszalin są nieco większe. Za zgodą zarządu województwa udało się otrzymać jeszcze środki na zakup niezbędnych serwerów i całej tej infrastruktury takiej technicznej do obsługi tego systemu.
20: Michał Durka, pełnomocnik marszałka województwa do spraw regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
21: Nazywam się Artur Studziński, jestem dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pełnię też funkcję geodety powiatowego w mieście Koszalin na prawach powiatu geodety miasta. Od 2019 roku mamy problem z funkcjonowaniem naszego systemu i czyniliśmy różne usilne zabiegi, ażeby wyłonić nowego dostawcę oprogramowania. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe miasta nie udawało nam się. Dwa przetargi uległy unieważnieniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków. I tak od 2024 roku podjęliśmy próby przekonania pana marszałka, ażeby ta regionalna infrastruktura informacji przestrzennej, którą zbudował w poprzedniej perspektywie finansowej, została rozszerzona o dostawę oprogramowania dla miasta Koszalin. Udało się to. I od 2025 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o uczestnictwie w tej infrastrukturze, no zaczęliśmy po prostu przygotowywać dokumenty. Pokłosiem tego było w styczniu 2026 ogłoszone postępowanie na dostawę tych komponentów. Postępowanie było dosyć trudne. Spotykaliśmy się z dużą lawiną pytań. Tych pytań było około 300. Wielokrotnie modyfikowaliśmy specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Kilka razy też spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej z potencjalnymi wykonawcami i ostatecznie dokonaliśmy wyboru oprogramowania. Niestety też nie poszło nam to gładko, ponieważ dwie oferty, które zostały złożone, jedna to kontrahent, z którym dziś podpisujemy umowę, drugi kontrahent postanowił złożyć odwołanie. 19 września otrzymaliśmy pozytywny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie tego dziś możemy przystąpić do podpisania tej umowy. Dla mieszkańców Koszalina pojawią się nowe usługi, które pozwolą realizować zadania bez wychodzenia z domu. Będą mogli zamówić wypisy, wyrysy i inne dokumenty, mapy, materiały państwowego zasobu z dostępnością 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie pozostajemy też obojętni na wymogi cyberbezpieczeństwa, ponieważ nowe komponenty, które dostarczy z kolei firma Comp, zapewnią nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Usługi będą szyfrowane, serwery będą najwyższej wydajności, będą nowe maszyny, dane będą zduplikowane, także pozwoli nam to zasilić wojewódzką infrastrukturę takimi danymi, jakimi oczekuje od nas partner wiodący. W tym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, samorządy powiatowe oraz wszystkie miasta na prawach powiatu. Wykonawca zdeklarował, że czas realizacji umowy jest 6 miesięcy od daty podpisania. 1 kwietnia przypadnie termin, kiedy będziemy gotowi do tego, ażeby świadczyć tego typu usługi. Mieszkańcy w ramach usługi e-klient będą mogli m.in. zakupić mapy, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty, które są im niezbędne do obrotu nieruchomościami. To są dokumenty formalne, których za każdym razem wymaga notariusz, wymagają sądy wieczystoksięgowe. Będzie można taki dokument w formie elektronicznej zamówić, również w formie drukowanej. Uruchomimy usługi dla rzeczoznawców, komorników i usługę darmowych danych. Ta usługa e-komornik będzie pozwalała komornikowi do tego, ażeby sprawdzić, czy podmiot, który leży w jego obszarze zainteresowania, posiada jakieś nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Gdyby takie posiadał, to wówczas może prowadzić skutecznie egzekucję komorniczą i uzyskać od nas dokumenty. E-rzeczoznawca z kolei to taka usługa, która zapewni rzeczoznawcom majątkowym, którzy sporządzają operaty szacunkowe na potrzeby obrotu nieruchomościami, dostęp do danych państwowego zasobu też online, a z kolei darmowe dane, tam będziemy prezentować te wszystkie dane, do których klient będzie mógł w sposób łatwy z jednego miejsca dotrzeć. W tej chwili część tych danych udostępniamy na BIP-ie, jednak nie jest to tak intuicyjnie dla klienta. Będzie się to odbywało z poziomu tego portalu.
16: Koszalin w ramach projektu uzyska ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania, czyli 100% środków na realizację projektu, a platforma ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Materiał Agnieszka Agnieszki Górskiej.
0: SK Koszalin.
16: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić się naprawdę nietypowy wynik. A to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
2: Michał Bieliński, rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
3: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
2: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
3: No ale co właśnie powoduje, że ta Nocna Ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
2: A Nocna Ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu. A więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut, a maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. A w Koszalinie już od ponad 15 lat.
3: W programie są też biegi dla dzieci, czyli Nocna Ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
2: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli Nocna Ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników Nocnej Ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów, ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny 2 w nocy, czy o godzinie 2 w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki, więc dystans 7, 21 i 42 km zależnie od tego pokonywanego dystansu jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia, mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki i poprowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20. Biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
3: I ile osób już mamy zarejestrowanych, a ilu spodziewacie się w dniu tego wydarzenia?
2: Już do biegu głównego, czyli na tych dystansach 7, 21 i 42 km zapisało się niemal 900 osób. Spodziewamy się, że około 1000 osób finalnie wystartuje w samym biegu i ukończy też zaplanowany dystans. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach. Część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą. To takie kultowe gadżety Nocnej Ściemy. Będzie nasz sklepik ściemniacza. No i będzie jakaś wyżerka na mecie. Także masa dodatkowych też atrakcji. Będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas Nocnej Ściemy. Więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć jak wygląda Nocna Ściema. I będzie jedna mocna zmiana. Nie będzie fajerwerków, ale mamy coś z zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie Nocną Ściemę w tym roku.
3: Czyli taka niespodzianka.
2: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
3: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
2: Przede wszystkim za rekordy świata. Mamy do

0: ważne w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
1: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy. Jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni Was wspierają?
0: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
1: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
0: A wolontariusze również zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy, albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla Nocnej Ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z Nocną Ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, a koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
1: No to trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy. I też właśnie jako organizator, z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
0: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać z płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na Nocnej Ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
1: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
0: Bo bardzo fajnie biega się nocą, Nocna Ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje. A jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
1: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
0: Rekord trasy cały czas Nocnej Ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale w wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla Nocnej Ściemy.
1: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można też to zrobić w dniu Nocnej Ściemy?
0: Wyłącznie jeśli pozostaną jeszcze nam miejsca i ilość medali wystarczy do tego, by rzeczywiście te osoby mogły się zapisać.
1: No tak, no bo to trzeba wszystko wcześniej.
0: Tak, a medale już mamy, więc ta ilość się na pewno nie zmieni. Medale są zamawiane też kilka miesięcy przed Nocną Ściemą, więc wtedy musimy analizować, ile osób tak naprawdę jest szansa, że dotrze na start i czekamy oczywiście na wszystko.

0: wszystkich, którzy się w tej chwili zgłaszają, ale zapisy też mogą się urwać w każdym momencie, kiedy stwierdzimy, że ta pula medali przede wszystkim się wyczerpie. Im szybciej, tym bezpieczniej, tym na pewno będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie nocnej ściemy.
1: Nocna ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 dzień października. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km w niedzielę punktualnie o 2. Start i meta przy stadionie Bałtyk. Zapisy na stronie nocnaściema.com.
2: SK Koszalin.
1: Ponad 5,5 miliona złotych i 83 projekty do wyboru. W Koszalinie trwa głosowanie w ramach 14. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy decydują, jakie inwestycje i wydarzenia zostaną zrealizowane w mieście.
3: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili łącznie 121 projektów. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej pod głosowanie skierowano 83 projekty. Na realizację koszalińskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 milionów 720 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, w tym inwestycyjne, społeczne, proekologiczne i rewitalizacyjne, a także na projekty osiedlowe. Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa, działań na rzecz zwierząt oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Nie zabrakło również projektów skierowanych do konkretnych grup, dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób aktywnych sportowo. Część propozycji dotyczy także ochrony przyrody, rozwoju zieleni miejskiej i tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku.
1: Głosowanie potrwa do 19 października. Szczegóły na stronie Koszalin Budżet Obywatelski.pl.
2: SK Koszalin News.
1: Uczą samodzielności, dają poczucie bezpieczeństwa i pomagają rozbijać skrzydła osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty terapii zajęciowej to dla wielu podopiecznych jedyna szansa na codzienne wyjście z domu, integrację i naukę funkcjonowania w społeczeństwie. Mimo tak kluczowej roli, placówki w całej Polsce borykają się z drastycznym brakiem funduszy, rosnącymi kosztami utrzymania i brakiem stabilności systemowej. Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej wystosowało list do parlamentarzystów. O tym Oliwia Ksielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
4: Katarzyna Łabęcka, instruktor terapii zajęciowej, pracownia ceramiki, warsztat terapii zajęciowej numer 2 z Koszalina.
5: Marta Włosiańska, instruktor terapii zajęciowej, pracownia technik różnych, warsztat terapii zajęciowej numer 2 w Koszalinie.
6: Patrycja Kuchta, instruktor zawodu, pracująca w warsztacie terapii zajęciowej numer 2 w Koszalinie.
7: No to może zacznijmy od takiej podstawy, czym w ogóle są warsztaty terapii zajęciowej i co na co dzień robicie?
5: Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień uczymy naszych uczestników życia, po prostu, zwyczajnie. Bo proszę mi uwierzyć, wielu z nich tego życia nie zna podstaw funkcjonowania w społeczeństwie. I na to stawiamy najbardziej. Stawiamy również na to, żeby sprawiać im radość z takich rzeczy, które dla nas wydają się naprawdę błahe i oczywiste.
7: I kto właśnie może trafić na takie warsztaty? Jak też wygląda takiego uczestnika typowy dzień podczas takich warsztatów?
5: Na takie warsztaty może trafić uczestnik z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzień wygląda następująco. Uczestnicy przychodzą do nas rano, mają u nas drugie śniadanie i zabieramy się za pracę. I to wszystko zależy od nas, co oni w danym dniu będą robili. Tak jak koleżanka tutaj ma pracownię ceramiki, no to uczestnicy, wiadomo, zajmują się głównie ceramiką, ale również, tak jak wspomniałam wcześniej, w dużym stopniu chodzi tutaj o funkcjonowanie w społeczeństwie, więc wychodzimy z nimi do kina, do teatru, do restauracji, do sklepów, bo naprawdę wielu z nich nie ma takich możliwości w domu.
7: I właśnie w Koszalinie ilu mamy uczestników takich warsztatów terapii zajęciowej?
5: Warsztaty terapii zajęciowej mamy 2 i jest tam ponad 130 uczestników w tych 2 warsztatach łącznie.
7: I jakie właśnie umiejętności mogą zdobyć uczestnicy tych warsztatów? Czego oni się uczą konkretnie podczas różnych zajęć, bo tych zajęć jest mnóstwo. Wy też organizujecie mnóstwo inicjatyw. Czy to kręgle, gdzie spotykają się uczestnicy tak naprawdę z całej Polski, czy właśnie integracyjne warsztaty artystyczne, które niedawno były w Łazach. Jak ważne jest to dla uczestników właśnie w takiej formie przeprowadzanie tych zajęć?
5: Znaczy, nasi uczestnicy uczą się przede wszystkim pracy rękodzielniczych, wykonują prace porządkowe, prace biurowe, chodzą na praktyki zawodowe, gdzie firmie wykonują prace porządkowe mężczyźni głównie, czyli prace w ogrodzie, a kobiety prace biurowe, czyli zajmują się niszczeniem dokumentacji. Chodzą również do firmy i tam zajmują się głównie pracami porządkowymi, metkowaniem towarów, układaniem tego towaru. No cóż mogę powiedzieć, no naprawdę oni u nas uczą się wszystkiego tak naprawdę, bo no jesteśmy pracowką, która naprawdę bardzo dużo rzeczy, tak jak sama pani wspomniała, robi. No i tu właśnie prace porządkowe, praca wokół siebie, czyli dbanie o własny wizerunek, prace manualne.
7: No właśnie pani powiedziała, że oni się tam uczą wszystkiego, ale oni się uczą tego od pań. I ja chciałam też zapytać właśnie o wasz zawód, bo wiem, że nie jest to dla was łatwa sytuacja. Tak naprawdę rok temu już o tym rozmawiałyśmy z panią Patrycją. No jest ciężko. Jakie teraz są wyzwania? Jakie są wyzwania w tym roku? Co się zmieniło od tego poprzedniego roku, od tych protestów, gdzie właśnie przedstawiciele Koszalina pojechali do Warszawy, protestowali. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj?
8: Myślę, że największym wyzwaniem dla WTZ jest dzisiaj stabilność, nie tylko finansowa, ale też i kadrowa. WTZ to przede wszystkim ludzie. To uczestnicy, ale też instruktorzy, terapeuci i cały zespół z nimi pracujący, którzy każdego dnia są przy swoich uczestnikach. A żeby dobrze wspierać drugiego człowieka, trzeba mieć odpowiednie warunki, czas i poczucie bezpieczeństwa. I nie możemy oszczędzać na człowieku, który ma pomagać drugiemu człowiekowi rozwijać swoje skrzydła. Dzisiaj jednym z największych problemów warsztatów terapii zajęciowej są pieniądze, a właściwie ich brak w stosunku do rosnących kosztów. Drożeje praktycznie wszystko: energia, woda, materiały do terapii, żywność, środki czystości, a teraz przede wszystkim transporty, tak? Bo nasi podopieczni są dowożeni do placówki i drożejące paliwo jest dla nas teraz bardzo dużym problemem. Koszty rosną, a pieniądze praktycznie są w tym samym miejscu. No i wtedy w sumie zastanawiamy się, z czego zrezygnować, na czym oszczędzić. No i to są nasze takie największe bolączki, pieniądze.
7: Wy tak naprawdę już rok temu o tym bardzo głośno mówiliście. Czy cokolwiek się zmieniło? Te osoby, które gdzieś tam zarządzają tym wszystkim, jakiekolwiek zmiany wprowadziły?
8: To są jakieś minimalne zmiany, ale nie są one nad wyraz znaczące, żeby mogły nam pomóc w funkcjonowaniu warsztatów. My potrzebujemy przede wszystkim stabilnego i przewidywalnego finansowania, żeby WTZ mogły planować swoją pracę nie tylko na najbliższy rok, ale również na następne lata.
9: Znaczy, przede wszystkim to jest to, że dostajemy taką kroplę w morzu naszych potrzeb, tak? Dostaliśmy teraz podwyżkę algorytmu w tym roku, ale tak jak już koleżanka wspomniała, Patrycja tutaj, no niestety, tak rosnące koszty, ta kropla w morzu się rozpływa, tak, naszych potrzeb. I to, że z jednej strony było bardzo głośno, dajemy wam pieniądze, ale tak naprawdę my już teraz łatamy te dziury budżetowe. Mamy też wrażenie, że bardzo dużo jest... Jeździmy na spotkania, mamy zespół parlamentarny. Kiwają do nas głowami, rozumieją niby nasze potrzeby, ale tak naprawdę rządzący nie robią nic. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, że wyszliśmy z protestem w zeszłym roku, to minęło raptem niecałe półtora roku, a już jest trzeci pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami. Mało tego, za chwilę pani zostanie mamą i będzie kolejny pełnomocnik. I tak naprawdę to wszystko opiera się tylko i wyłącznie na naszych rozmowach, dialogu, ale nie idzie... Bardziej, no może tak, bardziej, tak, to jest monolog. A nic za tym nie idzie. To wszystko, co dostajemy, to są tylko takie małe środki na łatanie tego, co już nam się rozpada, tak?
8: A i tak brakuje, bo żeby na przykład dołożyć w tym roku do transportów koszty rosnącego paliwa, to po prostu no, trzeba zabrać z jakiejś innej kategorii budżetowej, żeby załatać tą dziurę dziurę w transportach, tak? Więc no to są te takie nasze bolączki, tak jak wcześniej powiedziałam. Niewiele się zmieniło od tego czasu, jak zaczęłyśmy walczyć. Dalej jesteśmy po prostu niewidzialni.
9: Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, czyli przedstawiciele naszego środowiska z całej Polski, są to kierownicy warsztatów. No niestety, wielokrotnie prosili o rozmowy z pełnomocnikiem, a nieuchronnie zbliża się koniec roku, tak? I kwestie dotyczące zmian algorytmu na przyszły rok, na lata kolejne, a także standaryzacja, o której jest głośno od kilku lat, jesteśmy ciągle szkolone w tym zakresie, nadal zostają pominięte. Nie jest po prostu słyszany nasz głos. To wszystko idzie w próżnię. I dlatego Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej postanowiło, że ponownie, mimo że już kilka razy prosili o spotkania, nie otrzymali żadnej odpowiedzi, wystosowali list, który będziemy teraz rozpowszechniać, będziemy docierać do parlamentarzystów, żeby ktoś zwrócił uwagę, że ten problem, on nie zniknął, on cały czas jest, tak? I tak naprawdę ta walka trwa od lat, bo Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej deklaruje gotowość współpracy od 11 lat i aktywnie przedstawiciele naszego środowiska biorą udział w zespołach, konsultacjach, ale nie powoduje to żadnych zmian. To jest taka pozorna akceptacja naszych wniosków i dalej jest cisza. Zmieniają się rządzący, ministrowie, pełnomocnicy, ale nie zmienia się żadna postawa wobec naszego środowiska. No staramy się dotrzeć do rządzących i pokazać, żeby stworzyć warunki warsztatom godne na miarę XXI wieku, a nie ciągle borykać się z łataniem tych dziur w budżecie.
8: Nasza może oddolna inicjatywa też może nie za wiele wniosła do zmian, tak, systemowych, ale naszym też celem jest zauważenie przede wszystkim warsztatów terapii zajęciowej, bo my od wielu lat pracując, my znamy nasze bolączki, znamy nasze problemy, natomiast wychodząc z naszą inicjatywą, rozmawiając z decydentami, tak, z posłami czy no, osobami, które piastują wyższe stanowiska, pokazujemy, że te problemy są, one były, dalej są i chcemy, żeby one no, w końcu się jakoś rozjaśniły i żeby w końcu zauważono te placówki warsztatów terapii zajęciowej, bo są one bardzo ważnym elementem rehabilitacji naszych uczestników.
10: No po prostu rządzący chyba myślą, że podnosząc teraz ten algorytm minimalnie zatkają nam usta, no ale niestety to im się nie uda.
9: Bo tak naprawdę jeżdżąc na zespół parlamentarny, no tak jak już wspominałam, trzeci pełnomocnik w ciągu roku i za każdym razem musimy zaczynać od początku, tak, w rozmowach z nowymi osobami piastującymi to stanowisko i tak mamy wrażenie, że tylko mówimy, przedstawiamy, jest to, otrzymujemy współczucie, a tak naprawdę za 2-3 miesiące dowiadujemy się, że ten pełnomocnik już nie piastuje tego stanowiska, wchodzi ktoś następny i tak naprawdę
11: odsyłani,
9: no to jesteśmy
11: tak
9: odsyłani i to nic nie idzie do przodu.
10: Jest taka prawda, że taki pełnomocnik co chwilę zmieniający się, to co on tak naprawdę może wiedzieć o naszych, tak, problemach? Nic.
11: Tak. No, tak. Czy pani na przykład wiedzą, skąd wynika taka zmienność na tych stanowiskach?
8: No w kuluarach, raczej no między sobą, rozmawiamy ze sobą i wydaje nam się, że jesteśmy zbyt małym środowiskiem, żeby może po prostu komuś, no nie wiem, czy zaszkodzić, czy żeby nam pomóc, tak?
10: Można mógł się wypromować.
8: Można zobaczyć nawet tutaj postulaty czy protesty rolników, tak? Rolników jest bardzo dużo, tak? My nie pojedziemy, nie wylejemy pod Sejmem jakiś pomyj i tym podobne. Jedziemy przed Sejm protestować, żeby nas zauważono i też kulturalnie i cały czas mamy nadzieję, że jednak ktoś z rządzących nas zauważy, ale my walczymy rok. Ogólnopolskie Forum działa już od wielu lat. I to jest po prostu taka, wspominając tych rolników, orka na ugorze, bo nic się nie zmienia, nikt nas nie zauważa i praktycznie jesteśmy w punkcie wyjścia w takim, jak byliśmy. A to jest przykre, bo to chodzi o osoby niepełnosprawne. System jest straszny dla nich, bo nawet osoba wychodząc ze szkoły specjalnej, system o tych osobach zapomina, bo są warsztaty terapii zajęciowej, ale one mają ograniczoną liczbę miejsc. U nas jest mnóstwo osób, które czekają. Czekają w kolejce na to, żeby się dostać do warsztatu terapii zajęciowej i powracamy, nie wiem do których lat, że te osoby powoli znowuż zaczynają być w domu, patrząc, zamknięci w czterech ścianach, a nie rozwijając się, tak, społecznie czy zawodowo, czy nawet rozwijając relacje ze swoimi rówieśnikami, kolegami, koleżankami.
10: A głośno się mówi też w Polsce o tym, że ta sytuacja się zmienia, że po prostu niepełnosprawni są teraz tak zauważani.
8: Czy jesteśmy bardziej empatyczni.
10: Tak.
8: No, a właśnie, to nie jest,
10: to ale najlepszy przykład, że tak niestety do końca nie.
9: No i przykre jest też to, że tak naprawdę tworzone są kolejne jakieś nowe programy, testowane, sprawdzają się bądź nie, a tak naprawdę nie inwestuje się w coś, co jest sprawdzonego od wielu, wielu lat i nie inwestuje się w to, tak? Nie docenia się tego i mamy wrażenie, że tak traktuje się nas po macoszemu.
10: No a to nie jest fajne, bo naprawdę jak widzimy radość naszych uczestników i chęć przychodzenia do nas i to, że oni właściwie mogą wyjść gdziekolwiek z tego domu, no to po prostu to jest dobijające, że ich się ogranicza w takich...
12: No i też właśnie myślę fakty tego, że no, pani tyle dobrego wnoszą. To jest naprawdę, to jest coś pięknego, co wy robicie na co dzień i to jest po prostu przykre, że to jest tak mało docenione i wy od roku tak naprawdę musicie o to walczyć. Walczyć o to, żeby nie tylko wam było lepiej, ale właśnie też tym uczestnikom. To jest wszystko z myślą tak naprawdę o nich, co wy robicie.
8: Oczywiście.
12: A to bardzo dotyczy i tyka właśnie, no też was.
10: No to tak jest, tak samo jak jest z mamą, która urodzi dziecko. Jak mamie jest dobrze, to i dziecku jest dobrze.
12: No
10: jak nam będzie dobrze, to i naszym uczestnikom będzie dobrze. Naprawdę.
12: No, dokładnie. To ja jeszcze zapytam, okej, jest teraz ten list wysłany. Rozumiem, odpowiedzi żadnej na razie nie ma.
9: Nie. Z tego, co nam wiadomo, Ogólnopolskie Forum Warszawy Trakcji.
8: Na razie czekamy.
9: Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, ale mamy nadzieję, że to pismo zostanie potraktowane poważnie, bo nie mówimy tutaj o problemach jednej placówki, ale placówek w całej Polsce, tak? No i nie chcemy już tylko rozmów, deklaracji, tylko coś konkretnego.
12: Powiedzmy, że nie wiem, zostanie negatywnie odebrany ten list. Oby oczywiście tak nie było, ale co wtedy? Jakie kroki byście musieli poczynić? Znowu protestować?
9: No na pewno niebawem spotkamy się z naszą panią posłanką Barbarą Grygorcewicz, która naprawdę aktywnie nas wspiera, próbuje otworzyć drzwi, które nie dadzą się otworzyć.
8: I
9: za to
8: jej
9: bardzo...
8: Tak, też jest jej trudno.
9: Bardzo jej za to dziękujemy, bo naprawdę stara się zrobić wszystko, chociaż czasami nam mówi, że ma związane ręce, że próbuje znaleźć dojście gdzieś do kogoś wyżej, ale nie jest to do końca możliwe.
12: I to jest problem, który tyczy się tak naprawdę całej Polski.
9: Tak. My jesteśmy dużymi warsztatami, ale są warsztaty, gdzie są jest po 20 uczestników i tam naprawdę, tam już stają placówki przed takim wyzwaniem, czy damy radę jeszcze ten rok, czy trzeba zamykać.
12: No to jest straszne. Co wtedy z tymi uczestnikami?
8: No, co? No to co mówię, właśnie lata 90, 80, że po prostu zostaną pozamykani w swoich domach, w czterech ścianach. No i po prostu powrócimy do kamienia łupanego chyba.
12: No jest to piękne, że są tutaj właśnie z nami w studiu naprawdę no trzy niesamowite kobiety, które walczą. Walczą o tych, którzy czasami nie mogą o siebie powalczyć. I to jest piękne i takich ludzi w Polsce jest bardzo dużo. No my mamy nadzieję naprawdę, że coś się zmieni. Będziemy was wspierać na pewno. I oby było lepiej w końcu. Czyli co, teraz czekamy tak naprawdę na odpowiedź, tak?
9: Tak. I będziemy tutaj skutecznie rozsyłać ten list po posłach, senatorach.
8: Tak, tak, żeby... bardzo prosimy, jeżeli ktoś się natknie na taki list, żeby go przeczytał i też udostępniał, bo im więcej osób ten list przeczyta, tym może będzie większe powodzenie, że to cokolwiek się w tym temacie zmieni.
13: Nasi goście walczą nie tylko o byt placówek, ale przede wszystkim o przyszłość swoich podopiecznych, by nikt z nich nie musiał wracać do zamknięcia w czterech ścianach. Wystosowany list do parlamentarzystów można przeczytać na profilu społecznościowym Ogólnopolskie Forum WTZ.
2: SK Koszalin.
13: Koszalińskie Muzeum zainaugurowało współpracę z Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość z Wrocławia. To w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa, Regionalne Izby Pamięci To ogólnopolski projekt, którego celem jest wspieranie Izb Pamięci, mówią Joanna Chojecka, dyrektor Koszalińskiego Muzeum oraz Wojciech Kucharski, zastępca dyrektora ośrodka Pamięć i Przyszłość.
14: Nasze muzeum rzeczywiście realnie buduje sieć wsparcia i wymiany wiedzy o ocalonych dziedzictwach Pomorza Zachodniego. Inauguracja projektu i inauguracja przystąpienia naszej instytucji do tego ważnego projektu realizowanego przez Ośrodek Przyszłość i Pamięć we Wrocławiu podkreśla właśnie rangę społecznego działania naszych mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa i również roli instytucji, takich jak muzea w tym procesie zachowania pamięci. Wystawa 1945, koniec i początek, 80 lat polskiego Koszalina jest właśnie również o tym ocalonym dziedzictwie, o tej pamięci z różnych stron opowiada. Jest również wystawą o charakterze partycypacyjnym, co oznacza, że właśnie dzięki również Izbom Pamięci, tutaj działającym i pasjonatom, ludziom wrażliwym na historię, na dziedzictwo, ta wystawa mogła powstać. Też w tym momencie zapowiem, że wystawa, która miała mieć charakter czasowy w związku z ogromnym zainteresowaniem, zostaje zachowana jako wystawa stała i to jest taka nowość. Dlatego będziemy ją też przebudowywać i rozbudowywać, prezentować również materiały, które do nas trafiały zarówno przed powstaniem wystawy, jak i w trakcie wystawy, wywołane oprowadzaniami kuratorskimi, które dzielnie i wspaniale prowadził Krzysztof Jedynak. W trakcie tych spotkań właśnie też ta idea zachowania dziedzictwa była cały czas obecna.
15: W Polsce jest ponad 1600 izb pamięci. Mówimy o dziedzictwie kulturowym, które jest całkowicie poza oglądem państwa. To dziedzictwo kulturowe trwa głównie dzięki pracy wolontariuszy i oddolnych środowisk, które zbierają, kolekcjonują i zabezpieczają to dziedzictwo kulturowe. Ponad 2 miliony obiektów. Projekt Ocalone Dziedzictwa to jest pewna próba odpowiedzi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wsparcie właśnie tych środowisk, które na poziomie lokalnym opiekują się dziedzictwem kulturowym. Tworzymy to, można powiedzieć, prowadząc działania w trzech obszarach. Po pierwsze, próbujemy stworzyć centralną ewidencję tych zbiorów. One w tej chwili są poza jakąkolwiek ewidencją. To oznacza, że nie mają formalno-prawnej ochrony. Pozwalamy tym izbom, pomagamy tym izbom profesjonalizować swoje działania, bo w bardzo wielu sytuacjach to są fantastyczne, oddolne projekty edukacyjne, popularyzujące lokalną historię, ale często przy bardzo niewielkim wsparciu mogą realizować swoją misję znacznie skuteczniej i lepiej. A po trzecie, tworzymy sieć. I teraz, co jest niezwykle ważne, to jest tak naprawdę działalność całkowicie społeczna, oparta na pracy wolontariuszy, na pracy ludzi, którzy czują, że lokalna historia, dziedzictwo kulturowe lokalne jest podstawą dla ich lokalnej tożsamości. Dzięki sieci mamy wymianę doświadczeń, mamy ogląd tak naprawdę na dziedzictwo kulturowe w Polsce, które składa się z bardzo wielu narracji. Nie tworzymy jakiejś jednej centralistycznej opowieści, tylko chcemy zobaczyć wielogłos. Dzięki Muzeum w Koszalinie, dzięki takim instytucjom patronackim, dajemy wsparcie izbom właśnie na poziomie lokalnym, bo takie instytucje jak Muzeum w Koszalinie, w każdym województwie szukamy właśnie jakiegoś lokalnego podmiotu, który doskonale rozumie lokalne potrzeby, zna lokalną historię i ma też zaufanie lokalnych środowisk, bo my od tych izb tak naprawdę nic nie chcemy. My chcemy izbom coś dać. Chcemy zobaczyć, jakie izby mają potrzeby. Chcemy pomóc te potrzeby zaspokoić. To nie jest idea taka, że gdzieś na górze wymyślono program, tylko ten program powstał całkowicie oddolnie. Zaczęło się od dwóch izb, które prowadziły swoje wystawy i oni zobaczyli, że może można opowiadać swoją historię trochę inaczej. Może można budować wystawy bardziej profesjonalnie. Z tymi dwoma izbami zbudowaliśmy program ewidencji. Oni zobaczyli, że to ma wartość, bo naraz sami zobaczyli, jakie mają realnie zbiory. Dostrzegamy to, że bardzo często to są jedyne egzemplarze związane z lokalnym dziedzictwem, które gdzieś są dzięki wolontariuszom zabezpieczone. Program na Pomorzu Zachodnim do tej pory bardzo dzielnie w tym programie wspierał nas Centrum Dialogu Przełomy, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie. Teraz dalej w tym projekcie gdzieś będzie, ale przechodzi na drugi plan, natomiast rolę takiej instytucji patronackiej zgodziło się przejąć Muzeum w Koszalinie, za co bardzo dziękujemy. Na terenie Pomorza Zachodniego mamy zidentyfikowanych ponad 80 izb, więc to jest duże wyzwanie, żeby z każdą z tych izb być w relacjach, żeby zdiagnozować potrzeby. Nie każda izba ma potrzebę budowy nowoczesnej ekspozycji, tworzenia z jakiegoś spójnego programu edukacyjnego, ale każda izba ma potrzebę ewidencji swoich zbiorów. Każda izba ma potrzebę zabezpieczenia swoich zbiorów, spowodować, żeby to, co wykonali wolontariusze w ostatnich 10, 20 i 50 latach przetrwało. I to jest, można powiedzieć, główny cel tego programu.
16: Krzysztof Jedynak, kierownik działu historycznego Muzeum w Koszalinie. Na pierwszy etap, który tutaj mamy przygotowany, składa się 13 wizyt kontrolnych, wizyt studyjnych od Stołczyna po od Szczecinem aż po Polanów, więc tych izb jest 9. Dodatkowo właśnie dojdą jeszcze kontakty z innymi i próba rozwoju tej sieci, która myślę, że będzie jak najlepszą korzyścią dla rozwoju całego projektu, ale też i z korzyścią tutaj dla wiedzy właśnie o tym, czym izby dysponują, jakimi zbiorami oraz oczywiście jak możemy pomóc jako instytucja patronacka nad tym projektem.
17: Dawid Buczkiewicz, Izba Pamięci w Cieśnisku-Zdroju. My uczestniczymy w programie Ocalone Dziedzictwa od paru lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że możemy brać udział, ponieważ otrzymaliśmy taką realną pomoc w postaci szkoleń tego, że członkowie naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Cieśnińskiej, które zajmuje się Izbą Pamięci, otrzymało nowe umiejętności a propos chociażby tego, że digitalizujemy nasze zbiory, że opracowujemy, opisujemy je w sposób lepszy, a także w sposób, w którym możemy prezentować właśnie tą historię naszego miasteczka, naszego regionu.
1: Dzięki projektowi zostaną zabezpieczone regionalne dziedzictwa kulturowe w formie materialnej i niematerialnej. Materiał Agnieszki Górskiej.
2: SK Koszalin.
1: Marian Tałaj został honorowym obywatelem Koszalina. O nadaniu tytułu brązowemu medaliście olimpijskiemu z Montrealu w 1976 roku w judo wieloletniemu trenerowi reprezentacji Polski zdecydowała jednogłośnie Koszalińska Rada Miasta.

0: Marian Tałaj. No dla mnie to jest olbrzymi zaszczyt, jest to miło. Natomiast nie traktuję to jako, no jest to specjalnie wyróżnienie, owszem. Natomiast chcę powiedzieć, że nie jest to w moich rękach, bo jak wychodziłem na matę, to musiałem walczyć. Natomiast tutaj, ale jest to ruch obywatelski i myślę, że docenił to, co przez całe życie robiłem. Jestem przedstawicielem sportu i chyba pierwszym tutaj w panteonie honorowych obywateli Koszalina. Miło mi, że...
1: Co pan teraz porabia? Dalej jest pan aktywny? Dalej pan trenuje?
0: To znaczy, powiem w ten sposób, że im starszy, to tym więcej jest tego. No rzeczywiście, bardzo aktywnie trenuję w tej chwili jeszcze. Po prostu zgłaszam się coraz więcej klubów, aby swoje doświadczenia przekazywać. Współpracuję z dwoma klubami warszawskimi. Teraz zgłosiły się dwa kluby wrocławskie. Z Lesznem współpracuję cały czas. Oczywiście z kadrą juniorów młodszych, gdzie chłopcy tam zdobywają medale na mistrzostwach świata, czy dziewczęta. Mam takie miłe od trenerów podziękowania, że ich zawodnicy osiągają rezultaty, zdobywają mistrza Europy. No to miło, jak mój zawodnik z Rybnika zdobywa mistrza świata w tych juniorach młodszych i tam jest też cząstka mojej pracy, no to jest to sympatyczne, jest to miłe. No muszę powiedzieć, że żona jest dość wyrozumiała i dalej mi pozwala rozwijać. A jeszcze nie zapomnę, że współpracuję dość często z trenerem kadry juniorów, z Jobkiem Team. Także tutaj, no im starszy, to jak wino chyba i trochę lepiej. No, myślę, że trudno zabierać umiejętności do grobu i trzeba je przekazywać.
2: Błażej Papiernik, przewodniczący klubu radnych wspólnie dla Koszalina. Uważam, że jest to wybitna postać, która rozsławia Koszalin bardzo aktywnie, cały czas. Pan Marian Tałaj jako medalista Igrzysk Olimpijskich, jako sportowiec o ogromnym sercu wobec dzieciaków w pełni zasługuje na ten tytuł i patrząc na jego dzisiejszą aktywność, która jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie na terenie całej Polski i na terenie lokalnym, uważam, że jest to traf w dziesiątkę.
3: Artur Wiśniewski, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. No, uważam, że warto, żeby wśród tych honorowych obywateli znalazła się osoba, która jest sportowcem i nie tylko zdobyła ten medal, a więc też w jakiś sposób rozsławiła wtedy, w tamtych czasach Koszalin, ale też był to trener, który pracował z młodzieżą. Jest to pewien wzór, który pomaga tutaj młodym ludziom w Koszalinie odnaleźć swoje pasje sportowe, więc jakby pod tym względem tutaj właściwie nie ma jakichś wątpliwości. Troszeczkę dziwi nas ta nieudana procedura, która się odbyła, no ale tutaj o nim już jakby dyskutować nie będziemy. No i zawsze w naszym klubie pozostanie ta zadra, że kiedy była kandydatura naszego byłego radnego Stefana Romeckiego, społecznika, że ona została przez Koalicję Obywatelską odrzucona. No, my jakby odkładamy pewne rzeczy na bok, nie rozdzieramy przeszłości, nie chcemy też patrzeć na tę kandydaturę na przykład przez pryzmat powiązań rodzinnych. Nie kierujemy się zasadą oko za oko, ząb za ząb, tylko po prostu chcemy docenić, właściwie ja tak powiem od siebie, no docenić tego człowieka za to, co zrobił dla Koszalina i za jego przykład jako człowieka, który pracuje z młodzieżą i zachęca tę młodzież do aktywności sportowej.
4: Przemysław Krzyżanowski, radny Rady Miasta. Jeżeli chodzi o procedury, no to myślę, że ta sprawa będzie wyjaśniana, ale sama postać Mariana Tałaja nie budzi żadnych moich zastrzeżeń. Znam bardzo doskonale jego karierę, wiem, co osiągnął dla naszego miasta. Zresztą tak jak większość mieszkańców, to był pierwszy medal olimpijski dla Koszalina, który został zdobyty i myślę, że w pamięci późniejszej działalności Mariana Tałaja, czyli także nauczyciela między innymi zespołu szkół nr 2, 5 liceum ogólnokształcącego i trenera do dzisiaj, bo przecież jest trenerem judo, pracuje przede wszystkim na Śląsku, ale jest osobą bardzo znaną, osobą, która nie tylko jako sportowiec dała poznać się z tej najlepszej strony, ale i także jako człowiek i pedagog i społecznik miasta Koszalina. Dlatego też wątpliwości tutaj nie mam żadnych, jeżeli chodzi o tą postać i na pewno jak najbardziej jest to zasłużona osoba, która powinna być uhonorowana tym tytułem.
5: Marian Tałaj urodził się w 1950 roku w Koszalinie. Był zawodnikiem gwardii. Dwukrotnie startował na Igrzyskach Olimpijskich. W Monachium w 1972 odpadł w trzeciej eliminacji w wadze piórkowej, ale 4 lata później w Montrealu wywalczył brązowy medal w wadze lekkiej. Jest 11. honorowym obywatelem Koszalina. Wcześniej tytuł przyznano kardynałowi Ignacemu Jerzowi, podróżnikowi Markowi Kamińskiemu, papieżowi Janowi Pawłowi II, byłemu prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu czy pionierce miasta Marii Chudy. zimowej.
6: SK Koszalin.
5: Mieszkańcy Kołobrzegu mogą ponownie korzystać z basenu w kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Millennium. Po ponad półrocznej przerwie zakończyła się gruntowna modernizacja obiektu. Prace objęły nie tylko halę basenową, ale również szatnie, natryski, kasy oraz strefę saun. Duży nacisk położono także na poprawę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Mówią prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska i szef basenu Jacek Banasiak.
7: W ramach tej inwestycji, a zakres był bardzo szeroki, została wyremontowana cała niecka w hali basenowej, ale nie tylko, bo szatnie, natryski, kasa, ta część saunowa i obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8: No muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy rozpoczęliśmy tę inwestycję i zaraz po tym spotkaniu 6 czerwca poszedłem na obiekt i pierwszy młotek uderzył w kapelek, bo już widzieliśmy, że ten zakres będzie większy, bo nie odleciał tylko kapelek, ale po prostu cała elewacja ze ściany runęła. Doszedł bardzo duży zakres prac dodatkowych i zamiennych, to w każdej branży, w elektrycznej, budowlanej przede wszystkim, ale również w sanitarnej, jak również w wodno-ściekowej. Właściwie każdy element cały czas podlegał, mimo tego, że był projekt wykonany, to w wielu elementach musieliśmy konsultować i pewne rzeczy tutaj poprawiać. Stąd ten termin się nieco wydłużył, za co bardzo Państwa serdecznie przepraszam.
5: Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
6: SK Koszalin News.
5: W Koszalińskim Miejskim Zakładzie Komunikacji szykują się zmiany. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów złotych. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej, ale na tym nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
9: Tomasz Sobielaj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w MEC-u, gdzie podzieliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
10: W 2019.
9: W 2019, mowa chyba w 2017 było podpisywane, że sam ją wtedy podpisywałem jako wicemarszałek, wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
10: 10 i 3, razem 13.
9: 10 i 3 to 13, tak.
10: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
9: Nie jest to skomplikowana matematyka, jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, pojeżdżą, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czy CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i taką to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla, także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku, także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przenosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą mi ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych, przez co my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przesiadkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przesiadkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przesiadkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, nie, może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Sianowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale to go, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u, również, że on pozwał nas do sądu. Pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału. To głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sianów, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał. Wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawił burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
10: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdanie, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów to były projekty, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie: tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10. I to jest, tak? to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
9: To jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
10: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów, to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też pieniądze z subtu, i to będzie zakup wtedy kolejnych, wnioskowaliśmy tam ośrodki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cupy regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów. Więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który, jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów. W tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie 4-krotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy. Ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału, tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
9: Ważnym jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest, zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo który się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, że mu się podłoga oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. I się, oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
10: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń, to ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. Szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
11: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
10: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
11: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później sobie będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy z diesla, które mamy tamtą lokalizację.
10: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 miliony 100 kilometrów przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju, przejedziemy 3 miliony 800 tysięcy kilometrów. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 tysięcy, to panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja Państwu też to mówię celowo, żebyście i Państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozu kilometrów,

0: marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę Państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT, pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
1: Żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo dla stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Mam takie zamiary, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
0: Proszę Państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym. Proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabrycznie nowe pojazdy.
3: SK Koszalin.
2: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
4: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego 13 września regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilotażu jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej. Łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane między innymi przez osoby dojeżdżające.

0: wracające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury na linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno. Przy wydłużeniu okresu kursowania pociągów o około 9 miesięcy szacowany koszt tych prac wynosi blisko 250 tysięcy złotych. W przypadku uruchomienia połączenia całorocznego konieczne byłoby więc zabezpieczenie ponad 2,5 miliona złotych obejmujących szacowany deficyt przewozów oraz dodatkowe koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Na tym etapie całoroczne połączenie nie zostało uruchomione, a jego realizacja zależy od dalszych rozmów pomiędzy samorządami oraz od możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
1: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.
2: SK Koszalin News.
1: Spore zmiany i duże inwestycje czekają koszalińską kolej wąskotorową. Na wymianę zniszczonych podkładów i szyn przeznaczono w tym roku ponad milion, a koszaliński ratusz ogłosił już przetarg na kompleksową rewitalizację linii za blisko 20 milionów złotych. O szczegółach remontu w podsumowaniu sezonu Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
3: Paweł Gajica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej.
4: Jaki był ten sezon dla koszalińskiej kolei wąskotorowej? Jaki był rok 2026? Ilu pasażerów udało Wam się przewieźć w tym roku?
3: Generalnie rok był bardzo dobry, dużo pracy to wymagało. Zwiększyliśmy ilość pociągów, bo pociągi jeździły w piątki, w soboty w trzech obiegach. Krzyżowały się po drodze w Manowie. Jakby zwiększenie ilości pociągów przełożyło się też na większą dostępność, wprowadzenie takiego taktu w rozkładzie jazdy 10, 12, 14. To się przełożyło na ilość pasażerów. Jakby jeszcze zostało nam kilka miesięcy, natomiast wiemy już, że na pewno przekroczyliśmy tą granicę 20 tysięcy, czyli będzie tych pasażerów więcej w tym roku przewiezionych ogólnie. Bardzo duże wzrosty są w maju i w czerwcu, w lipcu. Sierpień był podobny do ubiegłorocznego roku. To trochę jest też przełożenie pogody. Natomiast ogólnie widać, że czym więcej tych pociągów jeździ, tym więcej pasażerów przewozimy. W związku z tym, żeśmy też zwrócili się do Urzędu Marszałkowskiego, bo Urząd Marszałkowski jest organizatorem transportu kolejowego tutaj na terenie województwa, o to, żeby partycypował przy uruchomieniu większej ilości pociągów, tak żebyśmy mogli w przyszłym roku zwiększyć ten takt, żeby to była godzina 10, 12, 14 i 16, żeby był popołudniowy pociąg, który będzie mógł jeszcze tych, którzy na przykład na wycieczki rowerowe gdzieś jadą z Rosnowa, zabrać po powrocie. Oprócz tego, żeby w tygodniu tych pociągów było też nie jeden, a żeby były dwa w środy, w czwartki, żeby zwiększyć tą ilość, liczbę. Dlaczego nie możemy tego zrobić sami? Bo to się odbywa na nasz rachunek. Nie jesteśmy w stanie jakby wziąć na siebie takiego ryzyka, bo nie każdy pociąg w takim rozkładzie, który się utrzymuje przez kilka miesięcy, jest opłacalny. Dlatego w związku z tym, że ustawowo organizatorem transportu kolejowego na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski, wystąpiliśmy z taką propozycją jakby uczestnictwa w tym, nie powierzenia w całości prowadzenia tych pociągów, tak jak się to odbywa, nie wiem, do Mielna, do Darłowa, a tylko po prostu o wzięcie na siebie tego ryzyka w tych pociągach, których nie jesteśmy pewni jeszcze, jak będzie wyglądała frekwencja, bo to jest próba po prostu, tak.
4: I jak te właśnie rozmowy idą? Czy czegoś już się możecie spodziewać? Czegoś się dowiedzieliście?
3: Znaczy jeszcze jednoznacznego stanowiska nie mamy. Myślę, że to musi potrwać, natomiast skala tego to jest, że tak powiem, koszty są tego nikłe, małe bardzo względem tego, co się dzieje z, nie wiem, przewozami regionalnymi. Dlatego myślę, że to jest kwestia bardziej administracyjna i znalezienia jakby sposobu niż pewnie decyzji samej finansowej.
4: No ten rok to też dla kolei spore remonty. Czy możemy o nich coś więcej powiedzieć i też o tym, jakie te remonty jeszcze na kolej czekają, bo ona tak naprawdę cały czas wymaga napraw.
3: Generalnie czekamy na przeprowadzenie tej dużej rewitalizacji tutaj na terenie miasta. Jest kolejny krok, bo jest ogłoszony przetarg. Natomiast my prowadzimy cały czas i tak pracę na terenie gminy Manowo, na terenie tutaj w mieście, które na torach, które nie zostaną objęte tą rewitalizacją, bo na wszystko nie wystarczy pieniędzy. Natomiast my te prace musimy prowadzić, żeby ten ruch mógł funkcjonować dalej. To nie jest tak jak, nie wiem, na drodze, że samochód ominie dziurę. My musimy po prostu mieć ten tor cały czas utrzymany w przejezdności. W tym roku na te prace składa się Ministerstwo Kultury, Urząd Marszałkowski, Gmina Manowo, Urząd Miasta, Wojewódzki Konserwator Zabytków i Starostwo Powiatowe. Całość kwoty, jeszcze nie mamy podsumowanych wszystkich prac, ale przekracza na pewno w tym roku 1 000 000 zł. I to pozwoliło na przeprowadzenie prac, które już się odbyły na odcinku ponad kilometra, a jeszcze będziemy prowadzili je w październiku i w listopadzie, także myślę, że gdzieś 200 km zostanie objęty pracami. Na dużej części z tego odcinka w tym roku zamontowaliśmy podkłady betonowe. To przedłuża żywotność tego toru, tak? Podkład betonowy, mam nadzieję, że za naszego życia już go nie będziemy musieli wymieniać. Natomiast drewniany to jest około 15-18 lat, także przez to, że 20 już ponad lat funkcjonuje na tej kolei wąskotorowej, nam się zdarza wymieniać w tej chwili już podkłady, które kiedyś żeśmy wsadzali, a kiedyś żeśmy korzystali najczęściej z podkładów staroużytecznych, czyli takie, które kolej normalnotorowa już przez jakiś czas używała. No nie było nas stać, w tej chwili jakby koszty robocizny są wyższe niż materiału, dlatego idziemy w ten materiał, który jest bardziej trwały, żeby zrobić to już raz, a docelowo.
4: Ja myślę, że też ważne jest, żeby podkreślić, jak wielką kwotę trzeba wydać na bardzo mały odcinek, który musicie właśnie wyremontować, bo pamiętam, że jak ostatnio o tym rozmawialiśmy, no to te kwoty są naprawdę bardzo
3: generalnie
4: duże.
3: My skupiamy się na podkładach, bo szyny, jakieś akcesoria mocowania otrzymujemy z PKP PLK w formie darowizn. Natomiast cała kwota za wyremontowanie 1 km tory to jest około 2 600 000. Natomiast przez to, że przy kwocie około 1 000 000 udaje się zrobić około kilometra toru, to jest to, że bazujemy na części materiałów, które mamy przekazane. A na przykład te darowizny od PLK to są kwoty setek tysięcy, gdzieś 400-800 tysięcy, w zależności od tego, co otrzymujemy. W tej chwili czekamy też na decyzję, bo wystąpiliśmy o kolejne szyny, bo złożyliśmy już w tej chwili wszystkie szyny, które mieliśmy przekazane do tych napraw. Czekamy na następne, żeby można było... Jakby dla nas priorytetem jest pozbycie się szyn, które są wiekowe, to jest jakby ich zaleta, natomiast te rozwiązania kiedyś konstrukcyjne, te szyny są lżejsze. Jeżeli szyna jest lżejsza, to po 100 iluś latach pęka na końcówkach, ciężko się utrzymuje, bo się odkształca. Ona już po prostu przewiozła to, co miała przewieźć. I dlatego wymieniamy te szyny na cięższy typ. Po tych szynach cięższych można szybciej jeździć, one są dłuższe. To są takie niuanse, ale to jest coś, co ma bardzo duży wpływ na sprawność techniczną tego wszystkiego.
4: To jeszcze bym wróciła do tej rewitalizacji. To jest prawie 20 milionów. Urząd Miasta, Koszaliński Urząd Miasta ogłosił właśnie przetarg. I co dalej? Na co my teraz czekamy? Jak to będzie wyglądało? Tak jak najprościej mógłby nam pan powiedzieć.
3: Generalnie w pierwszym etapie jest aktualizacja dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja była opracowana w 2015 roku, czyli zaszło trochę zmian. Część z tych prac my żeśmy już też wykonali. Po takiej aktualizacji, czyli na przykład doprojektowaniu sygnalizacji samoczynnych na przejazdach, zmianie nawierzchni na przejazdach, będzie można przystąpić do prac. Warunek, jaki jest postawiony w przetargu, to jest taki, że to nie będzie utrudniało ruchu, czyli okres maj do września to jest okres zarezerwowany dla nas dla jeżdżenia. W pozostałej części roku będzie można prowadzić te prace.
4: I jeszcze chciałam dopytać, bo też do Koszalina trafiły wagony ze Szwajcarii. Czy już pasażerowie z nich mogą korzystać?
3: Znaczy z jednego wagonu, który trafił wcześniej jako pierwszy, tak? To jest wagon odkryty, dwuosiowy. Natomiast z wagonów czteroosiowych, takich czerwonych, bo to najlepiej tak scharakteryzować, jeszcze nie, one będą przechodziły procedurę dopuszczenia, także mamy nadzieję, że zakończy się ona do przyszłego roku, ale że tak powiem, z Urzędem Transportu Kolejowego nigdy nic nie wiadomo, także nie wiem, ile to tak dokładnie potrwa.
4: Ale rozumiem, że też te wagony sprawią, że tych miejsc dla pasażerów, dla turystów będzie znacznie więcej.
3: Tak, będzie znacznie więcej. Mamy nadzieję, że uda nam się to podzielić tak, że w pociągach w obydwu obiegach będą jeździły i wagony kryte i otwarte, że zwiększy to dostępność. Jakby pociągi, które są najbardziej obłożone, to są majówki, Dzień Dziecka, wszelkiego rodzaju święta, ale oprócz pociągów, które jeżdżą w tej chwili jako rozkładowe, my mamy pociągi też na zamówienie. I ta większa ilość taboru spowoduje to, że będziemy mieli większą optymalność, jeśli chodzi o czas, że te pociągi będą mogły się skrzyżować, że nie będzie tak, że pociąg rozkładowy musi zawieźć pasażerów, a potem wrócić specjalnie, żeby wziąć grupę. Jakby da nam to większą swobodę. Też w tej chwili, kiedy idzie jakiś wagon do naprawy, po prostu nie ma go czym zastąpić w tych pociągach. Będziemy mieli jakąś rezerwę po prostu też, tak.
4: No, czyli naprawdę dużo nowych rzeczy się szykuje tak naprawdę. Jeżeli się uda to wszystko zrealizować w 2027 roku, to bardzo rozwinie się kolej, koszalińska kolej wąskotorowa.
3: No, na to liczymy i to jest chyba taki kierunek, jaki powinien być już od dawna. Jeśli chodzi o te wagony ze Szwajcarii jeszcze, one są dużo bardziej zaawansowane technicznie niż to, co do tej pory eksploatujemy. Też ta jazda powinna być nimi bardziej spokojna. To wynika z rozwiązań konstrukcyjnych podwozia, także też liczymy na to, że to pozwoli na przykład podnieść prędkość.
4: To jeszcze na sam koniec zapytam, tak jak pan wcześniej też powiedział, w poszczególne dni będzie można jeszcze z niej skorzystać i właśnie czy już coś mniej więcej możemy się dowiedzieć?
3: To są takie imprezy, które zazwyczaj się odbywają. To jest Dzień Kolejarza. W listopadzie będą organizowane pociągi z tej okazji. Oprócz tego na pewno pojedzie pociąg sylwestrowy. Zastanawiamy się też nad uruchomieniem pociągów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, ale to wszystko będzie dostępne u nas na stronie, także będzie można się z tym zapoznać zawczasu.
1: Więcej informacji znajdziecie na stronie koszalińskiej wąskotorówki.
2: SK Koszalin.
1: Prosto z warszawskiego studia nagrań do Koszalina. Zespół Anher skończył pracę nad drugim albumem, na który trafi 9 utworów. Grupa wypuściła też teledysk do piosenki Miasto Jest, w którym wzięły udział kultowe postaci związane z Koszalinem. Przed muzykami również wyjątkowy jubileusz, świętowanie 5-lecia istnienia zespołu. O pracy nad krążkiem, lokalnym klipie i planach na urodzinowy koncert z członkami grupy rozmawiała Oliwia Kisielewska.
4: Dziś w naszym studiu po raz kolejny gościmy zespół Anher. No i gdybyście tak mieli w kilku słowach przedstawić się słuchaczom, którzy słyszą o was pierwszy raz, to co byście powiedzieli?
5: Niepokorni. Muzycy, którzy po prostu idą za tym, co im podpowiada serce i robią to, co kochają i trochę nie patrząc na to, czy to się spodoba do końca, czy nie, ale wiemy, że znajdzie to swój odbiór i swoich słuchaczy, bo no dobra muzyka się obroni.
4: I to taka muzyka z duszą jeszcze trzeba zaznaczyć. Zdecydowanie.
5: Tak, myślę, że tak.
4: No i właśnie a propos tej muzyki, wy nagrywaliście teraz w profesjonalnym studiu w Warszawie kolejną płytę. Opowiedzcie nam więcej o tym nagrywaniu, o tym, co powstawało, jak to powstawało, czego możemy się spodziewać. Zacznij.
6: Nagrywaliśmy w Nebula Studio. Jeżeli nas usłyszą, to bardzo ich pozdrawiamy. Profesjonalne podejście, no i ogólnie sama atmosfera spowodowała to, że powstała naprawdę piękna płyta. W naszym mniemaniu oczywiście piękna płyta, ale podejrzewam, że znajdzie się wiele osób, którym się spodoba.
4: I też, czy taka właśnie praca w stolicy, czy jakieś takie nowe doświadczenia, nowe przemyślenia?
5: Ja zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. No i trochę tak jest, że generalnie no, my nie mamy miesięcy na to, żeby nagrać płytę. My musimy wiedzieć, czego chcemy. Musimy być konkretni, zdecydowani i szybko podejmować decyzje, bo opcji jest milion. Miliard, niezliczona ilość, tego nie da się policzyć. No i jadąc tam jest takie, dla mnie był duży stres i takie trochę niepewność, czy udźwignę przede wszystkim to, co zrobili chłopaki wcześniej, bo oni najpierw nagrywali instrumenty. Dwa, czy zrobię to, co ja bym chciała przekazać i czy zdołam umieścić tam wszystko, co mi przyjdzie do głowy i przede wszystkim to, co bym chciała, żeby z tej duszy, z tych trzewi wyszło. Przekonałam się po raz kolejny, że się nie da. Te i kilkanaście godzin przekazać tego, co tam u mnie się dzieje, ale chyba to już muszę się z tym pogodzić, że jakby mamy nieograniczone możliwości, a jednocześnie bardzo ograniczone, bo jednak musi się to zmieścić w 3 minutach, czy w 4 minutach, w zależności od utworu i nie da się tam sprzedać wszystkiego, tak? No ale po to mamy też możliwość potem nakręcenia teledysku, promowania tych utworów, zagrania ich na koncercie, żeby uzupełnić jakby tą historię, nie?
6: Znaczy kumulacja w studiu ograniczonych dni powoduje to, znaczy w moim mniemaniu to jest chyba nawet dobre z tego względu, że jeżeli byśmy mieli takie studio i wielki dostęp, to tych pomysłów by było, tak jak Ania powiedziała, miliard. No i teraz co wybrać? A tutaj trzeba po prostu szybko decyzję podjąć, wybrać i już.
4: Czyli ja rozumiem, że wy właśnie już jedziecie z tekstami, z wieloma tekstami, z wieloma pomysłami, ale właśnie ogranicza was ten czas, czyli musicie z tego wszystkiego, co już stworzyliście, z czym się przygotowaliście, przyjeżdżając do tego studia, wybrać tylko konkretne kilka utworów na przykład.
5: No i wersji tych utworów tak naprawdę, nie? Bo to jakby my na koncercie sobie robimy jedno i też za każdym razem ten utwór nie brzmi tak samo, a tutaj musimy jakby się zdecydować na jedną opcję, w którą stronę iść. No i też jakby ja mam taką specyfikę na przykład śpiewając, że dużo tam wywalę emocji na tym koncercie, ale niekoniecznie to się sprzeda na płycie. Więc trochę trzeba było to ostudzić, na przykład w moim przypadku.
6: No, dużą pomoc mieliśmy w realizatorze, czyli w Maćku, który patrzył na te utwory, patrzył na to wszystko z boku, czyli obiektywnie. No i nam podpowiadał dużo rzeczy, że jednak chyba lepiej zrobić to w taki sposób, a nie w taki, jakbyśmy chcieli, bo to bardziej pasuje niż... No, my weszliśmy tam, no i na rokowo, a się okazało, że czasami trzeba utemperować tą muzykę.
4: No właśnie, a ile generalnie w planie jest, czy już jest pewność, ile tych numerów będzie na płycie?
6: 9.
4: 9 numerów.
6: Tak.
4: I to są numery, które już wcześniej mogliśmy słyszeć, czy będą też zupełnie nowe?
6: 3 chyba utwory już wcześniej były, bo na płycie na pewno będą kwiaty, które już były wcześniej nagrane i były singlem. No i utwory te, które... No, najpiękniejsze jest to, że część utworów zrobiliśmy w czerwcu. Później mieliśmy w ogóle prób, lipiec, sierpień i pojechaliśmy do studia, tam chyba po 2 próbach, nagrywać całkowicie nowe, świeże utwory, które nie były ograne do końca, no ale wszystko fajnie wyszło.
5: No trochę żeśmy tak postąpili, można powiedzieć, pochopnie i nieodpowiedzialnie, a z drugiej strony poszliśmy znowu za sercem, bo mieliśmy nagrywać utwory, które już mieliśmy ograne, otrzaskane, przegrane na koncertach i w ogóle 4 czy 5 utworów się na tej drugiej płycie nie znajdzie, poczekają na swoją kolej, a właśnie wrzuciliśmy 4 utwory zupełnie świeże, ale taką mają historię i tak są zbudowane, że Henryk w sumie jako tutaj nasz lider uznał, że trzeba to zrobić, bo one po prostu pasują. One pasują i one
6: Bardziej kierowałem się tym, że te utwory wszystkie, one są scalone w jakiś sposób i muzycznie i trochę też tekstowo. Mimo to, że jest zróżnicowanie, ale jednak coś wszystko te utwory łączy.
4: No właśnie, płyty jeszcze nie ma, ona jest już nagrana, ale też chciałam was zapytać, jak ona będzie wyglądać, bo pierwsza wasza płyta jest naprawdę piękna i jest niesamowicie wykonana według mnie. I też chciałam zapytać, czy znowu coś takiego kreatywnego będzie właśnie, czy już macie pomysł na całą grafikę i tak dalej?
6: Tak, mamy pomysł, my mamy pomysł, a musi to ktoś wykonać, więc na pewno zgłosimy się do któregoś z koszalińskich artystów, bo tak jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie, że jednak będziemy promować tutaj naszych lokalnych artystów, więc do kogoś się zgłosimy, no i na pewno coś tam opracujemy, bo płyta jest teraz w miksie, w masteringu, no i będziemy na nią czekać.
4: No właśnie czekamy, ale mamy już jakieś takie terminy, kiedy mniej więcej...
6: Połowa listopada.
4: Połowa listopada, czyli możemy się spodziewać...
6: Połowa listopada, dopiero dostaniemy masteringi.
5: Okay. No to jeszcze decyzje, poprawki i tak dalej, to do końca roku może trochę... się to przeciągnąć,
6: tak.
5: Nie?
4: Ale może ale 20... ten nowy rok już wejdziemy z nową płytą.
5: Fajnie by było, fajnie by było.
6: 23 stycznia gramy swoje 5-lecie, także przed na pewno już się pokaże.
4: No to ja od razu też zapytam w takim razie o to, czy już coś więcej, jakieś szczegóły znamy na temat tego koncertu?
6: Tak, koncert odbędzie się w CK 105. Będą zaproszeni goście, parę osób takich fajnych. No i zobaczymy.
5: To będzie ta niespodzianka.
6: Tak.
5: Zawsze będzie... staramy się, żeby coś zaskoczyło. No w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w styczniu na naszym 4-leciu zaskoczyliśmy, mam nadzieję, pozytywnie scenografią, która nam pomogła stworzyć niesamowity klimat podczas koncertu i faktycznie koncert był bardzo mocny. No, teraz to ja sama czekam na te niespodzianki, bo ja nie wiem, Henryk czasami jak z czymś wyjedzie, to ja jestem sama zaskoczona, ale ja idę wszystko jak w ogień i nawet się nie oglądam i nie zastanawiam, bo po prostu ufam.
4: No za wami też dość intensywny wakacyjny okres, nie tylko nagrywanie płyty, ale też koncertowanie, między innymi tutaj na scenie Kołobrzeskiej, w Erceku, ale też na innych scenach w Polsce. Co byście nam mogli więcej też powiedzieć o tym koncertowaniu właśnie w wakacje, jak ten sezon uważacie za udany?
6: No czy ogólnie to powiedzmy, my bardziej byliśmy skoncentrowani cały czas na tym, żeby nagrać właśnie tą nową płytę i wszyscy, cała czwórka nasza ma związane z nią dosyć duże takie nadzieje. Z tego względu, tak jak wcześniej powiedziałem, że jest to płyta scalona. Ta pierwsza była taka trochę rozerwana, czyli i brzmieniowo, i stylistycznie, a tutaj mamy taką jedną całość, więc czyli będziemy ją promować i już będziemy teraz cisnąć, żeby na wiosnę gdzieś tam się pojawić i pokazać.
4: Czyli koncerty to bardziej teraz był właśnie taki dodatek, a faktycznie tym priorytetem była płyta. Więc koncertów więcej możemy się dopiero spodziewać po wydaniu płyty.
6: No już teraz będą dwie płyty, więc będziemy mieli co grać.
4: Oj tak, zdecydowanie.
5: Dokładnie, trzeba będzie wybierać jeszcze spośród tych, których nigdzie jeszcze nie ma zarejestrowanych, a też są i też podobają się na koncertach, bo mamy takie feedbacki, nie? Że ten utwór fajny i tamten fajny. Także zapadają gdzieś tam ludziom w pamięć i w ucho, bo nawet podchodzą i pamiętają tytuły. Tak, koncerty stanowią taką najbardziej rozrywkową część naszej twórczości, ale faktycznie w tym roku dla wszystkich nas był to dosyć trudny rok pod różnymi względami i myślę, że to gdzieś wpłynęło paradoksalnie pozytywnie na to, co oddaliśmy na płycie.
4: No, to bardzo ciekawe, ale to chyba też często tak w muzyce jest, prawda, że te nieraz złe emocje właśnie najłatwiej jest.
5: Nie tyle złe, co może trudne, tak, trudne, ale takie ludzkie po prostu.
4: No i to też myślę, że słuchacz później słyszy w tych piosenkach.
5: No mam nadzieję, że gdzieś tam
4: też się może utożsamić w jakiś sposób. No to jeszcze raz przyjdę do wakacji, bo to nie tylko koncerty, nie tylko płyta, ale wyszedł też najnowszy utwór właśnie w wakacje, Miasto Jest. Jaka historia się kryje za tą piosenką? Skąd w ogóle zrodził się na nią pomysł?
6: Znaczy, tekst powstał w pandemii.
4: No to jest ciekawe.
6: On sobie tam leżał. No, miasto jest, puste jest. No, taki jest refren. Bo tak było. Tak. Ja ten tekst trochę później zmodyfikowałem, żeby go dostosować chociaż trochę już do normalnych czasów. I nagraliśmy. W ogóle sam utwór bardzo dziwnie powstał, bo my z Anią mieliśmy inny pomysł, ale przyszliśmy na salę prób. Okazało się, że Rodzyn, którego pozdrawiamy, nasz gitarzysta, grał tam sobie, tak sobie dla siebie jakiś tam dziwny riff. Okazało się, że w ogóle ten tekst pasuje do tego riffu. No i mieliśmy już całość i powstał w taki sposób utwór. No i później przyszedł pomysł, znaczy nie, utwór pojawił się na płycie, ale do końca nie mieliśmy pomysłu na to, w jaki sposób go przedstawić w teledysku, jaki obrazek do tego zastosować. I wpadłem na pomysł, żeby po prostu coś przeciwstawić, że miasto jest puste jest, ale na obrazku tak nie jest.
4: Taki kontrast.
6: Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam, bo pojawia się Kat Koszaliński, Napoleon i tak dalej, i tak dalej.
4: No tyle dysk jest naprawdę, no jest mnóstwo postaci w nim i właśnie też się chciałam o to zapytać, czy to są przede wszystkim koszalinianie w tym teledysku?
6: Tak, tylko i wyłącznie osoby z Koszalina.
4: No słysząc tę piosenkę Miasto jest, puste jest, ale widząc teledysk, no to zdecydowanie to miasto nie jest puste.
6: Tak. Tak.
4: I tak też o taki zabieg wam właśnie chodziło?
5: Tak, żeby troszeczkę też nie tyle pokazać, co też może tak zmobilizować tą naszą społeczność i co widać, że to już się zmienia. Koszalinie i gdzieś tam ta pandemia tak wszystko wyciszyła, ale rozkręca się to nasze miasto i mimo, że można mówić, że jest miastem, w którym się za dużo nie dzieje, bo takie są opinie, oczywiście jestem daleko od tego, żeby narzekać na nasze miasto, bo je bardzo kocham i uwielbiam tu mieszkać i żyć, no to po prostu chcemy, żeby pokazać, że to tak naprawdę zależy od mieszkańców, a nie od tego, co ktoś nam zorganizuje, bo my sami potrafimy się zorganizować, sami potrafimy bywać i doszukać się okazji do tego, żeby się spotkać, potańczyć na środku ratusza, dlaczego nie? I po prostu tworzyć to miasto, tak?
4: No tak, no ten teledysk zdecydowanie pokazuje to wszystko, co właśnie nam powiedziałaś.
6: Ta Ania ogłosiła challenge, taniec na środku placu koło ratusza.
5: Tak jest.
6: Pod muzykę Anher.
5: No
6: miasto
5: tak,
6: jest.
4: Świetnie, no trzeba coś takiego zrealizować. Wszyscy koszalinianie w jednym miejscu i śpiewamy, tańczymy, miasto jest.
6: Tak jest.
4: No to tak na koniec jeszcze was zapytam, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, ale właśnie co nas czeka, co was czeka w najbliższych miesiącach, czego my się możemy spodziewać, czego nasi słuchacze mogą się spodziewać, jakbyście mogli nam tak opowiedzieć po kolei. I właśnie jeszcze raz troszeczkę o tej płycie, co wiemy i jubileuszu i tak dalej.
6: No my teraz czekamy na to, co się pojawi z masteringów.
4: I w tym czasie właśnie nie będziecie chcieli realizować żadnych koncertów, czy nie?
6: Nie, znaczy...
4: Może nie to, że nie chcielibyś, tylko być może nie pozwala na tę sytuację, wiadomo.
6: Tak, czekamy. O, może
5: czekamy,
6: będzie...
5: bo to jest tak, że jakbyśmy sobie nawet nie wiadomo, co zaplanowali teraz. Mhm. I na przykład, nie wiem, wyszliśmy ze studia i wiemy, że ten na pewno utwór będzie teraz kolejnym promującym singlem tą naszą drugą płytę. Ale wiemy już z doświadczenia, że to się nie uda, że my musimy najpierw to usłyszeć. Musimy usłyszeć ten ostateczny efekt i wtedy no po prostu pójdziemy za głosem serca i gdzieś tam wspólnym głosem, bo zawsze się komunikujemy i wspólnie podejmujemy decyzje. To nie jest tak, że my sobie jesteśmy, czy Henryk sam podejmuje, czy my we dwójkę, bo reprezentujemy gdzieś tam zespół, ale jesteśmy wszyscy na równi, wszyscy na równi go tworzymy i zarówno Piotr Sosiński, który u nas odpowiada za perkusję, jak i Adrian Rozenkiewicz, który nagrał przepiękne przestrzenne gitary na tej drugiej płycie, mają swój głos w tej historii i wspólnie podejmujemy decyzję, tak, to jest ten utwór, czujemy go, że on pięknie otworzy ludzi na tą naszą drugą płytę.
4: Jeszcze tak naprawdę już na sam koniec powiedzmy, gdzie można was posłuchać. Nie jest to tylko YouTube, można też na innych platformach.
5: Oczywiście, na wszystkich streamingach, na Spotify, no już nawet nie wiem, bo ja takich nie znam.
6: Tak, ale
5: tak,
6: wszędzie.
5: Tak,
6: wszędzie,
5: tak, bo to idzie hurtem jakby jednym tam wyrzutem na te wszystkie streamingi.
6: No, tak, zapraszamy na nasz Instagram, na naszego TikToka, na naszą stronę facebookową.
5: I zachęcamy
6: tam wszystkiego
5: też
6: się można dowiedzieć.
5: Do obejrzenia teledysku nie tylko do miasta, o którym wspomnieliśmy, ale również do singla Kwiaty, który pojawi się również na drugiej płycie. Już pewnie o nim gdzieś tam wspominaliśmy, ale teledysk jest naprawdę mocny i opowiada mocną historię. Ale również niedawno wydaliśmy koncertowy teledysk z naszego koncertu styczniowego, o którym też wspomniałam, na nasze czwarte urodziny i to jest jakby zapis do piosenki Pocałuj. Zapis trochę z tego koncertu, taki wizualny, bo właśnie z tych kadrów powstał teledysk. Także też zachęcam i zapraszamy na YouTube.
1: Koncert jubileuszowy z okazji pięciolecia zespołu Anher 23 stycznia w Koszalińskim Centrum Kultury 105.
2: SK Koszalin.
1: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni mogą już nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń.
7: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siemiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych. I przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu trzeciego miesiąca życia takiego psa. No, dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. No, nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. No, zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
8: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
7: Rzeczywiście taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Tak takie uprawnienia też posiadamy. Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę, przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
8: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
7: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
8: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
7: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
8: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
7: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
8: Ale?
7: No bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
1: Strażnik miejski będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez kierowania sprawy od razu do sądu. Jest to też dobra informacja. Fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Tym tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin News.
1: Więcej miejsc parkingowych w Koszalinie. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowych parkingów przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika. O szczegółach inwestycji zrealizowanych w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026 w materiale Olgi Sierawskiej.
9: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe SA. Mieszkańcy Koszalina mogą teraz wygodniej łączyć podróż samochodem z przejazdem pociągiem. Polskie Linie Kolejowe SA przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika oddały do użytku nowe parkingi, które umożliwiają szybkie przesiadki na kolej i ułatwiają codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na uczelnie. Inwestycje zrealizowano w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026, poprawiając dostępność transportu kolejowego i zachęcając do korzystania z bardziej ekologicznych form podróżowania. Nowe parkingi powstały bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej, co umożliwia szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. To kolejne działania poprawiające dostępność transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim oraz zachęcające do korzystania z ekologicznych środków transportu w codziennych dojazdach. Przy przystanku Koszalin Wschodni, przy ulicy na Skwierzynkę, wybudowaliśmy parking z 30 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wartość inwestycji wyniosła ponad 670 tysięcy złotych netto. Z kolei przy przystanku Koszalin Politechnika, przy ulicy na Skarpie, powstał parking z 70 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt inwestycji to ponad 1 100 tysięcy złotych netto. Pomiędzy parkingami a peronami powstały funkcjonalne ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób z trudnościami w poruszaniu się. Całość oświetlona została energooszczędnymi latarniami LED, co zwiększa poziom bezpieczeństwa po zmroku. Na parkingu przy ulicy na Skwierzynkę przewidzieliśmy także miejsce dla rowerów, co umożliwia wygodne łączenie podróży koleją i jednośladem. Po zakończeniu prac parkingi przy przystankach Koszalin Wschodni i Koszalin Politechnika zostały przekazane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiadają za ich utrzymanie i zarządzanie.
1: Łącznie przy obu koszalińskich przystankach powstała setka nowych miejsc postojowych, z których część przystosowana jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Łączny koszt budowy obu obiektów wyniósł ponad 1 700 000 złotych.
2: SK Koszalin.
1: Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej w Mikołajki 6 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek i licytacji trafi na budowę centrum pielgrzymkowo-turystycznego, które powstaje u podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
10: Siostra Paulina Małgorzata Kopal, Kronsztalski Instytut Sióstr Maryi, prezes zarządu Fundacji Przymierza Koszalin Góra Chełmska. 6 grudnia w mikołajkowy wieczór zapraszamy na wyjątkowy koncert, koncert galowy, muzyczna podróż po świecie. Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Przewodnikiem właśnie po tej wyprawie, po tej podróży muzycznej będą soliści, będzie zespół muzyczny. Muzyk, który fascynująco opowiada, jest członkiem zespołu pan Mirosław Krauze, który będzie wprowadzał w poszczególne utwory. Nie zostawi nas tak w tej muzycznej podróży bez takiego przewodnictwa. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż 6 grudnia, to jest niedziela, o godzinie 17 w Koszalińskiej Filharmonii. I myślę, że jest to też takie bardzo ważne, że już są dostępne cegiełki. Tutaj w Filharmonii będą dostępne każdego dnia w godzinach, jak otwarta jest kasa biletowa. Na Górze Chełmskiej już od weekendu mamy też dostępne te cegiełki, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj przyjedzie czy zadzwoni, możemy rezerwować, odbiór może być tutaj. Cegiełki są w kwocie pierwsza strefa po 130 zł, natomiast w drugiej strefie mamy te cegiełki charytatywne po 100 zł. W ten mikołajkowy wieczór, czyli w dniu koncertu, zapraszamy Państwa już od godziny 16. Będzie to otwarta filharmonia, ale będą też dostępne stoisko charytatywne, gdzie można się zaopatrzyć już w jakieś świąteczne dekoracje, będzie też rękodzieło. To wszystko oczywiście związane jest ze wsparciem dla góry, czyli budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Tutaj we foyer, tak jak w ubiegłym roku, była cicha licytacja charytatywna, gdzie każdy z zainteresowanych gości, osób, które przybyły na koncert, mógł samodzielnie napisać kwotę, swoje imię i oczywiście wygrywa ta osoba, która poda najwyższą kwotę i zaraz też po koncercie można odebrać ten obraz, to dzieło i zabrać go ze sobą. Też taką formą wsparcia, jak każdego roku, będzie zbiórka do puszek. Też w tym roku będą losy charytatywne. One też w ubiegłym roku była ich bardzo mała ilość, więc w tym roku było już kilka prób, żeby tych losów było więcej i oczywiście będą główne nagrody, licytacja, losy te charytatywne nie będą licytowane, ale będzie zaraz po przerwie tej 30-minutowej będziemy wyciągać losy i przekażemy też nagrodę tym, którzy je wylosują. Myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, istotne, z czym związany jest ten 7. świąteczny koncert charytatywny dla góry, to oczywiście wspieranie powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego na Górze Chełmskiej. W tym roku jako fundacja zdecydowaliśmy się na gromadzenie środków. Podjęliśmy działania, podjęliśmy całą strategię z tym związaną, aby jak najwięcej środków kumulować i żeby one mogły być tak wykorzystane w sposób właściwy i celowy, jak było to przy powstawaniu kawiarni Kafe Chełmska. Wtedy przez 4 lata ze zgromadzonych środków fundacja mogła prowadzić to dzieło i doprowadziła je finalnie do końca. W tym roku były oczywiście przeprowadzone prace w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Był taki bardzo ważny etap, to z ramienia nas jako sióstr, budowa komory technicznej przy głównym budynku oraz prace remontowe na wieży widokowej.
11: Marek Jankowski, architekt odpowiedzialny za projekt i realizację Góry Chełmskiej. W tej chwili na Górze Chełmskiej trwają prace jakby w trzech tematach. Jeden temat to jest potężny remont wewnątrz wieży, która dostanie zupełnie nowy swój wygląd i nową bezpieczną funkcję. Mianowicie jest nowy wyłaz, nowy bezpieczny wyłaz, nowy taras widokowy oraz realizowane są schody, czyli będziemy mogli bezpiecznie z podestami wchodzić na wieżę oraz ze względów tutaj konserwacji zabytków wieża będzie wracała swoim wyglądem, kolorami i detalem architektonicznym do pierwotnego swojego wyglądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest realizacja bardzo trudnego zadania, którego nie widać, bo ono jest realizowane pod ziemią. To są duże przestrzenie, które przeznaczone są na dodatkową ewakuację, dodatkowe techniczne komory związane z pompami ciepła. I trzeci element to rozpoczęły się prace wykończeniowe w samym centrum, w skrzydle, które będzie będzie służyło rozwojowi prac, którymi się siostry zajmują, pracy z młodzieżą, z terapią i to są prace po instalacjach już tynkarskie. Mamy nadzieję, że w nowym roku rozpoczną się dalsze prace wykończeniowe, natomiast jeżeli chodzi o takie zawsze pytanie stawiane, kiedy całość zostanie przekazana do użytkowania, no to tu po prostu zależy też od po prostu strumienia środków, które no w tej chwili idą na te prace wykończeniowe.
1: Koncert, przypomnę, w niedzielę 6 grudnia. Bilety cegiełki do nabycia w Kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz u sióstr szynsztackich na Górze Chomskiej. Tematem zainteresował się Marcin Pieca.
2: SK Koszalin.
1: Więcej dni i więcej spektakli. Tak zapowiada się tegoroczny festiwal koszalińskiej konfrontacje młodych M-Teatr. Realizacje reżyserów młodego pokolenia będą prezentowane na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października. Będzie to kalejdoskop gatunków teatralnych i technik wyrazu artystycznego, a po spektaklach przestrzeń do bezpośredniej interakcji między twórcami a widzami, zapowiada Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
12: Zaczynamy we wtorek 20 października, kończymy w niedzielę 25. Będzie więcej spektakli niż wcześniej tych konkursowych, bo 8. One są bardzo rozmaite. Jury będzie miało sporo pracy i pewną trudność, bo będzie musiało porównać spektakle o dużym rozmachu z bardzo kameralnymi, ale myślę, że ponieważ to jest konkurs skierowany przede wszystkim do młodych reżyserów, to jakby koncentrując się na samej reżyserii, będą jurorzy w stanie te prace porównywać. Zaczynamy od pana Włodyjowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. W takim nurcie dyskusji czy reinterpretacji klasycznych tekstów będzie też nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy z Poznania, z Teatru Polskiego. Pokażemy go zresztą poza naszym teatrem, poza naszą sceną. To będzie hangar dawny, lotniczy w Unieściu, Mielnie Unieściu. I obok tego będą przedstawienia tak kameralne, jak przedstawienie pod tytułem Helena. No, może tak nie powinienem mówić, ale na mnie robi szczególne wrażenie. Po prostu jest to coś bardzo wzruszającego, łapiącego za serce, a przy tym bardzo ciekawie zrobionego. To jest dzieło jeszcze studentki szkoły teatralnej. A na finał z kolei na niedzielę 25 przewidujemy dwa razy pokazać przedstawienie pod tytułem Prawda, komediowe w reżyserii Wojciecha Malejkata. Także naprawdę ten tydzień będzie bardzo intensywny. Oczywiście, tak jak zawsze, będą też warsztaty dla uczniów szkół średnich z pisania recenzji. My powołujemy oprócz tego dorosłego, w cudzysłowie, jury, także jury młodzieżowe, czyli młodzież też będzie mogła jakby ocenić, wybrać przedstawienie i reżysera, którego praca najbardziej się spodobała.
13: Będzie jury młodzieżowe. Jury to główne. I kto będzie oceniał w tym roku spektakle w M-Teatrze?
12: To jest trójka jurorów. Pani Marla Zielińska, czyli krytyczka teatralna, teatrolożka, w środowisku bardzo znana. Drugą jurorką jest dyrektor Teatru im. Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska. A trzecią osobą w tym składzie jurorskim jest Paweł Dobrowolski, czyli dyrektor teatru w Olsztynie. Trójka doświadczonych ludzi teatru, którzy myślę, że sprawiedliwie rozstrzygną, komu należy się ten laur M-Teatru. Kiedy spojrzymy na biogramy twórców spektakli, które są przewidziane do oceny, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nigdy tak młodzi ludzie nie byli reżyserami przedstawień. Na przykład przedstawienie krakowskie to dzieło 25-latka i 31-latka. Podobnie z tym poznańskim. Pozostałe również, wspomniałem o Helenie, o tym przedstawieniu, to jest jeszcze, tak powiedziałem, pani, która studiuje, czyli 20-kilkulatka. Bez wątpienia to pokazuje, że to jest rzeczywiście, że to są konfrontacje młodych. Czyli ten festiwal spełnia swoją funkcję, służy do tego, żeby spróbować ocenić pracę tego najmłodszego pokolenia reżyserów, a jednocześnie jest to sygnał pewnych tendencji, których się można spodziewać w teatrze w następnym na przykład dziesięcioleciu, bo tak się składa, gdybyśmy wzięli listę laureatów wcześniejszych edycji, że bardzo często ci reżyserzy później są postaciami bardzo istotnymi w polskim teatrze i rzeczywiście są zauważeni, odnoszą kolejne sukcesy.
13: O te tendencje chciałam zapytać, czy właśnie widać, że coś dominuje, przeważa, jakiś temat, jakiś kierunek w tym młodym teatrze, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, o czym najbardziej chcą mówić w tych spektaklach?
12: Taką tendencją, która już od kilku lat bardzo silnie się zaznacza, to jest takie społeczne zaangażowanie, to znaczy pokazywanie pewnych procesów, problemów społecznych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę, to też jest dyskusja z takimi tekstami klasycznymi.
1: Koszalińskie konfrontacje młodych M. Teatr od 20 do 25 października. Szczegóły na stronie btd.koszalin.pl. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
2: SK Koszalin.
1: Ponad 800 osób kształci się w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie. W tym roku było rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Więcej na ten temat w rozmowie Alicji Górskiej z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie.
14: Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk stosowanych 6 października. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację w Państwa uczelni?
15: W tym roku akademickim mamy wyjątkowo dobry nabór, rekordowy, a myślę, że ponad 800 studentów rozpocznie w tym roku akademickim studiowanie. Nie tyle rozpocznie, co wszystkich naszych studentów będzie ponad 800. Zakończyliśmy już drugi etap rekrutacji, natomiast podjęłam decyzję, że na tych kierunkach, gdzie jeszcze nie mamy wypełnionych limitów, jest możliwość nada się rekrutować, więc myślę, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
14: Jakie kierunki były najbardziej oblegane podczas tegorocznej rekrutacji?
15: Najbardziej oblegane są kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. To są te kierunki, które zanotowały rekordowe zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko. Bo proszę pamiętać, że nasi studenci to nie są tylko osoby, które są świeżo po maturze, ale też blisko 30% naszych studentów są to osoby, które podejmują decyzję o zmianie kwalifikacji, uzupełnieniu swoich kwalifikacji, więc można powiedzieć, że ta liczba osób 30+ z każdym rokiem się zwiększa.
14: W jaki sposób Państwowa Akademia Nauk Stosowanych dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w naszym regionie?
15: Myślę, że właśnie ta rekrutacja w tym roku chociażby jest dowodem na to, że nasze kierunki kształcenia są to kierunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bo oczywiście ta rekrutacja nas bardzo cieszy. Są głosy, że ta rekrutacja jest też taka wyjątkowa w tym roku, ponieważ półtora rocznika, można powiedzieć, przystąpiło do matury, stąd też tak dużo osób, które podejmą studia w całej Polsce, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie Koszalina. Natomiast jest wiele takich kierunków, bo mam też sygnały od kolegów, koleżanek z innych uczelni, że ta rekrutacja wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, więc cieszy nas to, że właśnie w tych zawodach, których my kształcimy, to zainteresowanie jest tak duże. Ja podkreślam to wielokrotnie przy każdej możliwości, kiedy zabieram głos, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, kształcimy dla Koszalina, kształcimy dla regionu. Oczywiście można kształcić w bardzo wielu zawodach, które są poszukiwane w Polsce. Natomiast to, co jest blisko nas, czyli blisko naszym potrzebom, jest dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych najważniejsze, bo też to jest nasza misja, nasz cel. Kształcenie w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Po to zostaliśmy utworzeni, po to powstały publiczne uczelnie zawodowe, aby odpowiadać na potrzeby regionu.
14: Jak wielu studentów decyduje się dziś na studia niestacjonarne?
15: Myślę, że to tak 50 do 50. Cieszy nas to, że jednak mimo wszystko dużo studentów jest zainteresowanych studiami dziennymi. Proszę też pamiętać, że od czasów pandemii też troszeczkę formy kształcenia się zmieniły, ponieważ kiedyś te formuły zdalne, hybrydowe, w dużym stopniu były takimi formami wyjątkowymi na uczelniach. Podchodziliśmy trochę do tego jak do przysłowiowego jeża. Natomiast teraz wykorzystujemy możliwości, no właśnie chociażby technologii, techniki, aby te formy też rozwijać. Dzięki temu na przykład możemy pozyskać wysokie klasy specjalistów z innych uczelni, profesorów, którzy mogą prowadzić wykłady zdalnie. No nie zawsze jest ta konieczność, aby wykładowca musiał przyjeżdżać do uczelni, szczególnie jeżeli na przykład współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim i to jest trochę kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o Koszalin. No, dlatego też część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej czy hybrydowej, więc ta stacjonarna forma nie do końca jest taką czystą stacjonarną formą typu ławka i tablica, więc też musimy pamiętać o tym, że współczesne kształcenie też się zmienia.
16: Średnia wieku lekarzy specjalistów w Polsce wynosi 56 lat, a lekarzy dentystów oraz pielęgniarek ze specjalizacją oscyluje wokół 55 lat. Czy uczelnie medyczne zapewniają zastępowalność pokoleń personelu medycznego?
15: Jeśli chodzi o średnią wieku pielęgniarek, w naszym regionie jest 55 lat. Jeśli chodzi o średnią wieku nauczyciela, jest 55-56 lat, więc ten wzrost wieku w niektórych specjalnościach jest widoczny wyjątkowo. Nie tylko dotyczy to tych branży ściśle medycznych, takich jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o lekarzy. My staramy się zapewnić tą zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o kierunek na przykład pielęgniarstwo. Natomiast no, proszę pamiętać, że wykształcenie pielęgniarki, pielęgniarza to jest 3 lata. Jeżeli do tego jeszcze weźmiemy studia magisterskie, to są kolejne 2 lata, więc to jest 5 lat, aby wykształcić specjalistę. Te studia są wyjątkowo trudne, ponieważ liczba godzin jest ogromna. Z tego też powodu no, trudno jest gdzieś jeszcze pracować w trakcie studiowania. Co więcej, jest to bardzo szczególny zawód i nie bardzo bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu no, możesz pracować w szpitalu czy w jakiejkolwiek innej placówce medycznej. Myślę, że jest to problem o wiele szerszy, natomiast nie do końca jestem przekonana, czy tylko i wyłącznie odpowiedzialność za to powinny brać uczelnie wyższe, ponieważ my możemy robić bardzo dużo, jeśli chodzi o kształcenie i wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej, jak potrafimy. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, jak wszystko, kształcenie też kosztuje. Na przykład publiczne uczelnie zawodowe, które prowadzą kierunki medyczne, na przykład nie dostają dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, to co dostają uczelnie profilu ogólnoakademickim, czy uczelnie medyczne. No więc wszędzie gdzieś tam te pieniądze są potrzebne i na pewno mogłyby ułatwić pewne rozwiązania też na uczelniach wyższych, ale to w mojej ocenie nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, kwestia też no, możliwości danego regionu.
16: Młodzi lekarze w Polsce chcą zostawać w dużych ośrodkach akademickich, przez to brakuje lekarzy w mniejszych miastach i miejscowościach. Pani rektor, czy podobnie jest w przypadku takich zawodów jak pielęgniarka czy ratownik medyczny?
15: Jeżeli mówimy o na przykład studiach magisterskich, to większość, jeżeli nie wszystkie osoby, które są u nas na studiach magisterskich, czyli po ukończeniu tych 3-letnich studiów licencjackich, pielęgniarskich, one już pracują. Czyli pracują gdzieś u nas, w Koszalinie, w okolicach, troszkę dalej od Koszalina. Więc ja nie zauważam tego trendu, jeśli chodzi o tutaj o nasz region. Uczelnia wyższa jest czynnikiem miastotwórczym. Często tam, gdzie studiujemy, tam też się osadzamy, zakładamy rodzinę, a rodzą się dzieci, które idą do przedszkola, do szkoły, już się nie przeprowadzamy, bo to już jest to nasze miejsce gdzieś na świecie. Dlatego tak warto o tym myśleć, że posiadanie uczelni wyższych na swoim terenie, jeśli mówimy tutaj o samorządach, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, no właśnie jest to, co pani przed chwilą wspomniała, to zastępowalność pokoleń, a jednocześnie dajemy ludziom szansę zdobycia wykształcenia tutaj na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania gdzieś poza Koszalin. No, my nie zatrzymamy wszystkich w Koszalinie. Ja naprawdę nie chciałabym tak, żeby był jakiś taki trend, że nie wyjeżdżajcie, bo musicie tutaj, prawda, studiować w Koszalinie, bo wręcz to jest wasz obowiązek moralny. Natomiast uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miejscem do życia i jest wiele kierunków, na przykład chociażby kierunek lekarski, który nie można realizować w Koszalinie. Natomiast po skończeniu studiów można wrócić do Koszalina, czy gdzieś do okolicy i też tutaj pracować.
16: Co powinno się jeszcze zmienić w systemie ochrony zdrowia, żeby poprawić obecną trudną sytuację braku kadr w służbie zdrowia?
15: Myślę, że jest to też kwestia takiego myślenia długoterminowego, nie patrzenie na 5-10 lat, ale też z wyprzedzeniem właśnie co najmniej 15, 20 czy 25 lat, bo tak jak wspomniałam, my posiadamy dane, to są ogólnopolskie różnego rodzaju analizy, które są prowadzone, wiemy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie kadr zawodów, które są zawodami deficytowymi lub skrajnie deficytowymi, też jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na zawody w najbliższym czasie, więc planujmy takie działania już teraz, a nie działajmy na zasadzie straży pożarnej i reagujmy w sytuacji, kiedy już mamy jakiś dramatyczny spadek pracowników w jakiejś branży, bo my teraz mówimy o kadrach medycznych, natomiast ja bym bardzo chciała wrócić do kadr nauczycielskich, ponieważ jest od razu argument, że mamy coraz mniej dzieci, tak, nie będzie potrzeba tylu nauczycieli, ale to nie jest normalne, żeby nauczyciel pracował z 30 dzieci w klasie.
16: A czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych boryka się z problemem kadrowym, jeśli chodzi o nauczycieli, o
15: jeśli profesorów, chodzi,
16: wykładowców?
15: Jeśli chodzi o wykładowców, nie odczuwamy takich problemów, ponieważ tak jak wspomniałam, my pracujemy ze specjalistami z dużych ośrodków akademickich, ale jednocześnie z instruktorami, specjalistami, więc na bieżąco budujemy tą kadrę. To nie jest tak, że tą kadrę się tworzy z dnia na dzień. Też nie każdy specjalista jest od razu świetnym dydaktykiem, więc też jakieś zmiany kadrowe na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły. Natomiast nie ma jakichś tutaj dramatycznych zmian kadrowych. Ze względu na liczbę studentów, ta liczba wykładowców

0: skupia, więc ta współpraca się bardzo dobrze układa.
1: Z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie, rozmawiała Alicja Górska.
2: SK Koszalin.
1: Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą już korzystać z nowej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. Nowa siedziba ma przede wszystkim poprawić warunki obsługi mieszkańców. Do tej pory załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów czy prawem jazdy często oznaczało długie oczekiwanie, mówią starosta kołobrzeski Mirosław Tasikowski oraz wicestarosta Jacek Kuś.
3: Dla nas jest to 2 lata ciężkiej pracy wielu ludzi. Ten budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i z pieniędzy starostwa powiatowego w ogólnej kwocie 13 milionów 80 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło 8 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z prac, z wykonania wszystkich założeń projektowych. Jest to budynek, który spełnia wszelkie wymogi, zarówno budynek pasywny, w pełni dostępny dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, bez względu na stopień niepełnosprawności. Budynek jest przygotowany do obsługi takich osób. I szanowni państwo, powiem wam taką osobistą refleksję. Przez wiele lat pracując w starostwie powiatowym, idąc do góry, czy na trzecie piętro, czy teraz na drugie piętro, odczuwałem duży wstyd i zażenowanie, widząc ludzi siedzących na schodach, oczekujących często od godziny 7, gdy Wydział Komunikacji się otwiera, żeby załatwić swoje ważne sprawy. W tym momencie mogę przeprosić za te lata trudności, natomiast zapewniam, wszyscy klienci naszego Wydziału Komunikacji zobaczą, w jaki sposób można i powinno się obsługiwać klientów. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych wydziałów komunikacji w Polsce. Jestem wzruszony, bo to naprawdę jedna z ważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat.
4: Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł rozpoczęcia starań o to, aby ten obiekt administracji publicznej, można powiedzieć, powstał tutaj w tym miejscu, nie śniło mi się, że to się wydarzy tak szybko i chciałem tylko taką anegdotę odpowiedzieć, kiedy jechałem samochodem i w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł zadzwonienia do posła Hoca w celu poproszenia go o wsparcie tego projektu w kwestii pozyskania środków. Czesław Hoc powiedział, nie no, ja kiedyś tam na tym placu ratuszowym w Wydziale Komunikacji czekałem na tych schodach. Jacek, musimy wybudować nowy Wydział Komunikacji. I od tego czasu minęło kilka tygodni i do naszego starostwa dotarła informacja, że otrzymaliśmy 8 milionów dofinansowania do projektu budowy nowego Wydziału Komunikacji. To była dla mnie osobiście jedna z najważniejszych informacji. W związku z tym, o czym tutaj mówił pan starostwa, idąc codziennie do pracy, miałem absolutnego doła, mówiąc wprost, patrząc się na w jakich warunkach muszą funkcjonować ludzie oczekujący na załatwienie swoich spraw. Mieliśmy wiele problemów związanych i z archiwum, z salą konferencyjną dla radnych, gdzie miałyby się odbywać komisje Rady Powiatu i postanowiliśmy połączyć to. I do Wydziału Komunikacji powstały nowe koncepcje, czyli nowy wydział związany z archiwum i obiekt, w którym się znajdujemy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt. Jesteście wielcy, włożyliście w ten projekt kawał serducha. Ja obserwowałem to na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu zarządowi powiatu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, szanowni radni, bo bez was na pewno ten obiekt by nie powstał. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie, miesiące przyniosą momenty tego, aby się jeszcze chwalić bardziej tym obiektem. Będziemy obserwowali, jak odbywa się tutaj jakby realizowanie tych zadań Wydziału Komunikacji, ale jestem przekonany, że była to dobra koncepcja, dobry pomysł. Ten obiekt jest obiektem, który kosztował ponad 13 milionów złotych, ale jest to obiekt, który jest przygotowany, szanowni państwo, do kolejnego rozbudowania. Jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli chęć i potrzeby do tego, aby ten obiekt nadbudować, fundamenty i technologia wykonania tego obiektu wskazuje na to i daje nam taką możliwość, aby ten obiekt nadbudować, więc jest to on obiektem rozwojowym. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział i pochylił się tutaj panu majstrowi, panu kierownikowi, który jest tam, schował się właśnie w tyle sali. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że był pan z nami. Bardzo dziękuję, że jest pan fachowcem naprawdę dużego kalibru i bardzo dziękuję firmie, że cała inwestycja została przeprowadzona naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: Budynek Kołobrzeskiego Wydziału Komunikacji i Archiwum mieszczący się przy ulicy Gryfitów 10 to nowoczesny, parterowy i w pełni dostępny obiekt zaprojektowany z myślą o wygodzie mieszkańców oraz sprawnej pracy urzędników. Wartość wszystkich robót budowlanych to koszt ponad 13 milionów złotych.

0: Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Obwodnica Bobolic w ciągu krajowej 25 wchodzi w etap realizacji. Już niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże wykonawcy plac budowy. A w ramach zadania powstanie ponadkilometrowy odcinek łączący trasę na Bydgoszcz z ekspresową 11. Po wybudowaniu drogi S11 ruch ciężarówek w Bobolicach zmniejszył się, ale tylko częściowo. Niektóre nadal wjeżdżają do miasta od strony Białego Boru. Problem ma rozwiązać budowa kilometrowego łącznika domykającego Bobolicki Ring. Budowa ma się zakończyć w połowie 2028 roku.
2: Muzyką się żyje.
3: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
4: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
3: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hit na czasie. Nawet się zrymowało.

0: Tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Bring the beat,

0: Semmuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowej Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Koszalin na czasie.
11: Oliwie Kisielewska. Niedziela pod znakiem piłki ręcznej w Koszalinie. Dzisiaj kibiców czekają aż dwa mecze. Na początek o 15.00 piłkarze Gwardii Koszalin wyjątkowo w hali przy ulicy Pałata zmierzą się z mocnym rywalem z Gorzowa. Koszalinianie są po wygranej w Poznaniu, więc apetyt na kolejne punkty jest ogromny. Z kolei o 19.00 przenosimy się do hali widowiskowo-sportowej, gdzie nasze szczypiornistki w ramach czwartej kolejki Ligi Centralnej podejmą SPR Olkusz. Dwie drużyny, dwa mecze i całe popołudnie emocji.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, a jak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
14: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
15: Serce zabiło mocno.

0: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
1: No i ta historia zakończyła się ślubem, a jak się żyje po ślubie?
0: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
1: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt. No tak, sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych. Jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, ale wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście, oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
17: I po reklamie.
1: SK.

0: Tam, tam, tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się

0: nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
7: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
6: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
8: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
6: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than a Game. 4 minuty po godzinie 11:00, to jest SK.

takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 4, 2, 3, 2, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do -35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tovlo, Checking Body już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamon.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
12: Koszalin na czasie.
13: Oliwie Kisielewska. W koszalińskim kinie Helios czekają na Was gorące filmowe nowości, a Radio SK jak zawsze ma dla Was darmowe wejściówki. Przedpremierowo możecie zobaczyć Digger, satyryczną czarną komedię. W repertuarze też thriller psychologiczny z Anne Hathaway, Verity, coraz większy mrok, a dla najmłodszych animacja Zapomniana Wyspa. A oprócz tego czeka na Was Lalka, W sercu dziczy czy Nie patrz w dół 2. Jeżeli chcecie zdobyć darmowe bilety na dowolny seans, mailujcie na koszalin@sk.pl, w temacie wpiszcie Helios.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent

0: Systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 73730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
3: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
4: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
2: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23:00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12:00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I wanna be your slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Co by Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasiach. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resty Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladze, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Erik Lee, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To jest, ten maksimum to jest najgorzej.
1: Ale jest i ten plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie
0: w tym
1: momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O, tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyk.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie.
3: Odlot ślicznie tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
12: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
19: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
18: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
20: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
18: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
21: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadą.

0: Samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając, słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
1: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
0: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
2: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Czerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: I po reklamie. SK.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielne hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Co? Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
12: Koszalin na czasie.
13: Oliwiek Sielewska szykuje się wielkie święto w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Młodzi twórcy, 8 spektakli i 6 dni teatralnych emocji. Od 20 do 25 października ruszają koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr. Zobaczymy 8 spektakli konkursowych przygotowanych przez reżyserów m.in. z Warszawy, Krakowa czy Poznania. Będzie okazja do rozmowy z twórcami, a na sam koniec wyczekiwany finał, czyli spektakl Prawda w reżyserii Wojciecha Malajkata.
11: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
15: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
14: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
16: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
17: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
14: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale, to po tym jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
18: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Agnieszka Koszalin. Let's get it started in here.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
3: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: pracy.
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Zerluk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Tu tata, odbiór. Skręciłem w lewo, potem w prawo i... Nie, skręciłem dwa razy w prawo. O nie, zgubiłem się.
3: Ty też zgub się w przygodzie na ranczu tajemniczych ścieżek w Iwęcinie między Koszalinem a Darłowem. Wśród atrakcji aż 3-hektarowy labirynt w kukurydzy ze strefami o różnym stopniu trudności. Farma dyniowa, jałówki Highland, punkt gastronomiczny serwujący dyniowe ciasta i ciepłe przekąski. Fantastyczne miejsce na odpoczynek dla rodzin i grup. Więcej na Facebooku i Instagramie rancza tajemniczych ścieżek.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro Wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
9: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieże.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
10: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
11: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
8: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
12: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia. Żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot Ściśle Tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK w Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia Tylko Kochaj Mnie po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cat Rally, Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK
1: Autopromocja.
0: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
1: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwania warką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz

0: 16. edycja imprezy rusza w nocy z 24 na 25 października, a do wyboru są dystanse 7, 21 i 42 km.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
3: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
2: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
4: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: I po reklamie.
17: SK.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Wiesz z kim.
0: Wiesz kiedy.
1: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
0: ślicznie tajny.
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne.

0: i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. I po reklamie.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
2: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
3: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
1: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
4: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK. Promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Koszalin na czasie.
20: Oliwia Kisielewska. Sporo muzycznych emocji czeka nas w tym miesiącu w Koszalinie. 10 października w Filharmonii podwójny jazzowy finał festiwalu Koszalin Bass Fest z orkiestrą Ludwika Sarskiego i Confusion Project. 15 października zadowoleni będą fani Pink Floyd. Bydgoski The Echoes Project zagra utwory z legendarnej płyty Wish You Were Here. Z kolei 17 października w Teatrze Muzycznym Adria odbędzie się Michael Jackson Show. Dla fanów Króla Popu to pozycja obowiązkowa.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.

0: O szczegółach Michał Rawa.
1: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
0: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.

0: RTV.sk.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: Ha, no wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Jacka Koszali.
1: Reklama.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: SK Koszalin News.
1: O hejcie, nieprawdziwych informacjach i fałszu w sieci dyskutowali uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Koszalinie. Ponad setka dzieci z klas drugich i trzecich wzięła udział w spotkaniu w ramach akcji Bajeczni Adwokaci. Podczas spotkania z prawnikami dowiedzieli się m.in. czym zajmuje się adwokat, jakie ma prawa i do kogo mogą zwrócić się o pomoc, gdy dzieje się coś złego.
2: Anna Bochniazinka, jestem koordynatorką akcji Bajeczni Adwokaci w Izbie Adwokackiej w Koszalinie. Jest to czwarta edycja tej akcji. Jest to akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz uczniów zerówek przedszkolnych, organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką. W tegorocznej edycji do udziału w akcji zgłosiło się ponad 20 placówek oświatowych. Przeprowadzimy zajęcia dla około 1300 uczniów. Celem tej akcji jest

0: W jaki sposób powinny szukać pomocy i gdzie taką pomoc mogą otrzymać?
1: Czy z waszego adwokackiego doświadczenia widać, że takich spraw przybywa? Czy duża ich część trafia na wokandę?
0: Niestety tak. Szczególnie problem hejtu wśród najmłodszych jest takim problemem bardzo teraz, można powiedzieć, na czasie coraz większym. Też jeżeli prowadzimy te akcje dotyczące hejtu, bardzo dużo szkół się zgłasza, bo tych problemów jest sporo. I sądy bardzo poważnie podchodzą do tego typu spraw i jeżeli spotykają się z hejtem i jakieś szkoły zgłaszają, że takie problemy są, to te sprawy są traktowane poważnie i one często trafiają na wokandę. Natomiast właśnie naszym celem jest też edukowanie dzieci i tłumaczenie im, że takie zachowania są zachowaniami złymi, dzieci nie powinny ich popełniać. Dlatego też, że my w naszej pracy zawodowej często spotykamy się z tym, że dzieci, które finalnie muszą gdzieś ponieść odpowiedzialność, stanąć przed tym sądem, one są po prostu często przestraszone, one nie mają świadomości tego, że swoim działaniom mogły wyrządzić komuś krzywdę, że takie działanie jest karalne, nie wiedzą, że w ogóle same odpowiadają za swoje zachowanie, dlatego ta akcja ma na celu uświadomienie im tego wszystkiego i tego, żeby dzieci po prostu mogły tych błędów uniknąć.
1: I co, dzieci nabywając tej wiedzy otwierają buzię ze zdziwienia i oczy?
0: Zdarza się. Najczęstszym momentem, kiedy dzieci otwierają właśnie buzię ze zdziwienia, jest to, kiedy im uświadamiamy, że w zasadzie od 10 roku życia sąd już może się nimi interesować, a nie tylko rodzicami. A drugim takim momentem jest najczęściej, kiedy uświadamiamy ich, że jeżeli korzystają ze swojego telefonu i piszą na nim różne obraźliwe rzeczy, czy w internecie, czy na jakichś grupach, forach, to nawet jeżeli te rzeczy skasują i jeżeli usuną je z chmury, to policja i prokuratura mają takie narzędzia, że są w stanie odzyskać wszystkie te informacje, które były na telefonie. To jest taki szczególnie moment, że widać po dzieciach, że są przestraszone, bo gdzieś tam pewnie myślały, że jak pokasowały wiadomości, to problem zniknął.
2: Bartosz Piątkowski, jestem nauczycielem w szkole podstawowej numer 4. Traktujemy każdą taką akcję jako wartość dodaną do tego, co na co dzień robimy w szkołach. Również wdrożyliśmy w tamtym roku w naszej szkole program Reschool. W tym programie dzieci mogą anonimowo zgłaszać do nas swoje informacje na temat właśnie hejtu, przemocy i fizycznej, i psychicznej, ale co najważniejsze, osoba zgłaszająca nie musi się przedstawiać, jest anonimowa, zgłasza, że zauważyła taki problem i my zaczynamy tą sprawę rozwiązywać.
1: No i co, dzieci piszą te anonimy?
2: Tak, nie było tego specjalnie dużo, tak? W tamtym roku mieliśmy 17 takich interwencji. Próbujemy je na bieżąco z naszą całą ekipą pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów, których mamy zatrudnionych u nas w szkole, rozwiązywać, rozmawiać z rodzicami, wysyłać na spotkania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby zastopować to, co może przynieść zło w naszej szkole.
1: Jak reagują rodzice, kiedy dowiadują się, że ich pociecha nabroiła?
2: Najczęściej są bardzo zdziwieni. Rodzice tak naprawdę od czasów pandemii troszeczkę odeszli od swoich dzieci. Dzieci robią na swoich forach rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Nam, dorosłym, włos się na głowie jeży, natomiast rodzice są zdziwieni. Żadna z osób, która została z nami umówiona na spotkanie i rozmawiała, mówiła, że nie kontroluje tego, co dziecko robi w sieci, nie kontroluje jego telefonu, co on ogląda i z czym jest na co dzień.
1: Słuchajcie, powiedzcie mi, kto to jest adwokat?
3: Adwokat to jest osoba, która się może wyciągnąć z więzienia, na tyle wiem.
1: A ty wiesz, czym zajmuje się adwokat?
3: Adwokat to jest taka osoba, która broni swoich krewnych, którzy chcą wyjść z więzienia.
1: A jak ktoś jeszcze nie trafił do więzienia, to może mu pomóc adwokat?
3: Chyba tak. Na przykład ktoś się rozwodził, to adwokat to jest taka osoba, że może albo kobietę bronić, albo faceta.
1: Z jakim problemem poszedłbyś do takiego adwokata?
4: Na przykład, że ktoś mi coś robi, dokucza, czy hejtuje.
1: A zdarzają się takie rzeczy w szkole, że ktoś hejtuje na przykład?
4: No, czasem się zdarzają.
5: Prawda. Mi się ostatnio wydarzyło.
1: A co to się stało?
5: No, był tu koleżanki, obgadywały mnie i bardzo mi było przykro i wracałam do domu codziennie z płaczem i miałam rozmowę z panią, wszystkie dziewczyny, chłopacy i pani nam mówiła, że to jest po prostu hejt, jak wszystkie osoby na jedną osobę, dziewczynkę, chłopca napadają, to nawet dziecko może sobie zrobić krzywdę, bo nie wytrzymuje z emocjami.
1: Jak się skończyła ta sprawa? Przestali już hejtować?
5: No, przestali już wyzywać mnie i obgadywać.
6: Tegoroczna edycja Bajecznych Adwokatów potrwa do końca września. Podczas spotkań wykorzystywana jest bajka pod tytułem Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów, czyli fałszywa opinia, niebezpieczny challenge i magiczny eliksir z wulkanicznego popiołu. Dzieci otrzymują kolorowanki, zakładki do książek i wodne tatuaże. A na akcji z mikrofonem był Marcin Kieca.
7: SK Koszalin.
6: Archiwiści z całego regionu świętowali Dzień Archiwisty. Został ustanowiony w 2019 2019 roku przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowych. Jest okazją do zwrócenia uwagi na rolę

0: archiwów i znaczenie pracy osób, które na co dzień dbają o właściwe zabezpieczanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji. Tegoroczne koszalińskie obchody odbyły się pod hasłem Archiwa wobec wyzwań sztucznej inteligencji między pamięcią a przyszłością.
1: Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie. Archiwiści zajmują się przede wszystkim zabezpieczaniem źródeł informacji, ale też są bardzo dużym wsparciem przy tak obecnie, współcześnie natłoku dużej ilości informacji. Są wsparciem przy wyszukiwaniu konkretnej wiedzy, konkretnych informacji, które znajdują się właśnie w zasobach archiwów. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy archiwistów zakładowych, koordynatorów czynności kancelaryjnych, ale też kierowników jednostek państwowych i samorządowych, którzy na co dzień są odpowiedzialni za zarządzanie dokumentacją, ale też ją współtworzą, ją zabezpieczają. Więc jest to nasze wspólne święto. Jednym z zadań archiwisty to nie jest tylko zabezpieczenie tego, co już posiadamy, ale też trochę musimy mieć taką wizję tego, co należałoby zabezpieczyć, wartościować tą dokumentację, aby ona była właśnie przechowywana i służyła naszym przyszłym pokoleniom. Więc to jest też bardzo taka odpowiedzialna praca, wymagająca na pewno dużej wiedzy, oczywiście cierpliwości, ale współczesny archiwista, można powiedzieć śmiało, że działa na pograniczu historii, prawa administracyjnego, również na styku nowoczesnych technologii. Dlatego dzisiaj na tym naszym spotkaniu będziemy mówić również o tym, co już się dzieje w archiwach, czyli o sztucznej inteligencji. Bo sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w archiwach państwowych. Ona wspomaga odczytywanie na przykład ręcznego pisma, w księgach pomaga w katalogowaniu informacji, no ale jak wiemy, może też stwarzać dużo różnego ryzyka i zagrożeń i o tym dzisiaj będziemy mówić.
2: Ilu archiwistów, ilu pracowników pracuje w Koszalinie w Archiwum Państwowym?
1: W Archiwum Państwowym w Koszalinie pracuje około 30 pracowników. Mamy dwa oddziały w Słupsku i w Szczecinku. Natomiast na dzisiejsze wydarzenie zaproszeni zostali również archiwiści zakładowi z podmiotów państwowych i samorządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. To ich ciężka praca wpływa na to, co kiedyś w przyszłości trafi do Archiwum Państwowego, bo trzeba pamiętać, że w tych podmiotach ta dokumentacja, która powstaje, jest to tak zwany państwowy zasób archiwalny i część, ta najważniejsza dokumentacja, mówimy, że około 20%, powinna być zgodnie z ustawą archiwalną przekazywana do archiwów państwowych i właśnie to, co trafia do archiwów, jest przechowywane wieczyście i nigdy nie będzie ulegało brakowaniu. Dlatego niezwykle ważna jest również rola tych osób, które na co dzień w urzędach pracują, stoją na straży tej dokumentacji, na straży przechowywania tych informacji, ponieważ to od ich pracy również zależy to, co kiedyś w przyszłości będzie w archiwach państwowych.
2: Na archiwistę można zawsze liczyć. Mówię to w kontekście takim, że no na przykład często gdzieś przy remontach, przy jakichś przeprowadzkach znajdujemy na strychach, w piwnicach różne rzeczy, które dotyczą na przykład naszej rodziny, czy naszego miejsca zamieszkania. I mówię o tym, że na archiwistę zawsze można liczyć, bo nawet jak nie mamy komu tego zostawić, albo boimy się, że coś się z tym stanie, że zostanie zniszczone, przepadnie gdzieś, to zawsze można to przynieść do archiwu. I tutaj już będzie na wieki wieków. Amen.
1: I tak, i nie. Zgodzę się oczywiście, że można liczyć zawsze na archiwistę, bo jeżeli posiadamy takie materiały w zasobie naszego archiwum, to zawsze będziemy robić wszystko, żeby naszym użytkownikom pomóc w jak najlepszy sposób i dotrzeć do tych informacji. Natomiast nie każde materiały, których jesteśmy w posiadaniu, nadają się do tego, żeby trafiły do archiwum państwowego. My jesteśmy archiwum historycznym, które przechowuje przede wszystkim źródła związane z historią miasta, regionu, ludzi. Więc nie każdy dokument, który nawet posiadamy u siebie w archiwum rodzinnym, czy nawet w tych urzędach, o których wcześniej wspomniałam, stanowi taką wartość, aby należało go przechowywać wieczyście.
3: Krzysztof Czyżykowski, jestem pracownikiem Archiwum Zakładowego Sądu Rejonowego w Słupsku.
2: Chciał pan całe życie być archiwistą?
3: Nie, trafiłem tam z przypadku, praktycznie poszedłem na staż do sądu, byłem najpierw protokolantem, później sąd dostał nowy budynek i księgi wieczyste się przenosiły z innego budynku do drugiego. Była migracja ksiąg wieczystych, czyli wpisywanie w system i zostałem oddelegowany do tego przeprowadzki, uporządkowania tego ksiąg wieczystych akt. No i tak później gdzieś tak zostałem wkręcony i później przejąłem całe główne archiwum zakładowe, nie?
2: Jakie cechy musi mieć dobry archiwista?
3: Skrupulatność przede wszystkim, pilnowanie, no takie konsekwencje, nie? W tych dokumentach odkładanie, pilnowanie, porządkowanie, no to no, porządek musi być. Żeby znaleźć później w 8000 metrów bieżących akta, które gdzieś się odłoży, no to jest ciężko, nie?
2: Czyli to jest taka trochę też benedyktyńska robota.
3: No można tak powiedzieć. Cały czas trzeba być skupionym. No są akta, dokumenty, wszystko jest podobne, nie? I po prostu gdzieś, no segregowanie to wszystko w odpowiednie jakieś jakieś te rubryki, no wymaga dużej precyzji, nie?
2: Czy w swojej pracy zawodowej trafił pan na coś takiego, co było jakimś odkryciem, zmieniło jakiś punkt widzenia? Czy odkrył pan po prostu coś ciekawego, czego nikt inny przed panem nie odkrył?
3: Na pewno dużo się dowiedziałem gdzieś tam o historii, nie? Jakiegoś tam też sądownictwa i jak te były dokumenty, akta tworzone i po wojnie nie było na przykład papieru tego wszystkiego, gdzie wykorzystywane były jeszcze okładki na przykład z spraw z lat z XIX wieku, nie? Z 1863 roku. Były po prostu obracane i wsadzane akta sprawy bieżące.
2: Czyli w swojej pracy czasami ma pan dreszczyk emocji?
3: O tak, no nieraz są, nie? No siłą rzeczy przeglądam niektóre sprawy, które gdzieś idą do zniszczenia, przekazania do Archiwum Państwowego, no i nieraz są materiały zdjęciowe z różnych jakichś tam wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No czasami jest dreszczyk emocji.
2: Święto archiwisty, czego by pan chciał życzyć swoim kolegom, koleżankom po fachu?
3: Cierpliwości i też radości z tej pracy, warunków pracy, nie? Też, żeby właśnie się poprawiały te warunki pracy.
0: W Koszalińskim Archiwum Państwowym zatrudnionych jest 30 archiwistów. Na miejscu był Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
0: W Koszalinie podpisano umowy na zadanie w ramach projektu rozbudowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego. Nowa platforma, która powinna ruszyć w kwietniu przyszłego roku, zapewni łatwiejszy dostęp do danych przestrzennych i sprawniejszą obsługę bez wychodzenia z domu. To też poprawa jakości danych geodezyjnych, które będą aktualizowane na bieżąco. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
5: To jest już drugi etap budowania tej infrastruktury. Pierwszy etap to było kilka lat temu. Pierwszy etap pozwolił zdigitalizować zasoby w ogóle wszystkich 21 powiatów w województwie. Teraz przechodzimy do etapu drugiego. Budujemy system do obsługi tego państwowego zasobu geodezyjnego. Taką platformę czy bazę danych, której będą też mogły czerpać inne systemy w przyszłości budowane jakby na niej. Czyli ta podstawa taka geodezyjna. Bez tego nie mogliśmy pójść dalej. Także cieszę się niezmiernie, że się udało, że oprócz tej takiej ograniczonego zakresu, który występuje w tej wersji podstawowej w całym województwie, my mamy ten zakres taki nieco rozszerzony. Dlatego te koszty u nas w mieście Koszalin są nieco większe. Za zgodą Zarządu Województwa udało się otrzymać jeszcze środki na zakup niezbędnych serwerów i całej tej infrastruktury takiej technicznej do obsługi tego systemu.
6: Michał Durka, pełnomocnik marszałka województwa do spraw regionalnej infrastruktury i informacji przestrzennej. System, który będzie dostarczany, rzeczywiście pozwoli nam na integrację danych na poziomie szczebla wojewódzkiego, udostępnić te dane jednorodnie mieszkańcom naszego województwa, a dla mieszkańców Koszalina w moim przekonaniu to na pewno usprawnienie dostępu do tych danych geodezyjnych, możliwość realizacji usług bez wychodzenia z domu.
7: Nazywam się Artur Studiński, jestem dyrektorem Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru. Pełnię też funkcję geodety powiatowego w mieście Koszalin na prawach powiatu, geodety miasta. Od 2019 roku mamy problem z funkcjonowaniem naszego systemu i czyniliśmy różne usilne zabiegi, ażeby wyłonić nowego dostawcę oprogramowania. Jednak z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe miasta nie udawało nam się. Dwa przetargi uległy unieważnieniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków. I tak od 2024 roku podjęliśmy próby przekonania pana marszałka, ażeby ta regionalna infrastruktura informacji przestrzennej, którą zbudował w poprzedniej perspektywie finansowej, została rozszerzona o dostawę oprogramowania dla miasta Koszalin. Udało się to. I od 2025 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną o uczestnictwie w tej infrastrukturze, zaczęliśmy po prostu przygotowywać dokumenty. Pokłosiem tego było w styczniu 2026 ogłoszone postępowanie na dostawę tych komponentów. Postępowanie było dosyć trudne. Spotykaliśmy się z dużą lawiną pytań. Tych pytań było około 300. Wielokrotnie modyfikowaliśmy specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Kilka razy też spotkaliśmy się w Krajowej Izbie Odwoławczej z potencjalnymi wykonawcami i ostatecznie dokonaliśmy wyboru oprogramowania. Niestety też nie poszło nam to gładko, ponieważ dwie oferty, które zostały złożone, jedna to kontrahent, z którym dziś podpisujemy umowę, drugi kontrahent postanowił złożyć odwołanie. 19 września otrzymaliśmy pozytywny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej i w efekcie tego dziś możemy przystąpić do podpisania tej umowy. Dla mieszkańców Koszalina pojawią się nowe usługi, które pozwolą realizować zadania bez wychodzenia z domu. Będą mogli zamówić wypisy, wyrysy i inne dokumenty, mapy, materiały państwowego zasobu z dostępnością 24 godziny. rodziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie pozostajemy też obojętni na wymogi cyberbezpieczeństwa, ponieważ nowe komponenty, które dostarczy z kolei firma Comp, zapewnią nam wysoki poziom bezpieczeństwa. Usługi będą szyfrowane, serwery będą najwyższej wydajności, będą nowe maszyny, dane będą zduplikowane, także pozwoli nam to zasilić wojewódzką infrastrukturę takimi danymi, jakimi oczekuje od nas partner wiodący. W tym projekcie udział biorą wszystkie samorządy z terenu województwa zachodniopomorskiego, samorządy powiatowe oraz wszystkie miasta na prawach powiatu. Wykonawca zdeklarował, że czas realizacji umowy jest 6 miesięcy od daty podpisania. W 1 kwietnia przypadnie termin, kiedy będziemy gotowi do tego, ażeby świadczyć tego typu usługi. Mieszkańcy w ramach usługi e-klient będą mogli m.in. zakupić mapy, wypisy, wyrysy oraz inne dokumenty, które są im niezbędne do obrotu nieruchomościami. To są dokumenty formalne, których za każdym razem wymaga notariusz, wymagają sądy wieczystoksięgowe. Będzie można taki dokument w formie elektronicznej zamówić, również w formie drukowanej. Uruchomimy usługi dla rzeczoznawców, komorników i usługę darmowych danych. Ta usługa e-komornik będzie pozwalała komornikowi do tego, ażeby sprawdzić, czy podmiot, który leży w jego obszarze zainteresowania, posiada jakieś nieruchomości na terenie miasta Koszalina. Gdyby takie posiadał, to wówczas może prowadzić skutecznie egzekucję komorniczą i uzyskać od nas dokumenty. E-rzeczoznawca z kolei to taka usługa, która zapewni rzeczoznawcom majątkowym, którzy sporządzają operaty szacunkowe na potrzeby obrotu nieruchomościami, dostęp do danych państwowego zasobu też online, a z kolei darmowe dane, tam będziemy prezentować te wszystkie dane, do których klient będzie mógł w sposób łatwy z jednego miejsca dotrzeć. W tej chwili część tych danych udostępniamy na BIP-ie, jednak nie jest to tak intuicyjnie dla klienta. Będzie się to odbywało z poziomu tego portalu.
0: Koszalin w ramach projektu uzyska ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania, czyli 100% środków na realizację projektu, a platforma ma ruszyć w kwietniu 2027 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
0: Po raz 16 w Koszalinie odbędzie się Nocna Ściema. Wyjątkowy bieg, w którym można cofnąć czas i wykręcić się naprawdę nietypowy wynik. A to dlatego, że wydarzenie odbywa się w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. O tym, co czeka uczestników tegorocznej edycji, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
8: Michał Bieliński, Rozbiegany Koszalin, biegnijmy.pl.
9: Nadchodzi Nocna Ściema, kolejna 16 już edycja. Dlaczego to wydarzenie jest takie wyjątkowe?
8: A, bo przede wszystkim już trwa tyle lat w Koszalinie, że trudno byłoby nie zauważyć, że Nocna Ściema znowu nadciąga. 16 edycja 2026, a zaczęliśmy w 2011 roku, czyli już całkiem dawno. No i dlatego warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji do tego, żeby troszkę pobiegać, a dystanse są ciekawe do wyboru, bo mamy i 7 km i tradycyjnie półmaraton 21 km i maraton dystans królewski, czyli 42 km.
9: No ale co właśnie powoduje, że ta Nocna Ściema jest taka wyjątkowa, bo nie jest to zwykły bieg, jest to naprawdę niesamowity bieg.
8: A Nocna Ściema zawsze odbywa się w ten weekend, czyli z soboty na niedzielę, właśnie podczas momentu, kiedy zmieniamy czas z letniego w zimowy. A że startujemy punktualnie o godzinie 2 w nocy, to mamy niepowtarzalną okazję na to, żeby pobić rekordy świata, życiowe, jakiekolwiek by przyszły nam do głowy, bo w trakcie biegu z godziny 3 zmienia się czas na 2, a w wynikach podajemy ten czas mijający od godziny 2 do ukończenia biegu. A więc możemy przebiec półmaraton w kilka minut. A maraton zdecydowanie zawsze udaje się pokonać poniżej 2 godzin, choć dopiero w tym roku ten rekord świata oficjalny padł właśnie w tym czasie. A w Koszalinie już od ponad 15 lat.
9: W programie są też biegi dla dzieci, czyli Nocna Ściema Pikuś, mamy też Nordic Walking i właśnie jak ten dystans będzie przy poszczególnych biegach wyglądał oraz jak te trasy będą przebiegały.
8: Rozpoczynamy biegami właśnie dla dzieci i młodzieży, czyli Nocna Ściema Pikuś. Dystanse zróżnicowane od 100 do 1600 metrów, przeznaczone właśnie dla młodszych uczestników Nocnej Ściemy i poprowadzone wyłącznie na stadionie Bałtyk, czyli tam, gdzie rozegra się też start główny do pozostałych dystansów, ale z dziećmi i młodzieżą pozostaniemy na miejscu bieżni, czyli w obszarze stadionu Bałtyk. Później od godziny 2 w nocy, czy o godzinie 2 w nocy punktualnie ruszą wszystkie pozostałe dystanse, łącznie z tymi, którzy będą maszerować z kijkami Nordic Walking, a więc nasze patyczaki, więc dystans 7, 21 i 42 km zależnie od tego pokonywanego dystansu jest podzielony na 7-kilometrowe okrążenia, mniej więcej 7, bo tam jest kilka metrów więcej. Trasa jest atestowana Pana, testem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a więc możemy walczyć właśnie o te prawdziwe życiówki. I poprowadzona jest ze stadionu Bałtyk ulicą Stawisińskiego, później ulicami Gnieźnieńską, 4 marca, Wojska Polskiego, Zwycięstwa, Chełmońskiego i z powrotem Stawisińskiego i znów przebiegamy przez teren stadionu po to, żeby rozpocząć kolejne swoje okrążenie. Biegi dzieci rozpoczynają się 24 października w sobotę o godzinie 20. Biegi dla dorosłych o godzinie 2 w nocy już 25 października ze startem wszystkie biegi na stadionie Bałtyk, a zapisywać cały czas się można na naszej stronie internetowej www.nocnaściema.com i tam zachęcamy do tego, żeby rejestrować swój udział zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
9: I ile osób już mamy zarejestrowanych, a ilu spodziewacie się w dniu tego wydarzenia?
8: Już do biegu głównego, czyli na tych dystansach 7, 21 i 42 km zapisało się niemal 900 osób. Spodziewamy się, że około 1000 osób finalnie wystartuje w samym biegu i ukończy też zaplanowany dystans. Na mecie już mamy przygotowane, już do nas dotarły naprawdę fenomenalne medale, jeszcze większe niż przed rokiem, równie świecące jak przed rokiem, czyli jeśli je naświetlimy czy nasłonecznimy, to na pewno w ciemnym pomieszczeniu zobaczymy ich prawdziwy blask. No i oczywiście dodatkowe atrakcje w pakietach. Część z uczestników wybierze czy koszulkę, chustę i torbę bawełnianą. To takie kultowe gadżety nocnej ściemy. Będzie nasz sklepik ściemniacza. No i będzie jakaś wyżerka na mecie. Także masa dodatkowych też atrakcji. Będzie zbiórka charytatywna prowadzona podczas nocnej ściemy. Więc będzie warto naprawdę nas odwiedzić, zobaczyć jak wygląda nocna ściema. I będzie jedna mocna zmiana. Nie będzie fajerwerków. Ale mamy coś w zamian, więc warto zobaczyć w nowej odsłonie właśnie nocną ściemę w tym roku.
9: Czyli taka niespodzianka.
8: Taka niespodzianka. Kto już mnie troszkę bliżej zna, to pewnie już się domyśla, co może być na starcie, ale naprawdę będzie to spektakularny start, tak jak do tej pory to realizowaliśmy.
9: A jakie w takim razie nagrody można zdobyć za zajęcie pierwszego miejsca?
8: Przede wszystkim za rekordy świata. Mamy do podziału od naszego partnera bon na 1000 zł, czyli im więcej osób oczywiście pokona maraton w tym wypadku w rekordowym wyniku, czy to będą panie, czy panowie, to może uzyskać część tej kwoty lub całą, bo w ostatnich 2 latach cała ta pula przypadła jednej osobie. Jeśli chodzi o półmaraton, nagradzamy tu pierwsze trójki pań i panów i tam też będą bony o wartościach dwukrotnie wyższych niż przed rokiem. To będzie 600, 400 i 200 zł dla kolejnych miejsc. Nagradzać też będziemy osoby najszybsze urodzone w Polsce, aby docenić to, że nasi rodacy również chcą zdobywać nagrody i też mogą to uczynić. No i będzie też quiz z nagrodami, który przygotowujemy na samo zakończenie dla wszystkich uczestników. A w międzyczasie też będziemy nagradzać kategorie wiekowe, w których przygotowaliśmy fajne statuetki.
9: Zapytam też jeszcze o kwestię bezpieczeństwa, bo bieg odbywa się w środku nocy. Jak właśnie to zabezpieczenie wygląda w postaci funkcjonariuszy? Jak oni Was wspierają?
8: Ogólnie do zabezpieczenia oczywiście zaangażowane są służby miejskie w postaci straży miejskiej i oczywiście policji, które stale z nami są na trasie biegu, ale dodatkowo wyposażamy trasę biegu w fantastyczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Przed rokiem było to 12 zastępów z całej okolicy, bliższej i dalszej od Koszalina. Naprawdę bardzo serdecznie już teraz dziękuję za to zaangażowanie w poprzednich latach i już zaangażowanie w tym roku. Mamy od tego dyrektora trasy, który czuwa nad tym, żeby rzeczywiście cała trasa była zaopiekowana. No i oczywiście też czekamy na wielu wolontariuszy, którzy są potrzebni do organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Nocna Ściema.
9: A jak ci wolontariusze się mogą zgłosić?
8: A wolontariusze również zapraszam ich na stronę www.nocnaściema.com. Tam jest specjalna zakładka wolontariat, w której można zapoznać się przede wszystkim z wolontariatem, no i oczywiście zgłosić do działania w naprawdę różnorodnych elementach naszej organizacji, bo to może być choćby wręczanie medali, podawanie wody, czy też zabezpieczenie trasy albo praca w biurze zawodów. Są miejsca zimne, miejsca ciepłe, ale wszystkie są naprawdę bardzo potrzebne i obsadzenie wolontariatem w okolicach 100-150 osób jest regułą dla nocnej ściemy, a więc miejsc na pewno jest sporo, chętnych zachęcamy do zgłaszania się i zapoznania się z nocną ściemą w tej innej odsłonie, troszkę od środka. I dla każdego wolontariusza przewidujemy koszulki, identyfikatory specjalne, A koszulki są wyjątkowe, bo zupełnie inne niż dla biegaczy.
9: No to trzeba się zgłaszać. Ale jeszcze się dopytam, bo to jest też, myślę, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, przygotować taki bieg. Nie jest on typowy, jest on wręcz bardzo nietypowy. I też właśnie jako organizator, z jakimi takimi największymi wyzwaniami musisz się mierzyć?
8: W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych albo wspomagamy się, największym trudem do przeskoczenia jest to, żeby ktoś zaakceptował godziny swojej pracy. Jeśli, powiedzmy, rozstawiamy nagłośnienie, oświetlenie, cokolwiek innego szykujemy, choćby niespodziankowy pokaz, to wykonawcy muszą się nastawiać na to, że pracujemy bardzo późno w nocy i przez całą noc dopiero zbieramy sprzęt nad ranem, co też jest bardzo kluczowe dla całego wydarzenia, żebyśmy mogli ogarnąć stadion i pozostawić go w całości do natarcia kolejnych gości, którzy pewnie będą korzystać z płyty stadionu. Także jest dużo wyzwań organizacyjnych. Sama praca wolontariatu podczas całej nocy jest na pewno dużo, dużo cięższa niż gdy mamy piękną pogodę za oknem i przyświecające słońce, a pogoda na nocnej ściemie jest zawsze nieprzewidywalna, bo bywało, że były ujemne temperatury, bywało, że było około 20 stopni nocą, ale to jest naprawdę jeszcze wielka niewiadoma.
9: To jeżeli ktoś się na przykład jeszcze zastanawia, dlaczego warto wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, dlaczego?
8: No bo bardzo fajnie biega się nocą, nocna ściema jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem, którego dopóki się nie zobaczy, to się w to nie uwierzy w pełni. Przygotowaliśmy naprawdę niesamowite medale, które ukoją wszystkich wysiłek na mecie każdego z dystansów. No a dla wolontariuszy naprawdę fajna zabawa nocą przez kilka godzin, kiedy naprawdę służymy pomocą naszym uczestnikom, ale mamy wielką frajdę i satysfakcję z tego, jak impreza się udaje, a jest to naprawdę wydarzenie głośne w całej Polsce i trafiające na anteny radia i telewizji w całym kraju.
9: Jeszcze dopytam tylko w takim razie o tych rekordzistów. Czy mógłbyś nam troszeczkę więcej powiedzieć o tych rekordach, które padły?
8: Rekord trasy cały czas nocnej ściemy w półmaratonie to jest 8,5 minuty. Przed rokiem z kolei rozpoczęliśmy dystans 7-kilometrowy, który ponawiamy w tym roku, ale w wyniku najlepszego niestety nie potrafię powiedzieć, za co przepraszam. A w przypadku maratonu te wyniki w okolicach od 2,5 godziny do 3 godzin czasu jeszcze nieściemnionego, czyli 1,5 godziny po ściemnieniu i niecałe 2 godziny z ujętą 1 godziną, to co roku się zdarzają i to jest po prostu typowe dla nocnej ściemy.
9: Czyli nic, tylko korzystać. I jeszcze zapytam właśnie już tak naprawdę na sam koniec, jeżeli ktoś nie może się elektronicznie zarejestrować, to czy będzie można też to zrobić w dniu nocnej ściemy?
8: Wyłącznie jeśli pozostaną jeszcze nam miejsca i ilość medali wystarczy do tego, by rzeczywiście te osoby mogły się zapisać.
9: No tak, no bo to trzeba wszystko wcześniej.
8: Tak, a medale już mamy, więc ta ilość się na pewno nie zmieni. Medale są zamawiane też kilka miesięcy przed nocną ściemą, więc wtedy musimy analizować, ile osób tak naprawdę jest szansa, że dotrze na start i czekamy oczywiście na wszystkich, którzy się w tej chwili zgłaszają, ale zapisy też mogą się urwać w każdym momencie, kiedy stwierdzimy, że ta pula medali przede wszystkim się wyczerpie. Im szybciej, tym bezpieczniej, tym na pewno będziemy mieli pewność, że staniemy na starcie nocnej ściemy.
0: Nocna ściema wystartuje w nocy z 24 na 25 dzień października. Biegi dla dzieci rozpoczną się w sobotę o 20, a główne dystanse 7, 21 i 42 km w niedzielę punktualnie o 2. Start i meta przy stadionie Bałtyk. Zapisy na stronie nocnaściema.com.
4: SK Koszalin.
0: Ponad 5,5 miliona złotych i 83 projekty do wyboru. W Koszalinie trwa głosowanie w ramach 14. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy decydują, jakie inwestycje i wydarzenia zostaną zrealizowane w mieście.
10: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili łącznie 121 projektów. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej pod głosowanie skierowano 83 projekty. Na realizację koszalińskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono 5 milionów 720 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, w tym inwestycyjne, społeczne, proekologiczne i rewitalizacyjne, a także na projekty osiedlowe. Wśród propozycji znalazły się pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych, poprawy bezpieczeństwa, działań na rzecz zwierząt oraz organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Nie zabrakło również projektów skierowanych do konkretnych grup, dla dzieci, młodzieży, seniorów czy osób aktywnych sportowo. Część propozycji dotyczy także ochrony przyrody, rozwoju zieleni miejskiej i tworzenia przyjaznych miejsc wypoczynku.
0: Głosowanie potrwa do 19 października. Szczegóły na stronie koszalin budżet obywatelski.pl.
4: Polska Koszalin News.
0: Więcej miejsc parkingowych w Koszalinie. Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowych parkingów przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika. O szczegółach inwestycji zrealizowanych w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026 w materiale Olinki Sierawskiej.
11: Bartosz Pietrzykowski, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe S.A. Mieszkańcy Koszalina mogą teraz wygodniej łączyć podróż samochodem z przejazdem pociągiem. Polskie Linie Kolejowe S.A. przy przystankach Koszalin Wschodni oraz Koszalin Politechnika oddały do użytku nowe parkingi, które umożliwiają szybkie przesiadki na kolej i ułatwiają codzienne dojazdy do pracy, szkoły czy na uczelnie. Inwestycje zrealizowano w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2026, poprawiając dostępność transportu kolejowego i zachęcając do korzystania z bardziej ekologicznych form podróżowania. Nowe parkingi powstały bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej, co umożliwia szybkie i wygodne przesiadki do pociągów. To kolejne działania poprawiające dostępność transportu kolejowego w województwie zachodniopomorskim oraz zachęcające do korzystania z ekologicznych środków transportu w codziennych dojazdach. Przy przystanku Koszalin Wschodni, przy ulicy na Skwierzynkę, wybudowaliśmy parking z 30 miejscami postojowymi, w tym dwoma przeznaczonymi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wartość inwestycji wyniosła ponad 670 tysięcy złotych netto. Z kolei przy przystanku Koszalin Politechnika, przy ulicy na Skarpie, powstał parking z 70 miejscami postojowymi, w tym trzema dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Koszt inwestycji to ponad 1 100 000 złotych netto. Pomiędzy parkingami a peronami powstały funkcjonalne ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, w tym osób z trudnościami w poruszaniu się. Całość oświetlona została energooszczędnymi latarniami LED, co zwiększa poziom bezpieczeństwa po zmroku. Na parkingu przy ulicy na Skwierzynkę przewidzieliśmy także miejsce dla rowerów, co umożliwia wygodne łączenie podróży koleją i jednośladem. Po zakończeniu prac parkingi przy przystankach Koszalin Wschodni i Koszalin Politechnika zostały przekazane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego, które odpowiadają za ich utrzymanie i zarządzanie.
0: Łącznie przy obu koszalińskich przystankach powstała setka nowych miejsc postojowych, z których część przystosowana jest do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Łączny koszt budowy obu obiektów wyniósł ponad 1 700 000 złotych.
4: SK Koszalin.
0: Koncert charytatywny dla Góry Chełmskiej w Mikołajki 6 grudnia w Filharmonii Koszalińskiej. Dochód ze sprzedaży biletów cegiełek i licytacji trafi na budowę centrum pielgrzymkowo-turystycznego, które powstaje u podnóża wieży na Górze Chełmskiej.
12: Siostra Paulina Małgorzata Kopal, Sztajski Instytut Sióstr Maryi, prezes zarządu Fundacji Przymierza Koszalin Góra Chełmska. 6 grudnia w mikołajkowy wieczór zapraszamy na wyjątkowy koncert, koncert galowy, muzyczna podróż po świecie. Wprowadzimy Państwa w świat operetki, muzykalu i najpiękniejszych przebojów świata. Przewodnikiem właśnie po tej wyprawie, po tej podróży muzycznej będą soliści, będzie zespół muzyczny. Muzyk, który fascynująco opowiada, jest członkiem zespołu pan Mirosław Krauze, który będzie wprowadzał w poszczególne utwory. Nie zostawi nas tak w tej muzycznej podróży bez takiego przewodnictwa. Spotkamy się z muzyką od Wiednia po Paryż, Amerykę Północną, Południową. Zatem zapraszamy Państwa na tą muzyczną podróż 6 grudnia, to jest niedziela, o godzinie 17 w Koszalińskiej Filharmonii i myślę, że jest to też takie bardzo ważne, że już są dostępne cegiełki. Tutaj w Filharmonii będą dostępne każdego dnia w godzinach, jak otwarta jest kasa biletowa. Na Górze Chełmskiej już od weekendu mamy też dostępne te cegiełki, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze dzisiaj przyjedzie czy zadzwoni, możemy rezerwować, odbiór może być tutaj. Cegiełki są w kwocie pierwsza strefa po 130 zł, natomiast w drugiej strefie mamy te cegiełki charytatywne po 100 zł. W ten mikołajkowy wieczór, czyli w dniu koncertu, zapraszamy Państwa już od godziny 16. Będzie to otwarta filharmonia, ale będą też dostępne stoisko charytatywne, gdzie można się zaopatrzyć już w jakieś świąteczne dekoracje. Będzie też rękodzieło. To wszystko oczywiście związane jest ze wsparciem dla góry, czyli budowy Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego. Tutaj we foyer, tak jak w ubiegłym roku, była cicha licytacja charytatywna. gdzie każdy z zainteresowanych gości, osób, które przybyły na koncert, mógł samodzielnie napisać kwotę, swoje imię i oczywiście wygrywa ta osoba, która poda najwyższą kwotę i zaraz też po koncercie można odebrać ten obraz, to dzieło i zabrać go ze sobą. Też taką formą wsparcia, jak każdego roku, będzie zbiórka do puszek. Też w tym roku będą losy charytatywne. One też w ubiegłym roku była ich bardzo mała ilość, więc w tym roku było już kilka próśb, żeby tych losów było więcej. I oczywiście będą główne nagrody, licytacja, losy te charytatywne nie będą licytowane, ale będzie zaraz po przerwie tej 30-minutowej będziemy wyciągać losy i przekażemy też nagrodę tym, którzy je wylosują. Myślę, że to, co jest takie bardzo ważne, istotne, z czym związany jest ten 7 świąteczny koncert charytatywny dla góry, to oczywiście wspieranie powstającego centrum pielgrzymkowo-turystycznego na Górze Chełmskiej. W tym roku jako fundacja zdecydowaliśmy się na gromadzenie środków. Podjęliśmy działania, podjęliśmy całą strategię z tym związaną, aby jak najwięcej środków kumulować i żeby one mogły być tak wykorzystane w sposób właściwy i celowy, jak było to przy powstawaniu kawiarni Cafe Chełmska. Wtedy przez 4 lata ze zgromadzonych środków fundacja mogła prowadzić to dzieło i doprowadziła je finalnie do końca. W tym roku były oczywiście przeprowadzone prace w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym. Był to taki bardzo ważny etap, to z ramienia nas jako sióstr. Budowa komory technicznej przy głównym budynku oraz prace remontowe na wieży widokowej.
13: Marek Jankowski, architekt odpowiedzialny za projekt i realizację Góry Chełmskiej. W tej chwili na Górze Chełmskiej trwają prace jakby w 3 tematach. Jeden temat to jest potężny remont wewnątrz wieży, która dostanie zupełnie nowy swój wygląd i nową bezpieczną funkcję. Mianowicie jest nowy wyłaz, nowy bezpieczny wyłaz, nowy taras widokowy oraz realizowane są schody, czyli będziemy mogli bezpiecznie z podestami wchodzić na wieżę oraz ze względów tutaj konserwacji zabytków wieża będzie wracała swoim wyglądem, kolorami, detalem architektonicznym do pierwotnego swojego wyglądu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest realizacja bardzo trudnego zadania, którego nie widać, bo ono jest realizowane pod ziemią. To są duże przestrzenie, które przeznaczone są na dodatkową ewakuację, dodatkowe techniczne komory związane z pompami ciepła. I trzeci element to rozpoczęły się prace wykończeniowe w samym centrum, w skrzydle, które będzie służyło rozwojowi prac, którymi się siostry zajmują, pracy z młodzieżą, z terapią i to są prace po instalacjach już tynkarskie. Mamy nadzieję, że w nowym roku rozpoczną się dalsze prace wykończeniowe, natomiast jeżeli chodzi o takie zawsze pytanie stawiane, kiedy całość zostanie przekazana do użytkowania, no to tu po prostu zależy też od po prostu strumienia środków, które no, w tej chwili idą na te prace wykończeniowe.
0: Koncert, przypomnę, w niedzielę 6 grudnia. Bilety cegiełki do nabycia w Kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz u sióstr szynsztackich na Górze Chełmskiej. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
0: Więcej dni i więcej spektakli. Tak zapowiada się tegoroczny festiwal koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr. Realizacje reżyserów młodego pokolenia będą prezentowane na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października. Będzie to kalejdoskop gatunków teatralnych i technik wyrazu artystycznego, a po spektaklach przestrzeń do bezpośredniej interakcji między twórcami a widzami, zapowiada Andrzej Mielcarek, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
14: Zaczynamy we wtorek 20 października, kończymy w niedzielę 25. Będzie więcej spektakli niż wcześniej tych konkursowych, bo 8. One są bardzo rozmaite. Jury będzie miało sporo pracy i pewną trudność, bo będzie musiało porównać spektakle o dużym rozmachu z bardzo kameralnymi, ale myślę, że ponieważ to jest konkurs skierowany przede wszystkim do młodych reżyserów, to jakby koncentrując się na samej reżyserii, będą jurorzy w stanie te prace porównywać. Zaczynamy od pana Włodyjowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. W takim nurcie dyskusji czy reinterpretacji klasycznych tekstów będzie też nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy z Poznania, z Teatru Polskiego. Pokażemy go zresztą poza naszym teatrem, poza naszą sceną, To będzie hangar dawny lotniczy w Unieściu, Mielnie Unieściu. I obok tego będą przedstawienia tak kameralne, jak przedstawienie pod tytułem Helena. No, może tak nie powinienem mówić, ale na mnie robi szczególne wrażenie. Po prostu jest to coś bardzo wzruszającego, łapiącego za serce, a przy tym bardzo ciekawie zrobionego. To jest dzieło jeszcze studentki szkoły teatralnej. A na finał z kolei na niedzielę 25 przewidujemy dwa razy pokazać przedstawienie pod tytułem Prawda, komediowe w reżyserii Wojciecha Malejkata. Także naprawdę ten tydzień będzie bardzo intensywny. Oczywiście, tak jak zawsze, będą też warsztaty dla uczniów szkół średnich z pisania recenzji. My powołujemy oprócz tego dorosłego, w cudzysłowie, jury, także jury młodzieżowe, czyli młodzież też będzie mogła jakby ocenić, wybrać przedstawienie i reżysera, którego praca najbardziej się spodobała.
0: Będzie jury młodzieżowe. Jury to główne. I kto będzie oceniał w tym roku spektakle w M-Teatrze?
14: To jest trójka jurorów. Pani Marla Zielińska, czyli krytyczka teatralna, teatrolożka, w środowisku bardzo znana. Drugą jurorką jest dyrektor Teatru imienia Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska. A trzecią osobą w tym składzie jurorskim jest Paweł Dobrowolski, czyli dyrektor teatru w Olsztynie. Trójka doświadczonych ludzi teatru, którzy myślę, że sprawiedliwie rozstrzygną, komu należy się ten laur M-Teatru. Kiedy spojrzymy na biogramy twórców spektakli, które są przewidziane do oceny, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nigdy tak młodzi ludzie nie byli reżyserami przedstawień. Na przykład przedstawienie krakowskie to dzieło 25-latka i 31-latka. Podobnie z tym poznańskim. Pozostałe również, wspomniałem o Helenie, o tym przedstawieniu, to jest jeszcze, tak powiedziałem, pani, która studiuje, czyli 20-kilkulatka. Bez wątpienia to pokazuje, że to jest rzeczywiście, że to są konfrontacje młodych, czyli ten festiwal spełnia swoją funkcję, służy do tego, żeby spróbować ocenić pracę tego najmłodszego pokolenia reżyserów, a jednocześnie jest to sygnał pewnych tendencji, których się można spodziewać w teatrze w następnym na przykład dziesięcioleciu, bo tak się składa, gdybyśmy wzięli listę laureatów wcześniejszych edycji, że bardzo często ci reżyserzy później są postaciami bardzo istotnymi w polskim teatrze i rzeczywiście są zauważeni, odnoszą kolejne sukcesy.
0: O te tendencje chciałam zapytać, czy właśnie widać, że coś dominuje, przeważa, jakiś temat, jakiś kierunek w tym młodym teatrze, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, o czym najbardziej chcą mówić w tych spektaklach?
14: Taką tendencją, która już od kilku lat bardzo silnie się zaznacza, to jest takie społeczne zaangażowanie, to znaczy pokazywanie pewnych procesów, problemów społecznych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę, to też jest dyskusja z takimi tekstami klasycznymi.
0: Koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr od 20 do 25 października. Szczegóły na stronie btd.koszalin.pl. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
4: SK Koszalin.
0: Ponad 800 osób kształci się w Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie. W tym roku było rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Więcej na ten temat w rozmowie Alicji Górskiej z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk stosowanych w Koszalinie.
15: Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk stosowanych 6 października. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację w Państwa uczelni?
16: W tym roku akademickim mamy wyjątkowo dobry nabór, rekordowy, a myślę, że ponad 800 studentów rozpocznie w tym roku akademickim studiowanie. Nie tyle rozpocznie, co wszystkich naszych studentów będzie ponad 800. Zakończyliśmy już drugi etap rekrutacji, natomiast podjęłam decyzję, że na tych kierunkach, gdzie jeszcze nie mamy wypełnionych limitów, jest możliwość nada się rekrutować, więc myślę, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
15: Jakie kierunki były najbardziej oblegane podczas tegorocznej rekrutacji?
16: Najbardziej oblegane są kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. To są te kierunki, które zanotowały rekordowe zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko. Bo proszę pamiętać, że nasi studenci to nie są tylko osoby, które są świeżo po maturze, ale też blisko 30% naszych studentów są to osoby, które podejmują decyzję o zmianie kwalifikacji, uzupełnieniu swoich kwalifikacji, więc można powiedzieć, że ta liczba osób 30+ z każdym rokiem się zwiększa.
15: W jaki sposób Państwowa Akademia Nauk Stosowanych dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w naszym regionie?
16: Myślę, że właśnie ta rekrutacja w tym roku chociażby jest dowodem na to, że nasze kierunki kształcenia są to kierunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bo oczywiście ta rekrutacja nas bardzo cieszy. Są głosy, że ta rekrutacja jest też taka wyjątkowa w tym roku, ponieważ półtora rocznika, można powiedzieć, przystąpiło do matury, stąd też tak dużo osób, które podejmą studia w całej Polsce, bo to nie dotyczy tylko oczywiście tylko i wyłącznie Koszalina. Natomiast jest wiele takich kierunków, bo mam też sygnały od kolegów, koleżanek z innych uczelni, że ta rekrutacja wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, więc cieszy nas to, że właśnie w tych zawodach, których my kształcimy, to zainteresowanie jest tak duże. Ja podkreślam to wielokrotnie przy każdej możliwości, kiedy zabieram głos, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, kształcimy dla Koszalina, kształcimy dla regionu. Oczywiście można kształcić w bardzo wielu zawodach, które są poszukiwane w Polsce. Natomiast to, co jest blisko nas, czyli blisko naszym potrzebom, jest dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych najważniejsze, bo też to jest nasza misja, nasz cel. Kształcenie w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Po to zostaliśmy utworzeni, po to powstały publiczne uczelnie zawodowe, aby odpowiadać na potrzeby regionu.
15: Jak wielu studentów decyduje się dziś na studia niestacjonarne?
16: Myślę, że to tak 50 do 50. Cieszy nas to, że jednak mimo wszystko dużo studentów jest zainteresowanych studiami dziennymi. Proszę też pamiętać, że od czasów pandemii też troszeczkę formy kształcenia się zmieniły, ponieważ kiedyś te formuły zdalne, hybrydowe w dużym stopniu były takimi formami wyjątkowymi na uczelniach. Podchodziliśmy trochę do tego jak do przysłowiowego jeża. Natomiast teraz wykorzystujemy możliwości, no właśnie chociażby technologii, techniki, aby te formy też rozwijać. Dzięki temu na przykład możemy pozyskać wysokie klasy specjalistów z innych uczelni, profesorów, którzy mogą prowadzić wykłady zdalnie. No nie zawsze jest ta konieczność, aby wykładowca musiał przyjeżdżać do uczelni, szczególnie jeżeli na przykład współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim i to jest trochę kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o Koszalin. Dlatego też część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej czy hybrydowej, więc ta stacjonarna forma nie do końca jest taką czystą, stacjonarną formą typu ławka i tablica, więc też musimy pamiętać o tym, że współczesne kształcenie też się zmienia.
15: Średnia wieku lekarzy, specjalistów w Polsce wynosi 56 lat, a lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek ze specjalizacją oscyluje wokół 55 lat. Czy uczelnie medyczne zapewniają zastępowalność pokoleń personelu medycznego?
16: Jeśli chodzi o średnią wieku pielęgniarek, w naszym regionie jest 55 lat. Jeśli chodzi o średnią wieku nauczyciela, jest 55-56 lat. Więc ten wzrost wieku w niektórych specjalnościach jest widoczny wyjątkowo. Nie tylko dotyczy to tych branży ściśle medycznych, takich jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o lekarzy. My staramy się zapewnić tą zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o kierunek na przykład pielęgniarstwo. Natomiast no, proszę pamiętać, że wykształcenie pielęgniarki, pielęgniarza to jest 3 lata. Jeżeli do tego jeszcze weźmiemy studia magisterskie, to są kolejne 2 lata, więc to jest 5 lat, aby wykształcić specjalistę. Te studia są wyjątkowo trudne, ponieważ liczba godzin jest ogromna. Z tego też powodu no, trudno jest gdzieś jeszcze pracować w trakcie studiowania. Co więcej, jest to bardzo szczególny zawód i nie bardzo bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i prawa wykonywania zawodu, no możesz pracować w szpitalu czy w jakiejkolwiek innej placówce medycznej. Myślę, że jest to problem problem o wiele szerszy. Natomiast nie do końca jestem przekonana, czy tylko i wyłącznie odpowiedzialność za to powinny brać uczelnie wyższe, ponieważ my możemy robić bardzo dużo, jeśli chodzi o kształcenie i wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej, jak potrafimy. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, jak wszystko, kształcenie też kosztuje. Na przykład publiczne uczelnie zawodowe, które prowadzą kierunki medyczne, na przykład nie dostają dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, to co dostają uczelnie profilu ogólnoakademickim, czy uczelnie medyczne. No więc wszędzie gdzieś tam te pieniądze są potrzebne i na pewno mogłyby ułatwić pewne rozwiązania też na uczelniach wyższych, ale to w mojej ocenie nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, kwestia też no, możliwości danego regionu.
15: Młodzi lekarze w Polsce chcą zostawać w dużych ośrodkach akademickich, przez to brakuje lekarzy w mniejszych miastach i miejscowościach. Pani rektor, czy podobnie jest w przypadku takich zawodów jak pielęgniarka czy ratownik medyczny?
16: Jeżeli mówimy o na przykład studiach magisterskich, to większość, jeżeli nie wszystkie osoby, które są u nas na studiach magisterskich, czyli po ukończeniu tych 3-letnich studiów licencjackich, pielęgniarskich, one już pracują. Czyli pracują gdzieś u nas, w Koszalinie, w okolicach, troszkę dalej od Koszalina. Więc ja nie zauważam tego trendu, jeśli chodzi o tutaj o nasz region. Uczelnia wyższa jest czynnikiem miastotwórczym. Często tam, gdzie studiujemy, tam też się osadzamy, zakładamy rodzinę. A rodzą się dzieci, które idą do przedszkola, do szkoły, już się nie przeprowadzamy, bo to już jest to nasze miejsce gdzieś na świecie. Dlatego tak warto o tym myśleć, że posiadanie uczelni wyższych na swoim terenie, jeśli mówimy tutaj o samorządach, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, no właśnie jest to, co pani przed chwilą wspomniała, ta zastępowalność pokoleń, a jednocześnie dajemy ludziom szansę zdobycia wykształcenia tutaj na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania gdzieś poza Koszalin. No, my nie zatrzymamy wszystkich w Koszalinie. Ja naprawdę nie chciałabym tak, żeby był jakiś taki trend, że nie wyjeżdżajcie, bo musicie tutaj, prawda, studiować w Koszalinie, bo wręcz to jest wasz obowiązek moralny. Natomiast uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miejscem do życia i jest wiele kierunków, na przykład chociażby kierunek lekarski, który nie można realizować w Koszalinie. Natomiast po skończeniu studiów można wrócić do Koszalina, czyli się do okolicy i też tutaj pracować.
15: Co powinno się jeszcze zmienić w systemie ochrony zdrowia, żeby poprawić obecność trudną sytuację braku kadr w służbie zdrowia?
16: Myślę, że jest to też kwestia takiego myślenia długoterminowego, nie patrzenie na 5-10 lat, ale też z wyprzedzeniem właśnie co najmniej 15, 20 czy 25 lat, bo tak jak wspomniałam, my posiadamy dane, to są ogólnopolskie różnego rodzaju analizy, które są prowadzone, wiemy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie kadr, zawodów, które są zawodami deficytowymi lub skrajnie deficytowymi, też jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na zawody w najbliższym czasie, więc planujmy takie działania już teraz, a nie działajmy na zasadzie straży pożarnej i reagujmy w sytuacji, kiedy już mamy jakiś dramatyczny spadek pracowników w jakiejś branży, bo my teraz mówimy o kadrach medycznych, natomiast ja bym bardzo chciała wrócić do kadr nauczycielskich, ponieważ jest od razu argument, że mamy coraz mniej dzieci, tak, nie będzie potrzeba tylu nauczycieli, ale to nie jest normalne, żeby nauczyciel pracował z 30 dzieci w klasie.
15: A czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych boryka się z problemem kadrowym, jeśli chodzi o nauczycieli, wykładowców?
16: Jeśli chodzi o wykładowców, nie odczuwamy takich problemów, ponieważ tak jak wspomniałam, my pracujemy ze specjalistami z dużych ośrodków akademickich, ale jednocześnie z instruktorami, specjalistami, więc na bieżąco budujemy tą kadrę. To nie jest tak, że tą kadrę się tworzy z dnia na dzień. Też nie każdy specjalista ich jest od razu świetnym dydaktykiem, więc też jakieś zmiany kadrowe na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły. Natomiast nie ma jakichś tutaj dramatycznych zmian kadrowych. Ze względu na liczbę studentów, ta liczba wykładowców się zwiększy. Natomiast są to świetni specjaliści, którzy się sprawdzili jako dydaktycy, więc jestem bardzo zadowolona z mojej kadry, ponieważ realizują fajne projekty, pomysły. Oprócz tej dydaktyki też rozwijają obszar naukowy, jeśli chodzi o naszą uczelnię, są inspiratorami wielu konferencji, seminariów, warsztatów. Już nie wspomnę ilości szkoleń, które realizujemy dla naszych studentów teraz, na przykład zaraz z początkiem października, właśnie przy współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujemy szkolenia dla studentów kierunku fizjoterapia, więc ta współpraca się bardzo dobrze układa.
0: Z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie rozmawiała Alicja Górska.
4: SK Koszalin.
0: Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą już korzystać z nowej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych. Nowa siedziba ma przede wszystkim poprawić warunki obsługi mieszkańców. Do tej pory załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów czy prawem jazdy często oznaczało długie oczekiwanie, mówią starosta kołobrzeski Mirosław Tasikowski oraz wicestarosta Jacek Kuś.
17: Dla nas jest to 2 lata ciężkiej pracy wielu ludzi. Ten budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i z pieniędzy starostwa powiatowego w ogólnej kwocie 13 milionów 80 tysięcy złotych, dofinansowanie wyniosło 8 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z prac, z wykonania wszystkich założeń projektowych. Jest to budynek, który spełnia wszelkie wymogi, zarówno budynek pasywny, w pełni dostępny dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, bez względu na stopień niepełnosprawności. Budynek jest przygotowany do obsługi takich osób. I szanowni Państwo, powiem Wam taką osobistą refleksję. Przez wiele lat pracując w starostwie powiatowym, idąc do góry, czy na trzecie piętro, czy teraz na drugie piętro, odczuwałem duży wstyd i zażenowanie, widząc ludzi siedzących na schodach, oczekujących często od godziny 7, gdy Wydział Komunikacji się otwiera, żeby załatwić swoje ważne sprawy. W tym momencie mogę przeprosić za te lata trudności, natomiast zapewniam, wszyscy klienci naszego Wydziału Komunikacji zobaczą, w jaki sposób można i powinno się obsługiwać klientów. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych wydziałów komunikacji w Polsce. Jestem wzruszony, bo to naprawdę jedna z ważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat.
18: Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł rozpoczęcia starań o to, aby ten obiekt administracji publicznej, można powiedzieć, powstał tutaj w tym miejscu, nie śniło mi się, że to się wydarzy tak szybko i chciałem tylko taką anegdotę odpowiedzieć, kiedy jechałem samochodem i w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł zadzwonienia do posła Hoca w celu poproszenia go o wsparcie tego projektu w kwestii pozyskania środków. Czesław Hoc powiedział, nie no, ja kiedyś tam na tym placu ratuszowym w Wydziale Komunikacji czekałem na tych schodach. Jacek, musimy wybudować nowy Wydział Komunikacji. I od tego czasu minęło kilka tygodni i do naszego starostwa dotarła informacja, że otrzymaliśmy 8 milionów dofinansowania do projektu budowy nowego Wydziału Komunikacji. To była dla mnie osobiście jedna z najważniejszych informacji. W związku z tym, o czym tutaj mówił pan starostwa, idąc codziennie do pracy, miałem absolutnego doła, mówiąc wprost, patrząc się na w jakich warunkach muszą funkcjonować ludzie oczekujący na załatwienie swoich spraw. Mieliśmy wiele problemów związanych i z archiwum, z salą konferencyjną dla radnych, gdzie miałyby się odbywać komisje Rady Powiatu i postanowiliśmy połączyć to. I do Wydziału Komunikacji powstały nowe koncepcje, czyli nowy wydział związany z archiwum i obiekt, w którym się znajdujemy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt. Jesteście wielcy, włożyliście w ten projekt kawał serducha. Ja obserwowałem to na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu zarządowi powiatu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, szanowni radni, bo bez Was na pewno ten obiekt by nie powstał. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie, miesiące przyniosą momenty tego, aby się jeszcze chwalić bardziej tym obiektem. Będziemy obserwowali, jak odbywa się tutaj jakby realizowanie tych zadań Wydziału Komunikacji, ale jestem przekonany, że była to dobra koncepcja, dobry pomysł. Ten obiekt jest obiektem, który kosztował ponad 13 milionów złotych, ale jest to obiekt, który jest przygotowany, szanowni Państwo, do kolejnego rozbudowania. Jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli chęć i potrzeby do tego, aby ten obiekt nadbudować, fundamenty i technologia wykonania tego obiektu wskazuje na to i daje nam taką możliwość, aby ten obiekt nadbudować, więc jest to on obiektem rozwojowym. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział i pochylił się tutaj panu majstrowi, panu kierownikowi, który jest tam, schował się właśnie w tyle sali. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że był pan z nami. Bardzo dziękuję, że jest pan fachowcem naprawdę dużego kalibru i bardzo dziękuję firmie, że cała inwestycja została przeprowadzona naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
0: Budynek Kołobrzeskiego Wydziału Komunikacji i Archiwum mieszczący się przy ulicy Gryfitów 10 to nowoczesny, parterowy i w pełni dostępny obiekt zaprojektowany z myślą o wygodzie mieszkańców oraz sprawnej pracy urzędników. Wartość wszystkich robót budowlanych to koszt ponad 13 milionów złotych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
0: Obwodnica Bobolic w ciągu krajowej 25 wchodzi w etap realizacji. Już niebawem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże wykonawcy plac budowy. A w ramach zadania powstanie ponadkilometrowy odcinek łączący trasę na Bydgoszcz z ekspresową 11. Po wybudowaniu drogi S11 ruch ciężarówek w Bobolicach zmniejszył się, ale tylko częściowo. Niektóre nadal wjeżdżają do miasta od strony Białego Boru. Problem ma rozwiązać budowa kilometrowego łącznika domykającego Bobolicki Ring. Budowa ma się zakończyć w połowie 2028 roku.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...